Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Jacek Dukaj, Katedra. Z tomu W kraju niewiernych. Opowiadanie Katedra Jacka Dukaja jest jedną z fajniejszych lektur. Jeśli wystarczająco się na nią otworzysz i zechcesz ją bliżej poznać, to z dużym prawdopodobieństwem odkryjesz w niej wiele treści dla siebie. Przyznasz, że o wiele lepiej zaprzyjaźnić się z czymś, bo się chce, niż bo ktoś każe, prawda? Katedra należy do opowiadań gatunku science fiction, lecz należy spojrzeć na nią nieco szerzej. To nie tylko kilkanaście stron tekstu o dziwnych planetoidach, tajemniczej katedrze i księdzu latającym w kosmosie. Katedra została wyróżniona Nagrodą Literacką Andrzeja Zajdla za najlepsze opowiadanie. Stała się także inspiracją do stworzenia animacji. Jeśli lubisz mroczne klimaty malarskie, to z pewnością w trakcie słuchania oczami wyobraźni zobaczysz obrazy Zdzisława Beksińskiego. Jeśli jednak nie znasz jeszcze tego znakomitego polskiego artysty, koniecznie zerknij do jego galerii. Będąc tak przygotowanym pod kątem obrazu i klimatu, łatwiej zanurzysz się w kosmiczną wycieczkę. Co prawda nie są to Gwiezdne Wojny, ale też można się dobrze bawić. To jak, gotowy? Tylko zapnij pasy, przeciążenia będą srogie. Aha, i weź głęboki wdech. Poznaj niezbędne minimum. Akcja toczy się w kosmosie, na planetoidzie Ruk, w układzie gwiazdy Levi. Ruk jest tak zwaną Izmirajdą, czyli jedną z planetoid nazwanych na cześć bohaterskiego kosmonauty, samobójcy Izmira Predu. Historia rozpoczyna się 70 dni

od Perilewium. Bohater spędza na Izmirajdzie kilka dni. Bohaterowie. Ksiądz Pierre Lavon, główny bohater opowiadania. To on został wysłany na planetoidę celem zbadania dziejących się na niej cudów. Dostał za zadanie zorientować się, czy Izmir Predu rzeczywiście jest taki święty, czy to może z innego powodu dzieją się na planetoidzie cuda. Izmir Predu. Kosmonauta, który postanowił poświęcić swoje życie, ratując w ten sposób pozostałych członków załogi. Należał do ekipy lecącej Sagittariusem. Musiała ona awaryjnie lądować, ponieważ nie wystarczyłoby tlenu dla wszystkich jej członków. Predu postanowił, że ich uratuje. Jego ciało zostało pochowane w zimnej, czarnej ziemi, na której potem wyrosła katedra. Gazma. Jeden z ważniejszych bohaterów, który nawiązuje kontakt z Lavonem i opowiada mu historię swojego uzdrowienia. Cierpiał na schizofrenię, z której uleczył go grób Izmira. Warto, byś zapamiętał także Vasoi Femgusa, bo to on jako pierwszy oprowadził Lavona po rogu. Ugerco, ponieważ zafundował nanozarodnik, z którego narodziła się katedra. Oraz Telesfera, który wprowadzał księdza w odkrycia naukowe. A teraz właściwe streszczenie utworu. W katedrze Jacka Dukaja poznajemy księdza Pierre'a Lavona. Jest głównym bohaterem i jednocześnie narratorem całej opowieści. Wybiera się w kosmos, a celem jego podróży jest jedna z planetoid, na której pochowano Izmira Predu. Kim był Izmir Predu, że sam ksiądz podróżuje przez kosmos, by zbadać jego zagadkową śmierć? Predu należał niegdyś do załogi kosmicznej holownika Sagittarius, który niestety był zmuszony do awaryjnego lądowania i czekania na pomoc właśnie z jednej z planetoid. Kiedy okazało się, że statek nie zapewnia wszystkim kosmonautom wystarczającej ilości tlenu, Izmir postanowił odłączyć się od ekipy, tym samym popełniając samobójstwo. Swoim poświęceniem dał kolegom czas, by ekipa ratunkowa zdążyła im pomóc. Nim ocaleni członkowie załogi odlecieli, pochowali swojego kolegę w zimnym, czarnym kamieniu planetoidy. Wkrótce okazało się, że przy grobie Izmira zaczęły dziać się cuda. Konkretnie uzdrowiskowe cuda. Czemu i jak to się działo? Tego dowiesz się za moment, ale już teraz zdradzimy ci, że człowiekiem za to odpowiedzialnym jest Koter Ugerco. Zapamiętaj jego nazwisko koniecznie. No i właśnie, nasz główny bohater, ksiądz Pierre Lavon, ma zbadać te kosmiczne rewelacje i zdać kościołowi raport na temat autentyczności niecodziennych uzdrowień. Bo tego jeszcze nie wiesz, Kościół ma moc przesunięcia lecącej swobodnie w kosmosie asteroidy tak, by utrzymać ją w bezpiecznej dla ludzi odległości. Ale czy to zrobi? Tego dowiemy się już za moment. Ksiądz w końcu ląduje na Izmirajdzie, a dokładniej na rogu. Aby łatwiej było ci to zapamiętać, wyobraź sobie, że w każdym mieście jest ulica na cześć królowej Jadwigi. W katedrze planetoidy nazywane są Izmirajdami, właśnie na cześć Izmira, tego, którego grób rzekomo czyni cuda. Z kolei róg jest planetoidą, na której ląduje nasz ksiądz i właśnie tą konkretną, na której pochowano kosmonautę. Ksiądz Lavon na miejscu poznaje różnych bohaterów. Pierwszym z nich jest Vasoi Femgus, który oprowadza bohatera po rogu. Po rozstaniu z nim Lavon zostaje przez chwilę sam i stara się własnymi siłami dotrzeć do hotelu. Zauważa, że miasto, o ile tak można powiedzieć o grupce społeczności w kosmosie, jest opustoszałe. Przez całą drogę nie spotyka żadnego mieszkańca, zupełnie jak bohater w pierwszych odcinkach serialu The Walking Dead. Dopiero po dotarciu na miejsce i wejściu do holu hotelu Honsla spotkał pierwszego mieszkańca. Był nim młody recepcjonista. W swoim pokoju na księdza czekał już drugi gość, ksiądz Myrton. Ksiądz w towarzystwie Myrtona wybrał się do katedry, by zbadać tak popularny w całym kosmosie grób Izmira. Pierwsze, co rzuciło mu się w oczy, to majestatyczność katedry. Była olbrzymia i wspaniała zarazem. Była przed nim, była ponad nim, była gdzie tylko obrócił wzrok. Zauważa tylko jedną rzecz. Aby docenić jej piękno, potrzeba światła. W mroku katedra jest jedną wielką tajemnicą. Dopiero rozświetlający promyk jest w stanie ją powoli odkrywać, kawałek po kawałku. Do grobu Izmira ksiądz szedł aż godzinę, oświetlając sobie drogę reflektorem. Czemu tak długo? Ze względu na częste przystanki i podziwianie katedry, co krok jego oczom ukazywało się coś innego. Jego wzrok poznawał nowe kształty.

kształt wyłapywał z ciemności piękne zdobienia. Musisz wiedzieć, że katedra to nie jest taki budynek jak twój dom czy szkoła. W opowiadaniu katedra to półsfera, którą z jednej strony prześwietlają gwiazdy, a z drugiej skryta jest w mroku i potrzeba światła do jej poznania. Nie jest symetryczna, nie ma też ścian ani dachu. Postaraj się zatem nie kojarzyć jej z przyziemnymi budynkami, bo wtedy niemożliwe jest jej wyobrażenie sobie. Pomyśl, że znajduje się w kosmosie, a kosmos nie raz, nie dwa udowodnił, że laserki, blasterki i gonitwy superszybkimi statkami kosmicznymi są możliwe. No, może nie był to kosmos, tylko Star Wars, ale przecież wiesz, o co chodzi. Katedry po prostu nie zbudował Bob Budowniczy. Ona narodziła się sama z żywokrystu, takiej dziwnej substancji, z którą, jak się zaraz przekonasz, lepiej nie mieć styczności. W czasie pobytu na Izmirajdzie Lawon nawiązuje kontakt z pielgrzymami i innymi mieszkańcami. Rozmawiał między innymi z Kleinert, Telesferem, aż w końcu został zaproszony do głównego laboratorium, gdzie poznał Moodiego. To właśnie tam dowiaduje się o pracach prowadzonych na rogu oraz o poszukiwaniach maszyny Hoana. Do jego uszu dotarły nawet wieści, że rogiem żywo interesują się także naukowcy, którzy prowadzą specjalne odwierty w celu pozyskania i zbadania tajemniczej substancji zwanej czarną watą. Liczą, że wyniki badań pozwolą jednoznacznie stwierdzić, czy powstanie planetoid ma coś wspólnego z cywilizacją obcych. Przyszedł czas na opowiedzenie kilku słów na temat Kotera Ugerco, człowieka, który wywołał całe to zamieszanie i którego nazwisko miałeś zapamiętać. Chorował on niegdyś na merkulozę, z której rzekomo wyleczył go właśnie grób Izmira. Wystarczyło, że spędził przy nim 3 doby, by całkowicie wyzdrowieć. Od tego momentu na grób Izmira przybywały pielgrzymki wiernych i spragnionych cudów ludzi. Ugerco spopularyzował planetoidę w całym kosmosie, co, nie trudno się domyślić, nie spodobało się Kościołowi. Przecież jak to tak, że grób jakiegoś kosmonauty na jakiejś planetoidzie czyni cuda i uzdrawia ludzi? Wujek Kotera Ugerco w ramach wdzięczności za cofnięcie choroby swojego bratanka zasadził na miejscu grobu żywokryst. Tak właśnie powstała katedra. Wyrosła i wyewoluowała z nanozarodników, które wciąż żywe zmieniają się i rosną coraz większe. Czyli sam widzisz, że to nie cegły ani ekipa z programu Nasz Nowy Dom stoją za powstaniem katedry, tylko kosmiczna substancja. W opowieści istotny jest również wątek Gazmy. Jest on jednym z najważniejszych bohaterów, dlatego warto, byś dobrze zapamiętał jego historię. Dlaczego? Bo Gazma również doczekał się uzdrowienia. Grób Izmira uleczył go ze schizofrenii. Uzdrowienie to ma jednak swoje konsekwencje, ponieważ Gazma niejako połączył się z grobem i ilekroć usiłuje się od niego oddalić, dopadają go nawroty choroby. Opowiadanie ma smutne zakończenie. Kościół zdecydował się nie podejmować żadnych działań celem zmiany trajektorii lotu asteroidy. Róg zostaje ewakuowany, a katedry nie zobaczy już nikt. Nasz główny bohater, ksiądz Pierre Lavon, odkrywa, że zachorował na podobną przypadłość co Gazma, czyli stał się schizofrenikiem. Dostaje ataków katatonii i coraz częściej traci świadomość. Ksiądz próbuje znaleźć jakieś wyjaśnienia, zaczyna badać Izmirajdę i odkrywa, że katedra się rozrasta. Po prostu staje się coraz większa i wznioślejsza. W pewnym momencie orientuje się także, że został na rogu sam, a jego towarzysz Gazma zniknął. Powoli zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością, przestaje wiedzieć, co się dookoła niego dzieje. Uświadamia sobie, że podczas zwiedzania katedry delikatnie się zranił, co spowodowało, że zaraził się substancją, z której zbudowana została katedra. Zauważa też, że nie potrzebuje już do życia ani atmosfery, ani tlenu. Łączy wszystkie fakty w całość. Na zakończenie swojego życia, choć przez chwilę, może poczuć się jak Sherlock Holmes. Zniknięcie Gazmy tłumaczy wchłonięciem go przez rozrastającą się budowlę. Gazma stał się częścią katedry, zasilił żywokryst do rozrostu. Pierre Lavon zdaje sobie sprawę, że wkrótce także tak skończy i na zawsze stanie się nierozłączną częścią spowitej w mroku katedry, której tajemnica pozostanie niewyjaśniona. No dobrze, czas na podsumowanie. Katedra Jacka Dukaja jest opowiadaniem bardzo enigmatycznym. Pozostawia sporo miejsca do interpretacji. Zacznijmy od najważniejszego, czyli tytułowej katedry. Raz mówi się, że to budowla, innym razem, że półsfera.

Raz jest mowa o jej prześwietleniu gwiazdami, innym razem zaś o skrytości w mroku. Co jest ważne, żebyś zapamiętał? Katedra wyrosła na grobie Izmira Predu, znano zarodników. Jest żyjącym tworem, który cały czas się rozwija, rośnie w siłę i przybiera różne formy. Pamiętasz reakcję Lawona, kiedy podczas spacerowania pierwszy raz zetknął się z katedrą? Dla niego było to coś niesamowitego, coś jednocześnie olbrzymiego i pięknego.

żyjącym tworem, który cały czas się rozwija, rośnie w siłę i przybiera różne formy. Pamiętasz reakcję Lawona, kiedy podczas spacerowania pierwszy raz zetknął się z katedrą? Dla niego było to coś niesamowitego, coś jednocześnie olbrzymiego i pięknego.

Podróż zajęła mu godzinę, ponieważ co chwila przystawał i przypatrywał się elementom, ścianom, obrazom, które widział. A co z tym, czego nie widział? Pomyśl o wchodzeniu do katedry jak o swoim życiu. Codziennie przecież skupiasz na czymś uwagę. Nie potrafisz się poświęcić wszystkiemu naraz. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Taka wędrówka w mroku jedynie z latarką pozwala na zobaczenie wyłącznie fragmentu świata, małego wycinka, którego obszar dookoła pozostaje tajemnicą. Podobnie jest z nami. Skupiając się na danej rzeczy w naszym życiu, widzimy tylko ją. Nie jesteśmy w stanie dostrzec tego, co jest wokół. Dlaczego? Być może dlatego, że jesteśmy tak zapatrzeni. A może dlatego, że w danej chwili nie jesteśmy w stanie więcej pojąć. Być może oświetlanie sobie wejścia do katedry jest symbolem naszego rozumienia świata i tego, jak szeroko jesteśmy w stanie na niego patrzeć. Analizując podróż bohatera, zastanówmy się też nad czasem. Droga do grobowca zajęła mu godzinę. Nie była długa, lecz ze względu na liczne zatrzymania, podziwianie, zastanawianie się i chłonięcie nowych przeżyć, czas się wydłużył. Czy to nie symbolizuje naszego życia? Rodzimy się, a następnie poznajemy świat. Nad pewnymi rzeczami zatrzymujemy się dłużej. Zaczynamy stawiać pierwsze kroki, z naszych ust wydobywają się pierwsze słowa. Uczymy się, zdobywamy pierwsze osiągnięcia w edukacji. Dorastamy, zakochujemy się, rozwijamy swoje umiejętności w pracy. Dostajemy awans, bierzemy ślub, mamy dzieci, idziemy na emeryturę, aż w końcu umieramy. Dużo przystanków? Wydawać by się mogło, że dużo, ale nie bez powodu czasami mówi się, że życie przelatuje przez palce, że ani się obejrzymy, a będziemy już starzy. Pierre Lavon zmierza do grobu. Jego wędrówka, refleksja oraz podziw stanowią odzwierciedlenie tego, co sami przeżywamy każdego dnia. Podobnie jak on, my też zmierzamy do grobu, a nasze etapy życia są swoistymi przystankami, na których się na dłużej zatrzymujemy. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Warto nieco głębiej zastanowić się nad tym, czym jest sama katedra. Opowiadanie mówi nam, że to żywy organizm, który się rozrasta. W momencie wchłonięcia gazmy, a następnie naszego głównego bohatera, wiemy, że zaczyna ona zmieniać swój kształt, przeistaczać się. Czym zatem jest katedra? Co symbolizuje? Możemy powiedzieć, że jest niejako odzwierciedleniem naszego życia na Ziemi. Kiedy umieramy, zostawiamy po sobie cegiełkę. Ta cegiełka ma wpływ na przyszłe pokolenie. W jakiś sposób przyczyniliśmy się do zmiany. Wychowaliśmy potomków, którzy przejmują pałeczkę i zaczynają żyć pełną piersią. Ktoś umiera, ktoś się rodzi. Światło i cień. Katedra się rozrasta, bo dołączyły do niej kolejne ciała. Dzięki nowym duszom mogła rosnąć i się zmieniać. Pozostawać w mroku, a jednocześnie zachwycać, kiedy nowi pielgrzymi zdecydowali się ją odwiedzić. Czyż nie jest tak z nami? Czyż Ziemia nie zachwyca nas od dziecka? Czyż nie oświetlamy jej mroków każdego dnia? Interpretacji katedry jest mnóstwo. Jeśli chciałbyś mieć własną, a trudno jest ci polubić literaturę science fiction, być może zainteresuje cię krótkometrażowa animacja Tomasza Bagińskiego, która notabene została nominowana do Oscara. Ta 6-minutowa produkcja jest pozbawiona dialogów, lecz zachwyca swoim rozmachem. Mimo krótkiego metrażu reżyserowi udało się ukazać najważniejszy fragment lektury. Podróż głównego bohatera, odkrycie mroków katedry za pomocą świecącego kostura i finalne wchłonięcie przez nią. To 6 minut, które warto poświęcić. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce.

0: czytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach.
1: Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
1: Polskie miasta, miasteczka coraz szybciej wyludniają się, no ale są takie, które pustoszeją wyjątkowo szybko, szybciej niż inne. Wymierają całe dzielnice.
2: To jest miasto bez perspektyw. Dla młodych to ja polecam wyjechać za granicę albo do innego miasta.
3: Większość ludzi pije po prostu. Co się tu wyrabia w nocy? Szyby wybijają, kible dewastują, cuda na kiju, tu strach chodzić.
4: Tutaj domów nie mają ludzie, nie mieszkają na ulicach. Gdzie pan by nie poszedł, to zawsze gdzieś ktoś leży.
5: Tutaj to do tego zaoradzi co?
6: To jest bardzo ładne miasto, rozbudowane i w ogóle, no mnie tam się tu podoba. No.
7: Jest ogólnie jednym z najbardziej depresyjnych miast.
8: Jak dla mnie to jest za mało roboty. Bardzo mało.
9: Nie ma co zbytnio robić po szkole.
8: Nie ma żadnych, nie ma niczego wieszolego, nie ma żadnych jakichś miejscówek fajnych.
9: Nie ma żadnych atrakcji.
10: Ludzie tutaj fajnie mieszkają, naprawdę. Podoba mi to miasto, jest takie spokojne naprawdę.
11: Są pozytywy, mamy nadzieję, że będą jeszcze więcej pozytywów. No i co? A chodź Częstochowo, niech leci dalej.
1: Dzisiaj kolejny odcinek z tej serii, w której ja jeżdżę z mikrofonem do najszybciej wylud.

0: zmieniających się miast w Polsce. Adam Feder, zapraszam.
1: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
0: Jeszcze w latach 90. w Częstochowie mieszkało około 260 tysięcy ludzi. Dziś ta liczba mieszkańców spadła poniżej 200 tysięcy. Młodzi ludzie wyjeżdżają z miasta na studia albo do pracy i już nie wracają. Znikają sklepy i kolejne firmy, a potężne niegdyś zakłady albo już padły, albo ledwo wiążą koniec z końcem.
2: Dlaczego młodzi ludzie wyjeżdżają z Częstochowy?
3: To jest miasto bez perspektyw dla starszych ludzi, dziękuję.
2: A dla młodych?
3: Dla młodych to ja polecam wyjechać za granicę albo do innego miasta, dziękuję.
2: A dlaczego, powiedz tak krótko, co się dzieje?
3: No, nie ma perspektyw.
2: Czyli czego, pracy?
3: Nie ma perspektyw na przyszłość. Proszę sobie temu dać zagłębić się, dzięki.
2: Dlaczego ludzie tu wyjeżdżają z Częstochowy? Młodzi ludzie nie chcą tu zostać.
4: Niskie zarobki, nie ma pracy. Warunki, no jakie tu są warunki do mieszkania, niech pan popatrzy. Co się tu wyrabia w nocy? Szyby wybijają, kible dewastują, cuda na kiju, tu strach chodzić.
2: A to kto? Może kto dewastuje?
4: Młodzież tu, tylko że nie z naszej klatki, tylko z takich tam dalszych. Wow.
2: Czyli zostało trochę młodych ludzi, nie wszyscy wyjechali?
4: Nie wszyscy, no nie. Wszyscy nie, ale większość wyjechała. Ja mam tam dużo rodziny w Anglii. Już mają domy, młodzi ludzie. Prace, domy pokupowane, wszystko i zarobki, i samochody, i stadzik, żeby przyjechać, czy jechać na czasy na Cypr, czy gdzieś tam. A tu czeka nas ostatni.
2: Rzeczywiście trudno młodzież spotkać tutaj.
4: O, jakby pan przyszedł na wieczór, to tak.
2: To będzie młodzieży trochę.
4: No. A szczególnie jak jest ciepło i na tych dwóch tam ławkach, no przeciwko właśnie moich okien, to ja mam do 4 nad ranem wesoło. Okien nie idzie otworzyć, bo mam pieska, to szczeka, bo oni krzyczą, śpiewają, puszczają jakieś melodie.
2: No to wesoło przynajmniej.
4: No tak, dziękuję bardzo. Spania nie ma. A potem mecz jest na Rakowie, to znowu niebiesko mam w oknach. Cały czas policja jeździ, bo się tu gonią z tymi kibicami, którzy tam przyjeżdżają, tam trzymają autokary. Także dzielnica jest cudów, mówię panu. Przepraszam.
2: No nic, dzięki.
5: Tutaj nie ma pracy, a jak jest to mało płatna, to uciekają stąd. Ludzie wyjeżdżają gdzie indziej, za granicę, bo tam mają lepiej. Tutaj domów nie mają ludzie, nie mieszkają na ulicach. Gdzie pan by nie poszedł, to zawsze gdzieś ktoś leży,

0: No nic, dzięki.
1: Tutaj nie ma pracy. A jak jest to mało płatna, to uciekają stąd.
2: Ludzie wyjeżdżają gdzie indziej, za granicę, bo tam mają lepiej. Tutaj domów nie mają ludzie, nie mieszkają na ulicach. Gdzie pan by nie poszedł, to zawsze gdzieś ktoś leży,

0: dzielnicy, która leży w cieniu hal i kominów potężnego kombinatu metalurgicznego. Kiedyś to była ta słynna Huta Bieruta, potem rozczłonkowana, prywatyzowana, teraz znowu ma być państwowa. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło, że chce przejąć tę hutę, zabezpieczyć produkcję stali w Polsce. No, może dzięki temu coś się tam zmieni na lepsze.
1: No nie wszyscy zostali. Jeden wyjechał, a druga została.
2: No właśnie, no bo kiedyś...
1: Młody wyjechał.

0: to jest tutaj te poprawie, to niższe.
1: Jak ten srebrny komin.
0: A stalownia, no to
1: tam
0: jest ten elektryk,
1: bardziej.
0: To jest stalownia, to żółte.
2: To żółte. Czyli tam stalownia coś wraca, ale rurownie zamknęli po prostu.
0: Tak.
2: Teraz właśnie.
0: Teraz.
3: No co tutaj jest, ani lokali żadnych kawiarni, tylko w Śródmieściu kawiarnie są. Więcej nigdzie. No, jest pan młody człowiek, więc zaproś pan gdzieś kobietę tutaj na Rakowie do kawiarni.
2: Tu na Oranżadę do minimarketu można, chociaż też nie można, bo zamknięty.
3: Nie ma kawiarni żadnej.
2: To jak to wyglądało tutaj w latach 70., 80.?
3: No, dyskoteki były i to nie jedna. Wszystko pozamykane. Nie wiem dlaczego, nie? Może ceny pracy nie ma, ceny poszły w górę.
2: Praca jest, ale chyba taka rzeczywiście niedobrze płatna.
3: Śmieszne zarobki.
2: No tu chodzi.
3: Nawet jeszcze lepiej, bo nie śmieszne, tylko śmieszne. No co taki młody człowiek 3000 zarobi i co ma? Tylko żeby od pierwszego do ostatniego przeszedł tak za wszystko.
4: A co tu robić? Iść na ławki piwo pić?
3: No ale...
4: Godnej pracy nie ma, godnych zarobków brak. Taka dziura według mnie tu jest i to od dłuższego czasu. Ludzie stąd wyjeżdżają nawet na niedaleki Śląsk życia. Warunki życia są lepsze o wiele na pewno niż tutaj. Huta praktycznie upada. Nie ma tu inwestycji. Taki jak na przykład na Śląsku. Wiecie, pan na Śląsk jest krok po kroku. Coś się buduje, coś się tam dzieje. Na nas to się dzieje, no tu ostatnio kamienicę wyburzyli.
2: Wyburzyli?
4: Tak, i to się dzieje. No i tyle panu powiem.
2: Ale co? Ale pan został, nie wyjeżdża pan?
4: No nie, tak gdzieś sentyment poczułem do tej Częstowy, do tej dzielnicy. Aha. I jakoś się tutaj trzymam. Jak na razie tu siedzę, jestem i żyję, jak to się mówi.
5: Co ludzie powiedzą.
6: Teraz będzie trochę takich bardziej optymistycznych wypowiedzi z częstochowskiego Rakowa, no bo przecież są też pozytywy. Na przykład mieszkania są niedrogie w porównaniu do cen, nawet nie w Warszawie, ale w Katowicach na przykład. No, to w Częstochowie jest dobrze. Łatwiej jest się utrzymać rodzinę, założyć rodzinę. Są rozmaite plusy. Stadion Rakowa blisko do tego stadionu. Drużyny, która była już mistrzem Polski i znowu chce być, która gra w Lidze Mistrzów. Przecież jeszcze wrócimy. Na razie tak ogólnie jeszcze o życiu.
7: Tu też się da żyć. No. To jest bardzo ładne miasto, rozbudowane i w ogóle...
2: No właśnie, no bo widzę, jest rodzina, jest młody tutaj częstochowianin.
7: No nie wiem, czego tu może brakować. No, mnie tam się tu podoba. No. Jest dobrze, wystarczy tak, dobrą pracę znaleźć i da się żyć. No. Ktoś potrafi robić i ten, to sobie wszędzie robotę znajdzie, tak? No, trzeba chcieć.
8: Jest młodzież po prostu wykształcona, że tak powiem, którzy by chcieli coś po prostu więcej osiągnąć i wyjeżdżają tam, gdzie są możliwości. No w tej Częstochowie są jakieś możliwości, ale nie na przykład na takich wysokich szczeblach. No. Aha. Tu zostaje po prostu taka budowlanka i po prostu jakieś takie zakłady po prostu produkcyjne czy kurierskie i tak to nic poza tym.
2: Dzieci, dlaczego to się nie rodzą?

0: Wie pan, tutaj kiedyś było bardzo dużo jakichś tam fabryk i tak dalej. Mm-hmm. Nadal są, ale mniej.
1: No ale to młodzież i tak chyba nie chce tam teraz w tych stalowniach i w tych rur tam no, kręcić.
0: Nie chcę, chociaż to jest jedna z tych niektórych prac, które okazują się ponownie bardzo fajne, bo miałem kolegę, który właśnie tam pracował i nigdy nie narzekał, nie?
1: To, że fajnie się tam te rury kręci.
0: Tak, mu się świetnie rury kręciło, nic nie robił pół dnia, patrzył jak się rury kręcą. Mhm. No, czyli... A i tak wyjechał, więc gdzieś za granicę do Holandii chyba.
2: No nie, depresyjne miasto, myślę.
3: No ogólnie. No,
0: jakie?
2: Depresyjne. No Częstochowa jest ogólnie jednym z najbardziej depresyjnych miast w sumie.
1: Dlaczego?
2: Ranking był, no.
1: A, że był taki ranking, tak?
2: Tak,
1: że...
2: tak.
1: A to skąd to się bierze?
2: Nie wiem.
1: No ale jak się tutaj tak przespacerowałem tutaj aleją, to bardzo elegancko, no. Przyjemnie, ładne kamieniczki, uśmiechnięci ludzie.
2: No nie wszyscy. Połowa bym powiedziała.
1: A, raczej mało kto się uśmiecha, tak?
2: No tak. A niech pan spojrzy, nie widzi pan jak szaroburo? No, ogólnie.
1: Może więcej koloru by się tak przydało tutaj.
2: Jakiegoś, nie wiem, odnowienia czegoś może, albo coś, no nie wiem. Ja tu mieszkam od urodzenia i...
3: No ja tu nie mieszkam od urodzenia.
2: Nie chciałabym w sumie tutaj toczyć życia dalej. Chciałabym gdzieś wyjechać. Nie, po prostu nie przepadam z Częstochową tak jakoś.
4: To jest akurat centrum, tak? No tutaj to wiadomo, że będzie ładnie i ten, ale na wybrzeżach miasta już nie jest tak kolorowo. Okładka może być tutaj ładnie, wszystko, ludzie szczęśliwi, ale pojedziemy gdzieś 2 kilometry dalej tramwajem i już nie jest tak.
5: No ja myślę, że mało rzeczy na ogół do robienia po prostu w tym mieście. No. Nie ma tylu miejsc rozrywek. Jak byliśmy na przykład w Katowicach, to dla nas to był szok, ile tam jest fajnych rzeczy do robienia, fajnych restauracji do zobaczenia, taki do rozerwania się na ogół.
1: To nie ma jakichś plusów w ogóle w tej Częstochowie?
5: Fajne aleje jedynie tak dla mnie, moim zdaniem po prostu fajnie się idzie tutaj, ale żeby zrobić coś ciekawszego poza samym spacerem, to raczej nie.
6: Jak dla mnie to jest za mało roboty. Bardzo mało.
7: Nie ma co zbytnio robić po no, szkole. Na
6: nie ma żadnych, niczego wieszolego, nie ma żadnych jakichś miejscówek fajnych.
7: Nie ma żadnych atrakcji.
6: No nie ma żadnych atrakcji po prostu. No,
1: ale armia jest, widzę. Czy
7: tak. Gdzie chcesz? Szkoła.
1: Z czym my tu mamy do czynienia?
6: ZDZ.
1: A, czyli to liceum jest takie?
6: Tak, liceum wojskowe.
1: Liceum wojskowe, no to jest co robić. Można no, biegać z karabinem, tam w okopach się tarzać, coś tam.
6: No, to jest fajnie.
1: Czego jeszcze brakuje, powiedzmy? Co by jeszcze można było zrobić, żeby tak tu młodzi chcieli zostawać w Częstochowie?
6: Bardziej bezpiecznie zrobić to miasto, bo w nocy jest niemożliwe się po prostu przemieszczać na mieście.
1: Prawda?
6: Tak. Jest bardzo dużo osób pijących, bardzo dużo osób, które chodzą z bronią, ostrą. Tak, są, wiedziałem takie. W dzień jest fajnie, a gdzieś po 23 raczej, gdzieś około, to się zaczyna...
1: Około 23 robi się tak już powolutku?
6: Niepewnie trochę.
2: Za nudno jest tutaj.
1: Nudno?
2: Nudno, no nie ma co robić.
1: Co można zrobić, żeby nie było nudno?
2: No to co, można pospacerować i tylko tyle. No ludzie się chcą rozwijać i wyjeżdżają do jakichś większych miast, gdzie mają większe po prostu możliwości.
1: Słyszę, że tak nudno, że nie ma co robić właśnie, tak to się powtarza.
8: No, no jest
1: tak.
8: Na górę, ale... To... Co to za atrakcja dla nas?
1: A praca, jakieś perspektywy?
2: Na własnym przykładzie w sumie, ja nie mam żadnego doświadczenia w pracy, szukałam teraz coś sobie, żeby tak sobie dorobić, ale nic w sumie. Nic w sumie nie ma, jedyne co dzwonią, no to jakieś na czarne, jakieś sprzątanie, jakieś, jak wysyłam CV, no to tylko tyle. A w sumie takie prace faktycznie dla jakiegoś ucznia, bo jesteśmy w maturalnej klasie, to... W ogóle nie ma takich perspektyw dużych, na przykład jak w większych miastach.
1: Dlaczego młodzi ludzie wyjeżdżają z Częstochowy, bo kiedyś...
3: Nudno.
1: Nudno?
3: Tak. O,
5: nudno jest, jakby no młodzież nie ma co robić, jak szczerze.
2: No brakuje takich większych przedsięwzięć, że tak to powiem. Znaczy ja to akurat nie imprezuję, ale no... No lubię takie festiwale, jakby więcej takich znanych ludzi przyjeżdżało po prostu.
1: Co się powinno dziać, żeby nie było nudno?
2: Oj, kurczę.
5: Większe melanże. Nowy stadion dla Rakowa.
1: Właśnie ten stadion rzeczywiście taki widzieliśmy z góry, tam to tak nie...
5: Dramat. To nie jest stadion na Ekstraklasę, na przyszłego mistrza w tym sezonie.
9: Pojawił się temat stadionu. Rzeczywiście to nie jest stadion, na którym powinien grać mistrz Polski, czy też nawet wicemistrz. To wygląda raczej jak boisko drużyny, która gdzieś tam pałęta się po jakiejś trzeciej czy czwartej lidze. Ten temat wciąż przewija się w rozmowach z ludźmi. Władze miasta od lat nie potrafią wybudować godnego stadionu.
10: W Rakowie jakiś czas temu grał ze Sportingiem Lizbona. Mhm. Portugalczyk przychodzi i się mnie pyta, mówi: Mariusz, dlaczego wy macie taki słaby stadion? Mówi, to nie jest stadion. Mi, jako Częstochowianinowi, było wstyd. Musiałem wytłumaczyć,

0: znajomym, dlaczego tak, dlaczego tak to wygląda.
1: Ale tylko niech pan zobaczy, jaki stadion jest.
2: To nie jest stadion, tylko boisko.
3: Tutaj?
2: Tak, tam gdzie widać tą latarnię.
3: Nie ma nadziei?
2: Nie ma nadziei. Tu się nic nie rozwija. Wszystko się zwinęło i tak to wygląda. Tu nie ma żadnego horyzontu. Tu nie ma żadnego budynku, gmachu po 90 roku, tak na XXI wiek. Wszystko się po prostu dzieje.
4: Nie ma stadionu, ale ja tam widziałem jeden elegancki, nowoczesny gmach. To była Filharmonia Częstochowska. Kibice mogą więc napawać się muzyką klasyczną w godnych warunkach. W ogóle ludzie są bardzo w porządku w Częstochowie. Te aleje w centrum miasta eleganckie, trochę takich pozytywnych spostrzeżeń na koniec.
5: No nie wiem, chyba jest fajne miasto jak dla mnie. Właśnie przez to, że przyjechałem do Polski i mieszkam tutaj w Częstochowie od 1,5 roku, to dla mnie jest fajne naprawdę. Nieduże miasto, spokojne. Ludzie tutaj fajnie mieszkają, naprawdę. No podoba mi to miasto, jest takie spokojne naprawdę.
3: Czy jest taka nadzieja jeszcze dla Częstochowy, że będzie tu dobrze się działo?
6: No na pewno.
3: Ale są jakieś plusy, co jest fajnego w Częstochowie?
6: Bardzo teraz piękna jest Jasna Góra. Również te aleje, pierwsza, druga aleja.
3: No bardzo eleganckie aleje, czyli są pozytywy.
6: Są pozytywy, mamy nadzieję, że będą jeszcze więcej pozytywów. No i co? Ahoj Częstochowo, niech leci dalej!
4: Takim dziarskim zawołaniem, które miałoby pobudzić władze miasta do działania, żeby wreszcie zainteresowały się, zrobiły coś dobrego dla ludzi w Częstochowie. Kończymy. Co ludzie powiedzą? Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
7: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Dwie opiekunki zatrzymane do wyjaśnienia. To po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął 2-letni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawą zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak.
1: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna 2-letniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
2: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek. Zwłoki ujawniły osoby przebywające w tym żłobku, podjęły reanimację. Niezwłocznie.
1: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
3: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy, rodzice, dziecko.

0: Tem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
1: A po tragedii będzie też pilna kontrola w żłobku. Zleciła ją wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
2: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
1: Sprawę śmierci dwulatka w żłobku prowadzi prokuratura. Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej zaakceptował go Sejm. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Na szczegółach nasz reporter Michał Skalimowski.
3: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiS-u. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kryptoaktywów, naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego.
1: Prezydent na podjęcie decyzji ma 3 tygodnie od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego już formalnie z zakazem wjazdu do Polski. Itamar Ben-Gwir nie wjedzie do naszego kraju przez 5 lat, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotyli Sumut, w której skład wchodzili również polscy obywatele.
4: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wierzy.
1: O wydanie zakazu wnioskował minister spraw zagranicznych. Do MSZ-u wezwano też charge d'affaires Izraela w naszym kraju, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
5: Strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
1: Resort przekazał też, że 2 polskich uczestników flotyli Sumut opuściło izraelskie więzienie i jest w drodze do Turcji. To prawdopodobnie będzie ostatnie przesłuchanie w sprawie, o której mówi cała Polska. W piątek sąd w Piotrkowie Trybunalskim przesłucha współpracownika Sebastiana M., kierowcę oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Łukasz Kowalski.
6: Chcę podzielić się swoją wiedzą odnośnie osoby oskarżonego, jego historii kierowcy plus jego zachowania bezpośrednio po tej tragedii, więc myślę, że to są istotne fakty, które sądowi powinny być znane w chwili wydawania werdyktu.
1: Ten świadek jest kompletnie zbędny, uważa z kolei obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda.
7: Ma właściwie zaświadczyć o okolicznościach zupełnie niezwiązanych z przebiegiem zdarzenia, które jest przedmiotem niniejszego procesu.
1: Do tragedii doszło we wrześniu 2023 roku na A1 niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Według prokuratury Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę i najechał na jadący prawidłowo drugi samochód. Zginęła 3-osobowa rodzina. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Bezpośrednią przyczynę śmierci wyjaśni zaplanowana na piątek sekcja zwłok. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne 2 osoby trafiły do szpitala. Służby wyjaśniają okoliczności tragicznie zakończonej imprezy w internacie w Szczecinie. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
8: Wiadomo, że 3 funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol. Ciało jednego z nich znaleziono następnego dnia rano. 2 pozostali trafili do szpitala.
9: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
8: Mówi prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie i dodaje.
9: Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, jednakże kategoryczną odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok.
8: Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Niezależnie od tego postępowanie wyjaśniające wszczął też komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
1: Ze względu na charakter sprawy Morski Oddział Straży Granicznej nie udziela szczegółowych informacji. W wysłanym nam oświadczeniu zaznacza jedynie, że zdarzenie nie miało związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Obecne przepisy o użyciu przymusu bezpośredniego są nieprecyzyjne, uważają policyjni związkowcy i składają w Sejmie swoją propozycję zmian w prawie. Domagają się większej ochrony prawnej dla funkcjonariuszy zmuszonych do użycia siły podczas interwencji. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
10: Według autorów projektu policjant powinien odpowiadać karnie lub dyscyplinarnie wyłącznie wtedy, gdy świadomie działał niezgodnie z prawem. Policyjna Solidarność przekonuje, że funkcjonariusze często muszą podejmować decyzje w ułamkach sekund, a później ich działania oceniane są miesiącami przez śledczych i sądy. Te, zdaniem związkowców, często podejmują sprzeczne decyzje, zależnie od tego, gdzie rozpatrywana jest sprawa.
11: Jest to całkowicie arbitralna decyzja.

0: oraz jeżeli chodzi o wyroki. W tej samej sytuacji możemy dostać 3-4 różne wyroki, jeżeli chodzi o funkcjonariusza.
1: Mówi Marcin Andrzejczak z Policyjnej Solidarności. Związkowcy liczą teraz na rozpoczęcie prac nad projektem w Sejmie.
2: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Apelują do resortu zdrowia o ochronę nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. Tego chcą lekarze i władze szpitala przy Alei Legionów w Bytomiu. Ich zdaniem używanie tego określenia przez prywatne podmioty może wprowadzać pacjentów w błąd i utrudniać dostęp do właściwej pomocy. Jak podkreśla psychiatra Wojciech Sołtys, w przypadku osób w kryzysie taka dezinformacja może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, ale też dla życia.
3: Pacjent, który trafi w takie miejsce potrzebując pomocy Centrum Zdrowia Psychicznego, będzie zagrożony istotnym pogorszeniem stanu jego zdrowia. Bo nazwa Centrum Zdrowia Psychicznego obejmuje warunki jakości. To są świadczenia refundowane, czyli bezpłatne, interdyscyplinarne. Takie, w którym do naszego problemu zostanie dobrana cała pomoc, którą w danym momencie dysponuje metoda naukowa.
2: Szpital wezwał już jeden z podmiotów do zaprzestania używania nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego, ale bez skutku. Prywatna placówka argumentowała, że określenie nie jest formalnie chronione. Dlatego bytomski szpital zwrócił się do resortu zdrowia o wprowadzenie jasnych przepisów regulujących, kto może posługiwać się tym oznaczeniem. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Prywatny budynek zostanie wyburzony w związku z budową drogi w tym miejscu. Właściciela budynku nie było na miejscu. Klucze urzędnikom przekazał sąsiad pana Cezarego, który walczył o wyższe odszkodowanie w związku z przejęciem posesji. Miasto za dom i działkę zaproponowało mu niecałe 500 000 zł.
4: Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna. Wyznaczono termin przejęcia budynku. No, nawet była mowa o tym, że budynek będzie przyjęty w razie jego asyście policji siłowo, tak?
5: Prace będą teraz wznowione, on będzie zburzony?
4: Budynek będzie zburzony, bo on stoi w linii przebiegu.

0: Jest to decyzja ostateczna. Wyznaczono termin przejęcia budynku. No nawet była mowa o tym, że budynek będzie przejęty w razie czego w asyście policji siłowo, tak?
1: Prace będą teraz wznowione, on będzie zburzony?
0: Budynek będzie zburzony, bo on stoi w linii przebiegu.

0: Według mieszkańców okolicy miasto wykazało się w tej sprawie dużą arogancją.
1: Tak nie powinno to wyglądać. To sąd powinien tutaj naprawdę wcześniej zająć jakieś swoje ostateczne stanowisko i wtedy mogą przystępować do takiego. A to, co dzisiaj jest, to wygląda jakby zapieruta, kiedy wywłaszczano ludzi na takiej zasadzie, kiedy dawano im albo nie dawano w ogóle żadnych pieniędzy.
0: Powiedziała nam pani Ewa, miasto nie odpowiedziało na pytania naszego reportera o termin wyburzania budynku. Urzędnicy przekazali jedynie o planowanej inwestycji i przejęciu posesji. Informowali mieszkańców o tym już kilka lat wcześniej. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedury jego ekstradycji do Polski. P. to jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody łącznej wartości ponad 185 milionów złotych, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
2: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
0: Śledczy nie zdradzają szczegółów zatrzymania. Wiadomo jednak, że w sprawie były zaangażowane służby federalne.
2: Aktualnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na informacje o decyzji sądu amerykańskiego w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym, bowiem mamy tutaj wdrożoną procedurę ekstradycyjną.
0: Na ten moment prokuratura ma ustalonych około 5 tysięcy poszkodowanych. Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Łukasz Podolski, właścicielem Górnika Zabrze, za niecałe 4 miliony złotych miasto sprzedało mu 86% akcji klubu, mówi prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
3: Bardzo się cieszę, że domyka się piękna historia, którą Łukasz Podolski zaczął, obiecując najpierw, że przyjdzie na koniec kariery do Górnika Zabrze, ku zaskoczeniu, wielkiej radości oczywiście wielu kibiców.
0: Pierwszym zadaniem dla Podolskiego będzie uporządkowanie spraw finansowych. Nie jest tajemnicą, że Górnik wciąż ma długi. Nowy właściciel zdaje sobie sprawę, że kolejny sezon może być bardzo ciężki.
4: Czeka nas dużo pracy na boisku, czeka nas dużo pracy poza boiskiem i mam nadzieję, że to w tym samym kierunku pójdzie jak teraz, a reszta to jest sport, co może się wydarzyć.
0: Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość samego Łukasza Podolskiego jako zawodnika. Pojawiają się spekulacje, że sobotni mecz z Radomiakiem Radom może być jego ostatnim występem w piłkarskiej karierze. To ma być największa lekcja patomorfologii w Polsce. Uniwersytet Medyczny w Łodzi chce pobić jednocześnie dwa rekordy. Liczby osób wykonujących bandażowanie kolana oraz liczby uczestników wykładu. Na uczniów i studentów czeka aula mogąca pomieścić 1000 osób. Z profesor Katarzyną Taran z Uniwersytetu rozmawia nasz reporter Grzegorz Mnich.
5: Dlaczego właśnie patomorfologia?
6: Patomorfologia przeszła bardzo długą drogę, aż po badanie zmian nowotworowych na poziomie atomu. Służy projektowi wymuszonej ewolucji ciała ludzkiego, który ma pozwolić nam żyć w kosmosie.
5: Będą wątki sięgające do kosmosu, ale też będą powroty do medycyny starożytnej.
6: Zaczniemy podróżą do starożytnego Egiptu. Tam powiemy o magii, która się tam dokonywała, która była domeną kapłanów.
0: Bicie rekordów Polski na Łódzkim Uniwersytecie Medycznym zaplanowano na 28 maja. Wielkopolska ma kobietę księdza. Ksiądz Adriana Gabryś rozpoczęła posługę w kościele ewangelicko-augsburskim w Kaliszu.
7: Dla naszych parafian, dla ludzi, dla luteran nie jest problemem kobieta. Myślę, że już od długiego czasu, bo kobiety długo w tym kościele służą. Każdy jest powołany do czegoś. Czy to jest mężczyzna, czy kobieta, nie ma znaczenia.
0: Nowa wikariusz jest też żoną proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej, z którym ma dwoje dzieci. Na koniec jeszcze Lublin, do którego przyjadą najlepsi akrobaci z całego świata. W lipcu będzie tam Urban Highline Festival, czyli największe na świecie święto chodzenia po taśmie, mówi Weronika Lesz z Fundacji Firmament.
8: 4 dni, w których będziemy chodzić po sznurkach, które my nazywamy taśmami Highline. Widowiskowo między 10 a 21 codziennie artyści z całego świata będą prezentować swoje umiejętności na taśmach.
0: Impreza potrwa od 23 do 26 lipca.

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec wita Kamila. Cześć Kamilu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kto będzie obiektem naszych rozmów?
2: No, moja dziewczyna Karolina.
1: Jak długo się znacie?
2: No, przeszło 7 lat.
1: Jak ją poznałeś?
2: Tak na spontanie właśnie. Poznaliśmy się na Facebooku.
1: Ale tak zupełnie przypadkiem przeglądając profile, czy to była jakaś ciekawość, bo ją wcześniej gdzieś widziałeś?
2: No, kiedyś właśnie ją widziałem gdzieś i tak właśnie szukałem.
1: A, nie przypadkiem, wcale nie przypadkiem. Po prostu szukałeś kontaktu do dziewczyny, którą zobaczyłeś gdzieś.
2: Tak,
1: gdzie
2: tak,
1: Gdzie ją widziałeś?
2: Na wsi, koło Poznania właśnie.
1: A jednak.

0: nie przypadkiem. Wcale nie przypadkiem. Po prostu szukałeś kontaktu do dziewczyny, którą zobaczyłeś gdzieś.
1: Tak,
0: gdzie
1: tak,
0: Gdzie ją widziałeś?
1: Na wsi, koło Poznania właśnie.
0: A jednak.

0: życie rozwinęły coś więcej.
1: Ile ty masz lat?
0: Ja w tym roku 27, a Karolina 25.
1: Co się dzieje, powiedz? Dlaczego jestem potrzebny?
0: Wiadomo, jak w każdym związku.
1: Kłótnie.
0: Tam się trochę kłóciliśmy.
1: O co? Kamil, tak? Weźcie, obudź się.
0: No nie wiem właśnie, jak to powiedzieć, kurde.
1: Konkretnie, napisałeś, że od 2 miesięcy wszystko się rozwaliło. Nie dogadujemy się. Staram się naprawić, mi to nie idzie. Pawle, pomóż.
0: No tak jest. No od 2 miesięcy właśnie tak.
1: To nie jest twoje lenistwo i przesiadywanie przed telefonem, nie wiem, alkohol, używki.
0: Nie, nie, nie.
1: Nie przyłapała cię, jak grzebałeś na portalach innych dziewczyn. Mówię ci o rzeczach, które najczęściej się tu trafiają.
0: Nie, akurat z tych rzeczy nie.
1: Nie upiłeś się, nie obraziłeś?
0: Nie, nie. Alkohol nie piję.
1: Dodam, że macie syna, prawda?
0: Tak, tak, tak.
1: Żyjecie w wolnym związku, a masz 5-letniego chłopaka, Oliwiera.
0: No rok temu się zaręczyłem.
1: Nawet były zaręczyny, proszę. Co się dzieje? W czym ja mam powód? Zadzwonić do niej i co?
0: No nie wiem, no wygasło.
1: A jak nie wiesz, to po co napisałeś?
0: No nie wiem, no kurde, no kiedyś było wszystko ładnie.
1: To nie wiesz, co ma miejsce? Co psuje wam związek?
0: No nie wiem, no Karolina powiedziała, że
1: zrywa zaręczyny?
0: No nie powiedziała wprost, że zrywa, tylko że możemy dać sobie ostatnią szansę, że albo się ułoży, albo nie.
1: No dobra, ty masz problem. Ja zadzwonię do Karoliny i zapytam, o co chodzi w związku z tym. Jeśli ty jesteś taki nierozgarnięty i naprawdę nie wiesz, po co napisałeś do mnie i nie wiesz, co nie leży, nie potrafisz mi tego opowiedzieć, to ja zapytam Karolinę.
0: Dobrze.
1: Bo ja nie mam pojęcia, o czym ty mówisz w ogóle, chłopie. Karolino, to kochamy się w tym, Kamilu, czy w sumie wiemy już, że się nie kochamy? A ja dzwonię.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM. Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec wita Kamila. Cześć, Kamilu.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kto będzie obiektem naszych rozmów?
0: No, moja dziewczyna Karolina.
1: Jak długo się znacie?
0: No, przeszło 7 lat.
1: Jak ją poznałeś?
0: Tak na spontanie właśnie. Poznaliśmy się na Facebooku.
1: Ale tak zupełnie przypadkiem przeglądając profile, czy to była jakaś ciekawość, bo ją wcześniej gdzieś widziałeś?
0: No, kiedyś właśnie ją widziałem gdzieś i tak właśnie szukałem.
1: A, nie przypadkiem, wcale nie przypadkiem. Po prostu szukałeś kontaktu do dziewczyny, którą zobaczyłeś gdzieś.
0: Tak, gdzie tak, ją, tak.
1: Gdzie ją widziałeś?
0: Na wsi, koło Poznania właśnie.
1: A jednak.
0: Ja kiedyś właśnie tak rowerem przejeżdżałem i zauważyłem właśnie.
1: A później wyszukałeś ją, szukając mieszkańców okolicznych miejscowości, czyli wsi. Dobra. Jak to szło na początku? Kto kogo czym zainteresował i kto był tą osobą, która zadecydowała, że się spotkacie po raz pierwszy?
0: Ja zadecydowałem. Ogólnie chciałem ją zaprosić na moje 18 urodziny. I tak zaczęliśmy pisać ze sobą, ale nie przyszła, bo nie dostała wolnego w pracy. I potem zaczęliśmy się tak spotykać po koleżeńsku. W jakimś czasie właśnie uczucia się rozwinęły coś więcej.
1: Ile ty masz lat?
0: Ja w tym roku 27, a Karolina 25.
1: Co się dzieje, powiedz? Dlaczego jestem potrzebny?
0: Wiadomo, jak w każdym związku.
1: Kłótnie.
0: Tam się trochę kłóciliśmy.
1: O co? Kamil, tak? Weźcie, obudź się.
0: No nie wiem właśnie, jak to powiedzieć, kurde.
1: Konkretnie, napisałeś, że od 2 miesięcy wszystko się rozwaliło. Nie dogadujemy się. Staram się naprawić, mi to nie idzie. Pawle, pomóż.
0: No tak jest. No od 2 miesięcy właśnie tak.
1: To nie jest twoje lenistwo i przesiadywanie przed telefonem, nie wiem, alkohol, używki.
0: Nie, nie, nie.
1: Nie przyłapała cię, jak grzebałeś na portalach innych dziewczyn. Mówię ci o rzeczach, które najczęściej się tu trafiają.
0: Nie, akurat z tych rzeczy nie.
1: Nie upiłeś się, nie obraziłeś?
0: Nie, nie. Alkohol nie piję.
1: Dodam, że macie syna, prawda?
0: Tak, tak, tak.
1: Żyjecie w wolnym związku, a masz 5-letniego chłopaka, Oliwiera.
0: No rok temu się zaręczyłem. Karolina.
1: Nawet były zaręczyny, proszę. Co się dzieje? W czym ja mam powód? Zadzwonić do niej i co?
0: No nie wiem, no wygasło.
1: A jak nie wiesz, to po co napisałeś?
0: No nie wiem, no kurde, no kiedyś było wszystko ładnie.
1: To nie wiesz, co ma miejsce? Co psuje wam związek?
0: No nie wiem, no Karolina powiedziała, że
1: zrywa zaręczyny?
0: No nie powiedziała wprost, że zrywa, tylko że możemy dać sobie ostatnią szansę, że albo się ułoży, albo nie.
1: No dobra, ty masz

0: Problem. Ja zadzwonię do Karoliny i zapytam, o co chodzi w związku z tym. Jeśli ty jesteś taki nierozgarnięty i naprawdę nie wiesz, po co napisałeś do mnie i nie wiesz, co nie leży, nie potrafisz mi tego opowiedzieć, to ja zapytam Karolinę.
1: Dobrze.
0: Bo ja nie mam pojęcia, o czym ty mówisz w ogóle, chłopie. Karolino, to kochamy się w tym Kamilu, czy w sumie wiemy już, że się nie kochamy? A ja dzwonię.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Dobry Karolino, Paweł Pawelec, prezenter Radia Vox FM, z tej strony do ciebie. Można
1: to
0: powiedzieć.
1: Była pomyłka.
0: Niemożliwe, numer się zgadza. Karolina, do niedawna.
1: Nie.
0: Na pewno.
1: Na pewno.
0: Dziewczyno, czy to twój numer 95 na końcu? Co się dzieje? Pomyliłeś numer?
2: Nie.
0: To była ona?
2: Tak.
0: Dlaczego się nie przyznała, że to ona? Poznałeś po głosie, to Karolina?
2: Tak, Karolina.
0: Co się dzieje, możesz mi wyjaśnić, bo nie kumam bazy, Kamil.
2: Na pewno coś podejrzała, że właśnie zgłosiłem ją gdzieś do jakiegoś programu.
0: Dobrze, a ja mam pytanie, czy to nie jest tak, że ty się wstydzisz przyznać, że jesteś zdradzany przez Karolinę? Odkryłeś to? No bo ja wiem, kiedy kobiety nie chcą rozmawiać.
2: Pytałem się jej kilka razy już, czy po prostu ma kogoś albo coś. No niby twierdzi, że nie.
0: A dlaczego mi tego nie chciałeś powiedzieć, tylko to po prostu teraz ja to wnioskuję?
2: No ciężko mi o tym mówić, no.
0: Dobra, poczekaj, SMS-ik do niej wysyłany. No szkoda, że nie miałeś odwagi, kiedy cię pytałem, o co chodzi, powiedzieć mi. Podejrzewasz, że ona się z kimś spotyka. A kto to mógł być? No na pewno się domyślasz.
2: No nie wiem, no jakiś znajomy pewnie.
0: Zaczęła chodzić na jakieś zajęcia, gdzieś bywać?
2: Zaczęła wychodzić z koleżanką właśnie w weekendy, wraca właśnie w nocy.
0: No i? Zauważyłeś coś w jej wyglądzie? Bardziej dba o siebie?
2: Dużo się w niej wyglądzie zmieniło, bo schudła bardzo dużo teraz. Zaczęła się właśnie ładniej ubierać.
0: Zmieniła garderobę?
2: Tak.
0: Jak ją pytasz, to co ona odpowiada?
2: Że wszystko jest normalnie, że po prostu schudła, bo po prostu się lepiej czuje, tak.
0: Dobrze, że przynajmniej jesteś przygotowany na taką sytuację. Dzwonimy.
3: Tu skrzynka pocztowa, po sygnale zostaw wiadomość.
0: Z największą przyjemnością, no. Nieobecni nie mają głosu, Karolina, więc będzie ci bardzo przykro teraz. Pawelec z tej strony, chcąc ratować związek z Kamilem, z którym jesteś 7 lat, z którym masz syna Oliwiera, który bezwzględnie odkrywa twoją zmianę od pewnego momentu, kiedy to mówisz, że wychodzisz z koleżanką, ale tak naprawdę prawdopodobnie nie tylko koleżanka jest na tych spotkaniach. On głupi nie jest. Pozwolę sobie przypomnieć ci, że macie syna i dla syna może warto z czegoś zrezygnować. Chociaż wiem, jak ciężko jest zrezygnować twoim zdaniem z tej wolności, gdy ma się lat 25. On wie, że się z kimś spotykasz. To tyle ci chciałem powiedzieć. Myślę, że po odsłuchaniu tej sekretarki trzeba będzie porozmawiać z Kamilem szczerze i wyjaśnić te zawiłości.
4: No nie!
0: Kamil, teraz bardzo ważne jest, co ty powiesz, bo tu mamy porażkę i to nie fajną w stylu tchórza Karoliny. Ty możesz pokazać się jako facet wyrozumiały, bo pewnie nic nie dzieje się bez przyczyny. Z jakiegoś powodu zainteresowała się innym facetem. Czegoś tam brakuje u ciebie, Kamil, też.
2: Przepraszam, Karolina, że cię zgłosiłem do tego programu, ale bardzo zależy mi na naszym związku, bardzo cię kocham.
0: On ci daje sygnał, że próbuje wszystkiego, żebyś ochłonęła dziewczyno. Nie przepraszaj, Kamil. No jeśli twoje podejrzenia były obśmiewane, jeśli twoje podejrzenia były odrzucane na bok jako niewiarygodne, a dokładnie widzisz, co się dzieje, jak można znikać w związku nieformalnym, mając dziecko na noce, na soboty, niedzielę i nie tłumaczyć się bądź kłamać, że się cały czas bawi i baletuje z koleżanką. Trzeba powiedzieć, jak koleżanka ma naprawdę na imię i dlaczego nie jest kobietą. Bądź może to koleżanka. Czas naprawdę. Kamil, nie chciałbyś wiedzieć, na czym stoisz?
2: No chciałbym.
0: Nawet dowiedzieć się o najgorszej rzeczy, jaka cię mogła spotkać, czyli ktoś, w kim zakochała się Karolina i ile tej miłości zostało dla ciebie. I wtedy ty podejmiesz decyzję, co masz z tym zrobić. To byłoby uczciwe chyba, nie?
2: Tak.
0: Jeśli Karolina ci się w końcu będzie miała odwagę przyznać, że jest ktoś jakiej płci, to proponuję ci jak najszybciej odseparować się, by zobaczyła, czy z tą osobą nie jest szczęśliwsza niż z tobą. Nie ma sensu.
3: Wiadomość została zapisana. Dziękujemy za telefon. Dziękuję bardzo serdecznie.
0: Nie ma sensu ciągnąć tak chorej sytuacji, Kamil. Szybciej się czegoś dowiesz i ona się czegoś dowie. Udawała, że to nie ona, że numer telefonu nie należy do niej. Co ci mam powiedzieć, no?
2: No teraz pewnie po tej rozmowie panem, no to na pewno porozmawiamy.
0: Nie zgadzaj się na cokolwiek, co nie jest miłe dla ciebie.
2: Wiem.
5: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Donald Trump zabiera głos w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce, deklaruje wysłanie dodatkowych sił. Pilna kontrola żłobka w Ząbkach to po śmierci 2-letniego chłopca. Łatwo Gang rusza z kolejną akcją, chce pomóc 8-letniemu Maxowi.
1: Jest piątek, 22 dzień maja, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kolejny zwrot w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju i niespodziewana deklaracja Donalda Trumpa. Wyślemy do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy, ogłosił prezydent USA w mediach społecznościowych. Z tymi informacjami o poranku nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Jestem, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Michale. Powiedz, skąd taka decyzja?
2: Donald Trump powołał się na relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Wspomniał o jego zwycięstwie w wyborach i poparciu, którego mu udzielił. Jest zapowiedź o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do naszego kraju. Szczegółów na razie nie znamy. Mamy tylko krótki wpis prezydenta USA, który, wszystko na to wskazuje, ucina spekulacje po informacjach o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do Polski.
0: A do tej deklaracji odniósł się już prezydent Karol Nawrocki. Stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego, ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy, napisał prezydent w internecie. Podziękował też Trumpowi za przyjaźń wobec Polski. Dodajmy, że w ostatnich dniach Pentagon oficjalnie potwierdził redukcję brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach pilna kontrola placówki w związku ze śmiercią 2-latka, który wpadł do oczka wodnego, zleciła ją wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
3: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
0: Sprawę śmierci 2-latka w żłobku prowadzi prokuratura. Zatrzymano 2 opiekunki. Nie wiadomo, czy usłyszą zarzuty. Wszystko, jak zaznaczają śledczy, zależy od zebranego materiału dowodowego. Obecne przepisy o użyciu przymusu bezpośredniego są nieprecyzyjne, uważają policyjni związkowcy i składają w Sejmie swoją propozycję zmian w prawie. Domagają się większej ochrony prawnej dla funkcjonariuszy zmuszonych do użycia siły podczas interwencji. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Według autorów projektu policjant powinien odpowiadać karnie lub dyscyplinarnie wyłącznie wtedy, gdy świadomie działał niezgodnie z prawem. Policyjna Solidarność przekonuje, że funkcjonariusze często muszą podejmować decyzje w ułamkach sekund, a później ich działania oceniane są miesiącami przez śledczy i sądy. Te, zdaniem związkowców, często podejmują sprzeczne decyzje, zależnie od tego, gdzie rozpatrywana jest sprawa.
5: Jest to całkowicie arbitralna decyzja oraz jeżeli chodzi o wyroki, w tej samej sytuacji możemy dostać 3-4 różne wyroki, jeżeli chodzi o funkcjonariusza.
4: Mówi Marcin Andrzejczak z Policyjnej Solidarności. Związkowcy liczą teraz na rozpoczęcie prac nad projektem w Sejmie.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Łatwo Gang ogłasza kolejnego charytatywnego streama. YouTuber, który podczas ostatniej relacji na żywo zebrał blisko 300 milionów złotych na rzecz dzieci, teraz rusza wyjątkową trasę rowerową. Chce przejechać z Zakopanego do Gdańska, by zdobyć pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na zanik mięśni. Cały przejazd Łatwo Ganga ma być transmitowany w internecie. Start dziś o 16:00. Koszt leczenia chłopca to 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze 12. Koszalin świętuje 760. urodziny. Przez miasto przeszedł korowód Słowian, Wikingów i Królów. Byli też rekonstruktorzy historyczni, zespoły taneczne i lokalne kluby sportowe.
6: Koleżanka ma klasyczny strój wulwy, czyli szamanki wikińskiej. Ja mam typowo strój damy.
7: No przepiękne widowisko. Ludzie cudowni, poprzebierani, kolorowo.
0: Koszalin swoje urodziny będzie świętował aż do niedzieli.
8: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
9: Z tego, co widać

0: Na mapach zapowiada się piątek ciepły, tak. A do tego bezdeszczowy.
1: Ale zanim ciepło, to powiedzcie mi, drodzy słuchacze, czy wy też tak zmarzliście o poranku?
0: Tak.
1: Tak?
0: Tak, tak.
2: Dobrze.
0: Wy też możecie dać znać 6098698.
1: Ja to tylko ja tak mam, że rano to musiałem kołdrą się przykrywać, bo mi było tak bardzo, bardzo, bardzo zimno.
0: Jest dosyć zimno, ale w ciągu dnia nie będziesz musiał się kołdrą przykrywać, zwłaszcza jeżeli położysz się na słońcu, bo nawet 24 stopnie.
3: Sponsorem programu był operator platformy Otomoto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
4: Słuchacie Vox FM Poznań na 107.4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Każdego dnia odbierają tysiące połączeń. Ich praca, często niedoceniana, bywa obciążająca także psychicznie. Operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, bo o nich mowa, odbierają zgłoszenia od mieszkańców całej Wielkopolski. Jak wygląda ich praca? Posłuchajcie.
5: Każde połączenie, które kierowane jest na numery alarmowe, jest skutecznie, szybko, w ciągu 10 sekund odbierane przez operatora numerów alarmowych. 5 sekund trwa zapowiedź, kiedy osoba zgłaszająca słyszy, że dzwoni na numer alarmowy. Następne 5 sekund to jest czas, kiedy operator w cudzysłowie podnosi słuchawkę, przedstawia się swoim numerem służbowym i słucha osoby zgłaszającej. Także ze zgłoszeniami niezasadnymi poradzimy sobie, obojętnie ile ich będzie.
6: Jarosław Teśluk, kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Nie kojarzę już od wielu, wielu lat zgłoszenia dotyczącego, nie wiem, pizzy, czy taksówki, czy czegokolwiek innego. Zdecydowanie najwięcej zgłoszeń niezasadnych stanowią kieszenie, torebki, niezablokowane telefony, jakieś błędy na linii, tego typu zgłoszenia. Żartów niezasadnych na całe szczęście jest bardzo niewiele i one stanowią mały odsetek.

Nie kojarzę już od wielu, wielu lat zgłoszenia dotyczącego, nie wiem, pizzy czy taksówki, czy czegokolwiek innego. Zdecydowanie najwięcej zgłoszeń niezasadnych stanowią kieszenie, torebki, niezablokowane telefony, jakieś błędy na linii, tego typu zgłoszenia. Żartów niezasadnych na całe szczęście jest bardzo niewiele i one stanowią mały odsetek

0: poważne zdarzenia, ale no trzeba się umieć troszeczkę też wycofać. Trzeba umieć skończyć tą pracę, wrócić do domu i jakby tego bagażu ze sobą nie nieść, no bo to po prostu powoduje wypalenie zawodowe bardzo szybko.
1: To
0: i
1: mamy
0: przed tym bronić.
1: Mamy też tutaj około, nie wiem, 120 operatorów w tej chwili tak obsługujących. No każdy ma, mamy dużo, że tak powiem, każdy jakieś zainteresowań. Na przykład jedni jeżdżą w góry, jedni jeżdżą na rowerze, mamy też sekcję rowerową, teraz działamy, piłkę gramy, także na pewno to pomaga, że gdzieś możemy po tej pracy sobie zająć się innymi rzeczami, wiadomo, rodzinne życie, staramy się tego nie przynosić tej pracy, nie?
0: Część z nas jest tutaj po prostu społecznikami i jakby fajnym uczuciem takim moralnym jest fakt, że no niesiemy jakąś formę pomocy ludziom, którzy tego potrzebują. Tak naprawdę to jest największy motywator dla większości z nas. Mamy tutaj osoby z różnych tem społecznych, z różnym wykształceniem, z różnymi wykonywanymi wcześniej zawodami.
1: Z umiejętnościami różnymi na przykład.
0: Ale większość z nas łączy właśnie to, że chcemy pomagać. Mamy tutaj studentów ratownictwa, studentów pielęgniarstwa, mamy też tutaj ratowników pielęgniarki po studiach.
1: Strażaków, policjantów.
0: Strażaków OSP, osoby, które na przykład są emerytami mundurowymi.
1: Dokładnie.
0: Też.
1: Żołnierzami. No też ja myślę, że tu ciekawą rzeczą myślę, że mimo wszystko, że już ja też pracuję 4 lata, często się nowych rzeczy mogę nauczyć. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przewidzieć, kto zadzwoni i co on nam teraz opowie, jaka jest sytuacja. Także to też jest, myślę, nowe, coś zawsze nowego i możemy się zawsze też uczyć nowych rzeczy. Ja na przykład w przeciągu ostatniego roku rosyjski sobie poduczyłem, bo język, który może być przydatny, teraz dużo zgłoszeń wiadomo też z osób za wschodniej granicy, który u nas mieszka. No i też pomagamy jak najbardziej.
2: Jak wygląda przygotowanie takiej osoby, która docelowo ma być operatorem numeru alarmowego 112?
3: No osoba jakby, która zostaje zatrudniona do pracy w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zanim trafi na stanowisko operatora już takie realne na sali, żeby obsługiwać zgłoszenia o charakterze alarmowym, musi przejść szkolenie. Patrycja Wilińska, koordynator-trener. To szkolenie składa się z części teoretycznej, gdzie kursant dowiaduje się o tym, jak działają służby, na przykład policja, straż pożarna, jakie są też nasze procedury i wytyczne dotyczące obsługi zgłoszeń. Później jest część praktyczna tego szkolenia i w tej części praktycznej szkolenia kursant w środowisku takim symulowanym obsługuje zgłoszenia alarmowe. One jakby zostają w tym środowisku wewnętrznym, nie trafiają do prawdziwych służb, żeby podczas tych symulacji nauczyć się, jakie właśnie tutaj stosować metody rozmowy z osobą zgłaszającą, do jakich służb, jakie zdarzenia kierować. No i później czeka go egzamin tego naszego kandydata. Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym taka osoba później już jest uprawniona do tego, żeby obsługiwać zgłoszenia alarmowe. Natomiast jakby też nie jest od razu wypchnięta na głęboką wodę, bo jest ta obsługa też pod czujnym okiem starszych kolegów, koleżanek i koordynatorów. I tak to właśnie wygląda.
2: A ile takie szkolenie trwa?
3: Takie szkolenie trwa, myślę, że można powiedzieć około miesiąca. To jest taki czas zazwyczaj, który jest poświęcony na szkolenie takiego nowego operatora. Czasami dłużej.
4: My tutaj pracując już od wielu lat mamy też, że tak powiem, doświadczenie i sposoby dotarcia do poszczególnych osób, bo dużo tych kursantów, kandydatów przez te lata, że tak powiem, do nas trafiło. Krzysztof Cyrulewski, koordynator, trener. Więc jeśli chodzi o sam proces nauki, no nie jest on skomplikowany, bo też w większości ten ciężar spada na tego pracownika, który chce zostać operatorem, no bo część teoretyczna musi zapoznać się we własnym zakresie właśnie z funkcjonowaniem państwa. Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego, czy też Policji. My uczymy technikaliów, jeśli chodzi tutaj o zawód operatora. No i też daje duży nacisk na tak zwane, my to nazywamy podgrywki, a to są symulacje najczęściej występujących sytuacji, z którymi ludzie dzwonią na numer alarmowy 112 i w takim procesie właśnie no, ćwiczymy sobie te poszczególne elementy pracy operatora. Więc generalnie jest to w większości przypadków przyjemna część.
2: A jest coś, co ludzi, którzy kandydują na to stanowisko, dziwi, zaskakuje najbardziej już w trakcie kursu, szkolenia?
4: Tak, my też o to pytamy na początku, jakie mają wyobrażenie co do tego, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112 i faktycznie te wyobrażenia dość mocno jednak rozjeżdżają się z rzeczywistością, bo kiedy taki kandydat siada pierwszy raz na słuchawki, na tak zwany podsłuch i wtedy też pytamy się właśnie, czy to spełniło te oczekiwania, czy to było to wyobrażenie, to w większości przypadków faktycznie telefony, które usłyszeli na żywo, zdecydowanie różniły się od tego ich właśnie

0: wyobrażenia, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112.
1: A z czym potrafią ludzie zadzwonić? Bo wiemy, że są też takie nieuzasadnione połączenia.
0: Tych połączeń nieuzasadnionych faktycznie mamy całkiem sporo, bo to jest około 40%. Jeśli do tego dodamy 25% zgłoszeń, tak zwanych, my to nazywamy połączenia głuche, czyli rozłączone przed przydzieleniem do operatora, to jest ponad 60%. To faktycznie jest znaczny odsetek, ale z czym najczęściej? No to powiedzmy kody PIN do telefonu, taksówki, pizzę i piwo już jest mniej popularne, ale takim realnym i faktycznym tutaj obciążeniem dla operatorów są na pewno osoby z zaburzeniami psychicznymi, bo tutaj notujemy bardzo dużo połączeń od tego typu osób, a nasze procedury i wytyczne zakładają to, że każdorazowo musimy taki telefon zweryfikować, bo często jest tak, że taka osoba, która zadzwoni do nas 100 razy i zgłasza zgłoszenia niezasadne, za 101 razem będzie potrzebowała pomocy, więc to jest faktycznie tutaj dla nas w tym momencie największe obciążenie.
2: Jest to praca pełna wyzwań. Marcin Cybulski, psycholog Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Powiązana z napływem dużej liczby zgłoszeń, tak, w których pojawiają się bezpośrednie zagrożenia życia, bądź też zdrowia, bądź też mienia. W związku z tym każdy operator musi mieć ten potencjał do tego, aby sprostać tym wyzwaniom.
1: Takie bardzo emocjonalne często rozmowy są przeprowadzane.
2: Tak, ze strony osoby zgłaszającej bardzo często pojawiają się emocje, ponieważ są to sytuacje nagłe, których my na co dzień nie spotykamy. W związku z tym zadaniem operatora jest poradzić sobie z tymi emocjami, a dzięki temu, że są dobrze rekrutowani, dobrze szkoleni, radzą sobie z takimi sytuacjami.
1: A jakie predyspozycje musi mieć osoba, która jest takim dyspozytorem?
2: Przede wszystkim musi mieć ponadprzeciętny potencjał, ponadprzeciętne zasoby do radzenia sobie z sytuacjami stresującymi. Tak? Mimo tego, że to jest rozmowa telefoniczna, nie mamy bezpośredniego kontaktu z tą osobą, to tak czy inaczej te predyspozycje są potrzebne. Resztę już jesteśmy w stanie zorganizować na poziomie szkolenia. Najtrudniejsze dla operatora są takie sytuacje, w których pojawiają się postawy roszczeniowe, gdzie pojawia się postawa agresywna. Każdy operator przynajmniej raz czy dwa razy w trakcie dyżuru spotyka się z taką postawą agresywną.
3: A tematem tym zajął się Dominik Rutkowski. Ponad 120 miejsc spotkań ze sztuką uliczną. Zaprezentowano czwartą edycję mapy murali, graffiti, neonów i typografii. O artystach, których prace pojawiły się w wydawnictwie, mówi autor Tomasz Bombrych.
4: Od wspomnianych właśnie Noriakiego, którego już chyba trudno przeoczyć, jego pana Pereskopa Watchera w Poznaniu. Jak się raz zobaczy, to już wszędzie się go widzi. Murale KW, które też są bardzo znane, coraz bardziej rozpoznawalne, też w różnych innych kontekstach się pojawia. Są art, ale też realizacje właśnie te, które dalej funkcjonują, te ostatnie murale z festiwalu Outer Spaces. Ciężko tych wszystkich autorów zebrać, no chociażby to studio Mural, które też wiele realizacji w Poznaniu ma na swoim koncie, ale też z tego się cieszę, jest dużo realizacji takich anonimowych, no bo to też jest taki trochę początek i clue tak naprawdę Sidartu, że jest to sztuka pierwszoulotna, a po drugie anonimowa.
5: Jak wyglądał w ogóle dobór prac do tej mapy? No bo rozumiem, że nie wszystkie murale w Poznaniu da się zawrzeć na tych kilku kartkach papieru.
4: No, starałem się, żeby to był maksymalnie bogaty przegląd, żeby znalazły się tam prace i te stare PRL-owskie, które mają dalej swój klimat. Wielkoformatowe, te mniejsze neony, które historycznie gdzieś tam są ważne dla tego miasta. No i stara typografia, część z tych starych napisów reklamowych jest odrestaurowywana i eksponowana jako ważny element budynku czy miejsca.
5: A jak to wygląda z neonami? Czy one wracają powoli do miasta?
4: Wracają, zwłaszcza, że był konkurs miejski na realizację neonów w centrum i też jeden z nich się tutaj znalazł w braku kultury, więc no, moda na neony zdecydowanie wraca, z czego się bardzo cieszę.
5: Jak ta mapa nadąża za nowymi muralami?
4: Na tyle i na ile może, no jakby musimy w pewnym momencie powiedzieć stop. Terminy i druki są bezlitosne, więc tak jak wspominałem, że jak wczoraj się dowiedziałem, na Jeżycach powstał kolejny bardzo fajny mural z Marią Curie-Skłodowską, no ale od tego też będzie mapa internetowa i tam będą najbardziej aktualne wersje tej mapy papierowej.
5: Mieszkam w Poznaniu od urodzenia i często włóczę się po tych poznańskich ulicach. Czy ja dla siebie też znajdę coś w tej mapie nowego, coś, co może mnie zaskoczyć?
4: No, wydaje mi się tak i mam taką nadzieję, że będą takie lokalizacje, które będą w jakiś sposób zaskoczeniem. Polecam głównie te, które znajdują się na dziedzińcach, bo to są takie dosyć nieodpowiedzialne.

0: typowe lokalizacje, no bo te wielkoformatowe łatwo dostrzec tak naprawdę, czy z ulicy, czy skręcając, czy patrząc jakieś trasy. Te podwórkowe są mniej oczywiste, ale dzięki temu mają swój klimat, urok i bardzo zachęcam, zwłaszcza też jeden z nich na Jeżycach znalazł się na tym mój top ten, bo to jest taki jeszcze fajniejszy według mnie sposób zwiedzania tego miasta, gdzie rzeczywiście odkrywamy taką zupełnie inną jego twarz.
1: No właśnie, a dla turystów jak może się przysłużyć ta mapa?

0: Zwłaszcza też jeden z nich na Jeżycach znalazł się na tym mój top ten, bo to jest taki jeszcze fajniejszy według mnie sposób zwiedzania tego miasta, gdzie rzeczywiście odkrywamy taką zupełnie inną jego twarz.
1: No właśnie, a dla turystów jak może się przysłużyć ta mapa?
0: Zupełnie inną jego twarz.
1: No właśnie, a dla turystów jak może się przysłużyć ta mapa?

0: budynki. Jakby się pan do tego odniósł?
1: Jest też zarzut związany z muralozą, czy to Polski, czy Poznania. Niemniej oceniać takie realizacje, bo tutaj podchodzę w założeniu, że każdy ma swoją estetykę, swój gust i dla jednej osoby może być to estetycznie brzydkie, dla innych może mieć to jakąś wartość, więc nie chciałem właśnie tutaj dokonywać aż takiego wyboru, żeby wykluczać z tego murale, które gdzieś tam mogą być, nie wiem, estetycznie nieatrakcyjne, bo tak jak mówię, jest to wybór bardzo subiektywny, więc jest to jakiś wybór, ale też przekrój.
2: To wszystko w rozmowie prowadzonej przez Ari Habir.

0: FM. Reklama.
1: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kastorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
6: Już dziś w Lidl z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
8: Jest godzina 6.30. To czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
9: Na początek tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. Ogień wybuchł w domu w miejscowości Tomaszowice Kolonia, niedaleko Lublina. Zginęły dwie osoby, mówi nam Marcin Grzyb ze Straży Pożarnej.
10: Pożar domu drewnianego, ten cały dom był objęty ogniem. I w wyniku tego zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby.
9: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora. Od północy, z piątku na sobotę, rozpocznie się cisza referendalna. To w Krakowie, gdzie mieszkańcy w weekend będą decydować o tym, czy odwołać prezydenta oraz Radę Miasta. Głosowanie w najbliższą niedzielę. Odwołanie Aleksandra Miszalskiego chce grupa obywateli, która zarzuca prezydentowi m.in. zadłużanie miasta, kolesiostwo i niespełnienie wyborczych obietnic. Aby referendum było ważne, do urn musi pójść ponad 158 tysięcy mieszkańców. 42% Polaków nie popiera działań rządu. To najnowsze wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS. Z obecnej władzy zadowolony jest co trzeci z nas, podobnie jak z pracy premiera. Najnowsze wyniki w porównaniu do kwietniowych pokazują spadek notowań rządu. Kielce będą miały swoją wersję gry Monopoly. Premiera odbędzie się w grudniu tego roku. Wcześniej mieszkańcy w głosowaniu zdecydują, która lokalizacja trafi na jedno z najdroższych pól na planszy. Projekt ma dwa kluczowe wymiary: budowanie lokalnej tożsamości i promocję turystycznego potencjału miasta poza jego granicami.
11: Nie, ta gra ma inny cel. Podzielić wszystkie rodziny na świecie.

0: Piosenka o środzie, chociaż mamy piątek.
1: Rozumiem.
2: 21 minuty do godziny 7. My o tej godzinie sięgamy do gazet i internetów i sprawdzamy, co tam się dzieje ciekawego. Długi weekend zbliża się wielkimi krokami. Już niedługo będziemy mogli sobie pojechać na wywczas. Można pojechać do Zakopanego, ponieważ...
1: Można?
2: W sensie od tej soboty...
1: Powinno się nawet, tak?
2: No tak, będę polecać, bo od tej soboty rusza kolejka na Kasprowy Wierch. A to znaczy, że rusza też ogromna kolejka przed tą kolejką na Kasprowy Wierch. I będzie można sobie w kolejce postać.
0: A później zapłacić i postać w kolejnej.
2: Dokładnie!
1: I przypominamy, że łatwiej jest wejść niż zejść.
0: A jeżeli się zastanawiacie, tak jak ja przed chwilą, kiedy jest ten długi weekend, to 4 czerwca, czyli za 2 tygodnie.
1: 4 czerwca, a nie będę w pracy.
2: No wiesz co, ale to ty nie wiesz, kiedy jest długi weekend?
0: Nie wiem, no przepraszam.
2: Myślę, że jesteś jedyną osobą w Polsce, która tego nie wie i nie odlicza.
0: Przepraszam bardzo, przepraszam, nie chciałem. Paweł, co ty tak zabilkłeś?
1: No bo trochę się martwię.
0: Podobne do ciebie.
1: Tak, tak. Nie, bo ja się martwię się o Dorotę Rabczewską, zwaną Dodą, bo co chwila coś wychodzi, coś jest na pierwszych miejscach gazet.
0: No ale ona jest na pierwszych miejscach gazet, bo ona tego chce.
1: No myślisz?
0: No na pewno.
1: Myślisz, że dzwoni i prosi, żeby była? Aha, okej. Okay. No dobra. To będzie unieważnienie ślubu kościelnego Dody i pana Emila Stępnia, bo ona bardzo, bardzo naciska.
2: Okej. Okay. Ona naciska, żeby...
1: Tak, żeby w ogóle, żeby nie miała tak... czegoś takiego nie było. Nie było tematu. W ogóle. Rozumiesz, wolałaby o tym zapomnieć.
0: To był ten, co nosił torebkę? Nie, bo ja już
2: to był któryś z jej mężów.
1: To się trudno
0: dziękuję
1: połapać.
0: Dobrze, że to nie był Michał Wiśniewski, bo było jeszcze trudniej.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: I już się dobrze zaczyna to zgłoszenie. Mój sąsiad ma niepodłączony prąd od trzech lat
3: już
2: na swojej działce.
3: Lepiej tak niż nie po kolei w głowie. No ale dawaj, i co?
4: Skoro
3: no
4: sąsiad sąsiada tak kocha, no to trzeba zadzwonić do Tomka i podłączyć mu ten prąd, prawda? Paweł, ty się znasz na prądzie?
3: Średnio, ale będę cię wspierał.
4: Dobra, elektryka, prąd nie tyka, więc lecimy. Halo, dzień dobry, panie Tomku, my tak będziemy, myślę, że około godziny 7 ten prąd przyłączać.
5: Gdzie?
4: No, pruszyn pięki.
5: No dobra, przyłączajcie.
4: I będzie pan na miejscu, żeby tam pokazać co i jak?
5: Ale kto wam kazał?
4: No przecież mieliśmy przyłączyć prąd, no pan nie dostał informacji, że będziemy dzisiaj?
5: Nie.
4: Dobra, a da radę pan jakoś się pojawić rano jeszcze, żeby być na miejscu? No sami tego przecież nie zrobimy.
5: No jak? W pracy jestem.
4: Dobra, a pan powie, dobra, to tam jest jakiś dostęp do tego miejsca, tam jest, jak to wygląda? Pan powie. To może spróbujemy bez pana po prostu to zrobić, sami się ogarniemy.
5: No nie, no zamknięte, bo to ogrodzone.
4: Ogrodzone, wszystko. Kiedy pan może najwcześniej się pojawić?
5: Może być jutro.
4: Dobra, pan powie, pan ma jakieś wiaderka?
5: Nie mam.
4: No jak to pan nie ma wiaderek? Proszę pana, no to pan przygotuje wiaderka, przecież musimy jakoś ten prąd nosić, tak? Jak to inaczej to przyłączymy, no?
5: No mam jakieś jedno małe, ale to
4: no,
5: mało.
4: No to małym wiaderkiem to wie pan, ile razy my będziemy musieli chodzić?
3: No musi być plastikowe, wie pan, no, bo tak, z metalowego dokładnie. To może zaiskrzyć. No.
4: Jakieś buty jeszcze z gumowe muszą być, żeby też nie, żebyśmy byli uziemieni.
5: Kurde, no metalowa, bo mam wiaderko, no.
4: No nie, metalowe wiaderko to nie.
3: No i podłączymy panu ten prąd tak, żeby ta połowa szła w ziemię, nie? Żeby pan nie płacił dużych rachunków. Takie obejście no, mieczka zrobimy.
5: To co, metalowe nie da rady? Nie.

0: rady.
1: Może być metalowy, to będzie ich ostatnie zlecenie.
2: O, to dobre, to dobre.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi, cześć.
2: No witam, witam, no już nawet wiem, kto wam kazał dzwonić.
1: Kto?
0: Jak?
2: A, znam takiego.
0: Z Grywusa?
2: Znam takiego żartownisza, dokładnie.
3: No może sąsiadowi Piotrkowi podziękować w takim razie.
2: Dzięki, dzięki.
0: Zazdrości ci tej działki, zazdrości.
2: Dokładnie. Żyć mi nie da, dopóki nie podłączę tego prądu.
1: 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie, jakbyś się stresował, to będziesz mógł się zrelaksować.
2: No nie wierzę.
1: A proszę.
3: Miłego dnia.
2: W takim razie z samego rana poprawiliście mi humor, o tak to powiem.
0: Po to to jest. Cześć.
1: Dobrego dnia, pa.
2: Dzięki, hej.
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
0: Jedenaście do siódmej.

0: Paweł, a ty się nie boisz prowadzić samochodu w tych Japonkach?
1: A dlaczego? Co? Myślisz, że po japońsku by jechał?
2: No, nie. Nie, bo mogą ci utknąć na przykład, jak sprzęgło wciskasz.
1: Nie, no to wtedy mam wolną stopę, wtedy mam. Występuję z wolnej stopy.
2: No, bo słuchajcie, Paweł uraczył nas przyjściem do pracy dzisiaj w klapkach. A my musimy to oglądać.
1: Jestem stópkarz, tak. Ja wychodzę i mówię słońcu, zobacz, nie zawiedź mnie. I ja dbam o to, żeby było ciepło, a wy w bluzach przychodzicie do pracy, więc robicie mi odwrotną robotę.
2: Bo jest nam zimno. Wiesz, bo rano jest zimno.
1: No, 11 stopni i szybko do pracy, to zimno, przestań.
2: Aj.
3: Pierwsza zmiana.
0: To czy myślenie życzeniowe Pawła jakoś się odzwierciedli w pogodzie? Przekonamy się po wiadomościach.
3: Autopromocja.
4: Znowu nie odpalił.
5: To możemy.

0: Kancelaria w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę, AC Link 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Reklama.
4: Donald Trump chwali Karola Nawrockiego i zapowiada wysłanie dodatkowych żołnierzy do Polski. Od tego zaczynamy. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego nie wjedzie do naszego kraju. To pokłosie skandalicznego zachowania. Najlepsi akrobaci z całego świata przyjadą do Lublina. To już w lipcu. Szczegóły na koniec.
5: Jest godzina 7:00, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
4: Kolejny zwrot w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Donald Trump deklaruje, że wyśle do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy. Jak zaznaczył amerykański przywódca, to z uwagi na zwycięstwo Karola Nawrockiego i dobre relacje z nim. Informacje w tej sprawie zbiera Michał
6: Skolimowski.
4: Dzień dobry, Michale. Na internetowy wpis Donalda Trumpa zareagowały już polskie władze.
6: Do sprawy odniósł się prezydent Karol Nawrocki. Podziękował Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których, tu cytat, praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Ze strony rządu mamy wpis ministra obrony. Decyzja prezydenta Trumpa potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Pentagon na razie nie skomentował słów Donalda Trumpa. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego już formalnie z zakazem wjazdu do Polski. Itamar Ben-Gwir nie wjedzie do naszego kraju przez 5 lat, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotyli Sumut, w której skład wchodzili również polscy obywatele.
7: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wierzy.
4: O wydanie zakazu wnioskował minister spraw zagranicznych. Do MSZ-u wezwano też przedstawiciela Izraela w naszym kraju, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
8: Strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
4: Resort przekazał też, że dwoje polskich uczestników flotyli Sumut opuściło izraelskie więzienie i jest w drodze do Turcji. Bezpośrednią przyczynę śmierci wyjaśni zaplanowana na dziś sekcja zwłok. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne dwie osoby trafiły do szpitala. To po tragicznej imprezie w internacie w Szczecinie. Z tym tematem nasz reporter Krzysztof Baziuniek. Krzysztofie, co ustalono do tej pory?
9: Wiadomo, że trzej funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol. Ciało jednego z nich znaleziono następnego.

0: Resort przekazał też, że dwoje polskich uczestników flotyli Sumut opuściło izraelskie więzienie i jest w drodze do Turcji. Bezpośrednią przyczynę śmierci wyjaśni zaplanowana na dziś sekcja zwłok. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne dwie osoby trafiły do szpitala. To po tragicznej imprezie w internacie w Szczecinie. Z tym tematem nasz reporter Krzysztof Baziuniak. Krzysztofie, co ustalono do tej pory?
1: Wiadomo, że trzej funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol. Ciało jednego z nich znaleziono następnie.

0: związku w służbach. W wiadomościach teraz zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Początek, minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl. Najlepsi akrobaci z całego świata przyjadą do Lublina. W lipcu odbędzie się tam Urban Highline Festival, czyli największe na świecie święto chodzenie po taśmie, mówi organizatorka Weronika Lesz.
1: 4 dni, w których będziemy chodzić po sznurkach, które my nazywamy taśmami Highline. Widowiskowo między 10 a 21 codziennie artyści z całego świata będą prezentować swoje umiejętności na taśmach.
0: Impreza potrwa od 23 do 26 lipca. Wszystkie pokazy są otwarte i darmowe.
2: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
3: Chodził w tych japonkach, chodził i wychodził sobie dobrą pogodę.
4: Mówiłem, słońce nie chce mnie zawieść.
5: I będzie dzisiaj dużo słońca, będą też temperatury całkiem wysokie, 24 stopnie, to już właściwie takie letnie temperatury.
4: Wow, Zielona Góra pewnie.
5: Chociaż najchłodniej dzisiaj w Koszalinie, 17 stopni, najcieplej, tak, Zielona Góra.
3: Dużo słońca dzisiaj i weekend chyba też cały powinien być słoneczny. Temperatury do 27 stopni na przykład jutro.
2: Wow. Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
6: Pierwsza zmiana. Odmiana. Z Vox FM.
5: Otrzymajcie się ciepło. Julia Hren.
3: Konrad Piwowarski.
4: I Paweł Pawelec.
5: Dzień dobry.

0: 11 minut po godzinie 7. Ja mam swoją osobistą, prywatną teorię i nie zapraszam do jej podważania, że to było radio Vox FM.
1: No jak to tak? Tak nie można.
0: Ale ja myślę, że słuchał radia Vox FM.
1: Proszę nie regulować odbiorników.
2: Ale nie, nas jest łatwo znaleźć. Jesteśmy
0: charakterystyczną
2: stacją.
0: Znaleźć tak, ale wiesz, tutaj dać głośniej, tutaj poszukać, jaka piosenka grała, no.
2: Trochę basów, trochę średnich sopranów i
3: jeżeli
2: stało się.
3: Jeżeli zastanawiacie się, o czym mówimy, to okazuje się, że wczoraj o poranku kierowca, jadąc od strony Białowieży w kierunku Trzcińca, na Mazowszu to wszystko się działo, postanowił regulować radio. I co się stało?
0: No i tak się patrzył w ten ekran, tak regulował, że wjechał do stanu.
2: Matko Bosko! Biorą!
0: Tak, znalazł się w stawie, są nawet zdjęcia, jak ładnie go poranne słońce oświetla, tego Mercedesa, który sobie dryfuje na wodzie.
3: Straż pożarna musiała przyjechać, wyciągać bidulka z ten samochód.
2: Musiał być zaskoczony, prawda? Zobaczcie, że nic nie zareagował. Przecież to wystarczyło się zatrzymać i cofnąć. A on po prostu wjechał do
0: ale
2: jeziorka.
0: Ale gdzie zatrzymać i cofnąć na wodzie?
2: No jak już wjeżdżasz przednimi kołami, to jeszcze tylne masz chyba na lądzie,
3: 56-latek, nie dość, że utopił samochód i teraz no, nie ma samochodu, to jeszcze musiał mandat zapłacić za to wydarzenie. 5 stówek dali mu mandatu.
0: 5 stówek tylko?
3: Tak.
2: To
3: dlatego podkreślamy jeszcze raz. Prosimy nie regulować odbiorników.
4: Pierwsza zmiana.
5: No chcecie na przykład... Hej, Mercedes.
6: Tak?
5: Włącz na giwę... Hej, Mercedes. Włącz na... No właśnie, za szybko.

0: Ja jeszcze chciałem dodać do tej poprzedniej informacji, że jeżeli przydarzył wam się podobny wypadek, to przypominamy o tym, że można się zgłosić na vox.fm.pl i Tysiaka na naprawę auta zgarnąć od nas.
1: Nie wiem, czy tutaj akurat Tysiak starczy w przypadku wpadnięcia do stawu, ale jest coś drobniejszego.
2: Otarcie łez, wiesz. Bierzesz sobie w 10 złotówkach i ocierasz łzy do kosza.
1: No właśnie, a propos otarcia, to król Karol...
0: Kupił królowej Karolinie koloru.
1: Nie, nie, nie. Ten z Wielkiej Brytanii musiał sobie otrzeć garnitur, bo tam strach mu naptakał.
2: Co? No co ty?
1: No.
2: Tak go potraktował, gołąb?
1: Tak, szedł sobie w Irlandii Północnej, pojechał tam w odwiedziny, a przyjął go, kurczę, ptak, no w taki bardzo nieładny sposób.
0: To akurat nic dziwnego.
2: Zmartwił się, tak?
0: W Irlandii za bardzo tam nie lubią Anglików chyba.
2: Niech się cieszy, że to gołąb, a nie kormoran.

0: klasik, ja dla ciebie, ty dla mnie.
1: A jeżeli ktoś chciałby jakiś romans, to Pawelec może wam zagwarantować. Znaczy nie z nim, spokojnie.
2: Znaczy na lato.
1: Ale
2: na lato,
1: może tak. Kogoś wam umówić na ten romans.
2: Może krążycie
1: tak?
2: Wokół kogoś, ktoś wam się podoba, intryguje, interesuje, nie macie odwagi, to tylko załatwcie telefon do tej osoby.
0: Czy ty właśnie reklamujesz Kochaj albo Rzucaj?
2: Właśnie bym chciał nawet takie lżejsze historie.
1: Voxfm.pl, tam można się zgłaszać do Kochaj albo Rzucaj. Za to na 609-86-9869 można odpowiadać na pytanie Ryśka.
3: Co robi nauczyciel na grillu?
2: O!
0: To ja jeszcze raz przypomnę, 609-86-9869.
4: Pierwsza zmiana.
5: Reklama.
4: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Reklama.
0: 7.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
12: Świadek Zbigniew Bogucki, szef prezydenckiej kancelarii, został wezwany na dziś do prokuratury krajowej. Chodzi o sprawę nieodebrania przez Karola Nawrockiego ślubowań od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wezwanie dostali też urzędnicy kancelarii. Pod koniec kwietnia wszczęto śledztwo m.in. wobec osób, które doradzały prezydentowi, by nie odbierał ślubowań. Jego zdaniem Karol Nawrocki, ale też urzędnicy, pracownicy i doradcy kancelarii mogli nie dopełnić swoich obowiązków. Jest cały i zdrowy 13-latek, który uciekł wczoraj ze szpitala w Szczecinie-Zdrojach, został odnaleziony w miejscowości

Jego zdaniem Karol Nawrocki, ale też urzędnicy, pracownicy i doradcy kancelarii mogli nie dopełnić swoich obowiązków. Jest cały i zdrowy 13-latek, który uciekł wczoraj ze szpitala w Szczecinie-Zdrojach. Został odnaleziony w miejscowości

0: Policja apelowała o pomoc w poszukiwaniach. Opublikowano zdjęcia chłopca i rysopis. I jeszcze dzisiejsze ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje 6 zł i 48 groszy, benzyny 98 7 zł i 6 groszy, a oleju napędowego 6,91. To oznacza, że ceny maksymalne benzyny 95 i diesla są niższe w stosunku do czwartku, a cena benzyny 98 nie zmieniła się.
1: Wiadomości sportowe Vox FM.
0: Kolejne piłkarskie reprezentacje prezentują swoje składy na zbliżające się Mistrzostwa Świata. Nie brakuje niespodzianek. Do kadry Niemiec wraca Manuel Neuer. 40-letni bramkarz zakończył karierę w reprezentacji po Euro 2 lata temu. Teraz wraca i będzie to jego 5. mundial z rzędu. Zaraz mamy też poznać kadrę Anglików. Selekcjoner Thomas Tuchel miał już rozmawiać z tymi, których zabraknie w składzie. Wczoraj wśród nich ma być Harry Maguire, co jest sporym zaskoczeniem na Wyspach. Sukces Maji Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Chwalińska przeszła 3 rundy kwalifikacji, a w decydującym, bardzo zaciętym meczu pokonała Susan Lammens 7-6, 7-5. Sobota będzie należała do piłkarskiej ekstraklasy. Jutro zostanie rozegrana ostatnia kolejka sezonu. Cały czas jest o co grać. Nierozstrzygnięta pozostaje sprawa wicemistrzostwa. O nie walczą nadal Górnik, Raków i Jagiellonia. Legia, która jeszcze niedawno była w strefie spadkowej, wciąż może wskoczyć na miejsce premiowane grą w lidze konferencji. Nie znamy też trzeciego spadkowicza. Na razie na 16. miejscu oznaczającym spadek jest Lechia. Ale spokojny nie może być Widzew, który jest tuż nad nią z punktem przewagi. Wszystkie mecze zostaną rozegrane o 17.30.
2: Zmiana. 27 minut i będzie 8. pytanie od Rysia.
3: Co robi nauczyciel na grillu?
2: 609 86 9 86 9.

0: Ależmy gramy świetnie.
1: To prawda. Millennium w Vox FM w rytmie hitów, a Ellie Goulding zaśpiewała przepięknie.
2: A Rysiek zadaje świetne pytania, nie wiem
3: co robi
2: wiesz.
3: Nauczyciel na grillu?
2: Grilluje uczniów. To taki...
0: Bolesne.
2: Taki bolesny właśnie sort
0: pali nauczycieli. Książki.
2: Liczy kalorie.
1: Liczy kaszankę i kiełbasę.
2: Czyli po prostu liczy. Ale ja myślę, że nauczyciel to odpoczywa na grillu.
1: Uczę jak posługiwać się kiełbaską.
4: Suchary pana Ryśka.
3: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi nauczyciel na grillu? Niezapowiedzianą karkówkę. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: powiedziała, jedziemy! Że już jest dobrze.
1: To jedziemy! Z tym piątkiem jedziemy!
0: Jest bardzo dobrze, jest piątek, trzeba się cieszyć, że weekend nadchodzi.
2: No, no.
0: A weekend, wielkimi krokami.
2: Poimprezować tak, można.
1: Tylko proszę się, chłopaki, nie zepsujcie za bardzo, bo dziewczyny to wiem, że znają umiar. Tej radości oczywiście.
0: Ale dlaczego? Moim zdaniem radość bez umiaru to jest jedyna prawdziwa
2: radość.
0: Dobrze.
2: Tak, ja popieram.
1: W poniedziałek ci ciśnienie zmienia. Dobra.
0: Dobra, wchodźcie, jeżeli się nudzicie aktualnie, teraz. Już dotarliście do pracy, tak, teraz.
1: Dobra.
0: Bo jeżeli nie jesteście w pracy, to nie marnujcie czasu. Wchodźcie na naszego Instagrama.
1: Wchodzę, jestem, widzę.
0: Jesteś i widzisz
2: tę koszulę, ubrałbyś się w nią?
0: Co,
1: ja zawsze widzę Marinę przede wszystkim. A potem patrzę, Wojtek Szczęsny idzie.

0: obok.
1: No i jaką ma koszulę? I co on ma na
0: biała
1: tej koszuli?
0: Biała koszula, ale
1: no.
0: Chyba ktoś zapomniał zdjąć żelazko z lewej kieszonki.
1: Tak to wygląda rzeczywiście.
0: No, przypaliła mu się koszulka.
1: Rzeczywiście, w rzeczywistości ta koszula kosztuje 3,5 tysiąca złotych.
2: Tak, bo...
1: I oryginalnie taki... kupujesz z tym żelazkiem przypalonym na piersi, tak?
2: Ktoś
1: tak.
2: Właśnie spytał na Instagramie, czy te koszule się kupuje z jednorazowym żelazkiem. Taka DIY.
0: Ja wracam do domu, normalnie, przekładam swoją babę przez kolano i leję w tyłek. Wiecie, ile ja takich koszul spalonych wyrzuciłem, głupi?
2: No to
0: ile
2: to
0: pieniędzy straciłem? 1,3 tysiąca.
2: No dokładnie.
0: No,
1: ktoś w komentarzu zasugerował, że po prostu Wojtek sam prasował i zrobił sobie przerwę na szluga.
2: Bardzo możliwe.
0: Na balkonie, tak?
2: Ktoś też proponuje, że może sprawić mu całą taką kolekcję za pół tej ceny.
1: I musimy powiedzieć, że my jesteśmy fanami waszych komentarzy. W ogóle mamy najlepszych słuchaczy na świecie, bo jeszcze tego nie mówiłem
2: jesteśmy
1: dzisiaj.
2: Jesteśmy po prostu waszymi fanami.
1: Tak. I nie tylko komentarzy w internecie, które zostawiacie, ale też telefonów, które się pojawiają często do nas. 609-869-869. I taki telefon kilkanaście minut temu się pojawił. No i jest
0: co,
1: super.
0: Co z tym zrobić?
3: Witam serdecznie. Cześć. Bożena się nazywam.
2: Cześć Bożena.
1: Bożenka.
3: No chciałam was wszystkich serdecznie pozdrowić.
1: Dziękujemy.
3: Nie budźcie mnie o 6:30, bo ja was, bo ja się tak budzę.
1: Okej, dobra.
3: Kocham was wszystkich.
2: Super.
3: Najbardziej.
0: O was.
3: Pozdrówcie. Dyrcia, że was zatrudnieni.
0: Dyrcia?
3: I podwyżkę poproszę.
2: O, my też!
3: Powiedzcie mi, gdzie dostaliście podwyżki, a jak nie, to ja jego wyrzucę z pracy.
0: Ja się czuję zaopiekowany.
2: Pierwsza zmiana.
1: I teraz pytanie, czy my mamy to szefowi przekazać, czy
0: koniecznie,
1: lepiej
0: weź to, sklej i wyślij mu. Oh, oh yeah.

0: jest coś w tej piosence.
1: No wiecie co, piękna pogoda w całym kraju, a wy piosenkę o deszczu puszczacie. Jak to tak?
2: No ochłodzenie, jeżeli ktoś się już zgrzało po ranku.
0: Bo my jesteśmy złośliwe gnojki.
1: A nie wiem, czy słyszeliście, że jest susza, więc może piosenki o deszczu też coś zdziałają.
0: Oczywiście, że tak, przydałby się. W nocy nie pada.
2: Dzięki nam truskawki będą tańsze.
0: Wow,
2: zobaczycie.
0: Czereśnie bardziej soczyste.

0: wybraliście w zeszłym tygodniu.
1: Jak będzie w tym, to zależy od was.
0: Głosujcie na vox.fm.pl
1: i słuchajcie Bez Listy już w piątek o 17:00. Zaprasza Arek Sikora.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
14: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Reklama.
17: Rząd komentuje decyzję Donalda Trumpa. Amerykański prezydent zapowiedział wysłanie żołnierzy do naszego kraju. Dziś przesłuchanie współpracownika Sebastiana M. Mężczyzna odpowiada za tragiczny wypadek na A1. Za chwilę też poranna rozmowa Vox FM. Gościem Jana Wróbla, Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta.
18: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
17: To dobra wiadomość dla Polski. Presja ma sens, tak rząd komentuje kolejny zwrot w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Donald Trump deklaruje, że wyśle do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy. To, jak zaznacza, z uwagi na zwycięstwo wyborcze Karola Nawrockiego i relacje z nim. Polski prezydent już podziękował za tę decyzję. Presja ma sens, komentuje wiceszef MON Cezary Tomczyk.
19: Dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy trafi do Polski. W takich sytuacjach jedno jest pewne, wszystkie ręce na pokład. Presja ma sens.
17: Razem z Tomczykiem w Waszyngtonie przebywa sekretarz stanu MON Paweł Zalewski, który odbył serię spotkań w Kongresie w sprawie wojskowej współpracy z USA.
20: Znakomita większość w Kongresie, dwupartyjna większość w Kongresie popiera po pierwsze tę zwiększoną obecność amerykańską

0: Przypomnijmy, w ostatnich dniach Pentagon oficjalnie potwierdził redukcję brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim przesłucha dziś współpracownika Sebastiana M., kierowcę oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. Według prokuratury Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę i najechał na jadący prawidłowo drugi samochód. Zginęła trzyosobowa rodzina. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. A z nami już Jan Wróbel i jego goście. Zapraszamy na poranną rozmowę w Vox FM. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Wojciech Kolarski, minister prezydencki, jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
2: Witam pana, witam
1: jako
2: państwa.
1: Jako prezydenta Chmowa, którą pan obstawia liczbę? 11 czy 15? Ile będzie tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce w rotacyjnych bazach?
2: Znaczy, dzisiaj już wiemy, że i wiemy to z osobistej deklaracji prezydenta Trumpa, że jest mowa o 5000.
1: Ale dodatkowych. Pytanie, do której puli dodamy?
2: To jest moment, w którym trzeba powiedzieć, że mamy wielki sukces, Polska ma sukces. Ten sukces zawdzięcza prezydentowi Karolowi Nawrockiemu i mówię to z dumą jako prezydencki minister, ale też mówię to jako polityk, który ma pełną świadomość, że to dzięki osobistym relacjom właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja, bo w polityce relacje osobiste mają niezwykle ważne znaczenie. W związku z tym wszystko, co do tej pory mówił prezydent Nawrocki o swoich relacjach, dzięki którym Polska może realizować swoje interesy, a dla nas najważniejszym dzisiaj interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa.
1: Ale odejmujemy całkowicie zasługę rządowi polskiemu, który też się starał.
2: W tych ostatnich dniach udało się pokazać, że bezpieczeństwo to jest taka sfera, w której dochodzi do współpracy i która jest w ostatniej chwili ona została wyjęta poza sferę politycznego sporu. Stąd wsparcie Biura Bezpieczeństwa Narodowego dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Przed kilkoma dniami miało miejsce spotkanie w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie prezydenta z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Kosiniakiem Kamyszem, z szefem Sztabu Generalnego generałem Wisławem Kukułą, właśnie po to, żeby razem w tym momencie, w którym okazało się, że mamy problemy,
1: rozwiązać,
2: wyjść z nich. No i
1: proszę pana, jest tej beczce miodu łyżeczka dziegciu, albo po prostu moja słowiańska dusza ją dostrzega, bo wszędzie musimy my, Słowianie, znaleźć demona. Prezydent Trump na Social True, kiedy napisał, że wojska będą, użył jako argumentu, że ze względu na wybór Karola Nawrockiego. I tak sobie pomyślałem, to teraz rzeczywiście, przewidując, kto wygra wybory w Ameryce, musimy tak wybrać naszego prezydenta, żeby on odpowiadał amerykańskiej administracji. No, i zagrała we mnie, wie pan, nuta bojowa Polaka. Zaraz, a gdyby był ktoś inny, Rafał Trzaskowski prezydentem, to co, figa z makiem, ukażecie nas odbieraniem żołnierzy? No i w takim nastroju przyszedłem do studia.
2: Dla Polski, dla bezpieczeństwa Polski są

0: Polaka. Zaraz, a gdyby był ktoś inny, Rafał Trzaskowski prezydentem, to co? Figa z makiem? Ukażecie nas odbieraniem żołnierzy? No i w takim nastroju przyszedłem do studia.
1: Dla Polski, dla bezpieczeństwa Polski są

0: jedna nowoczesna armia, a drugi to nasze sojusze, w tym przede wszystkim sojusze Stanów Zjednoczonych.
1: A trzecie, żeby dobrze wybierać prezydenta.
0: Nie, w naszym interesie. I to jest konsekwentna polska polityka prowadzona od lat. Mówię to też jako minister byłego prezydenta, czyli Andrzeja Dudy, który powtarzał, że nieważne, kto jest w Białym Domu, czy to jest demokrata, czy jest republikanin, nieważne, czy tam prezydentem był Barack Obama, czy jest Donald Trump, musimy mieć znakomite relacje i, no i prezydent Kalinowski pokazuje, że dokładnie tak jest.
1: To tą optymistyczną nutką wejdźmy do internetowej kontynuacji porannej rozmowy Radia Vox FM. Zapraszamy.
2: To dzięki osobistym relacjom Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa zapadła ta decyzja. W tych ostatnich dniach udało się też pokazać, że bezpieczeństwo to jest taka sfera, w której dochodzi do współpracy. Dlatego odbyły się spotkania między innymi z wicepremierem i szefem MON. Tak zapowiedź zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce skomentował przed chwilą w Vox FM Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta. A tę rozmowę dalej możecie słuchać na voxfm.pl.
3: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
4: Można szykować grille, ciepły weekend przed nami, dużo słońca, można szykować samochody do umycia.
5: Do tego kremy z filtrem, okulary,

0: Co mruczy piwo Barsi? Co mruczy piwo Barsi?
1: Ależ to było, 21 minut po godzinie 8, co mruczy piwowarski, dzisiaj bardzo trudne, bo przekrój był właściwie od nas nie dogoniat, aż po CC Catch i przez Kolima i przez ich troje.
2: Aha, widzę właśnie, przyglądam
3: się. Halo, czy się słyszymy?
4: Tak.

0: 8 co mruczy piwowarski. Dzisiaj bardzo trudne, bo przekrój był właściwie od nas nie dogoniat, aż po CC Catch i przez Kolima i przez ich troje.
1: Aha, widzę właśnie.
2: Halo, halo, czy się słyszymy?
3: Tak, super.
1: No, byłaś jedyną. Wychodzi
2: twoje
1: na
2: imię poprosimy.
3: Ania.
2: Ania, słuchaj, jak ci się udało to odgadnąć?
3: Nie wiem.
1: Jak do tego
2: dobra, to ja może przypomnę.
3: Na szczęście.
2: To ja może jeszcze słuchaczom, którzy nie słyszeli, przypomnę, jak ja zamruczałem wcześniej. I w momencie, kiedy wchodziliśmy na antenę, to twój SMS przyleciał, tak w ostatniej chwili, rzutem na taśmę.
0: Ja zaczęłam machać.
2: Czy ty masz zawsze takie szczęście?
3: No, rzadko się zdarza, ale się zdarza.
2: Ale się zdarza.
0: To no dobrze. I właśnie dzisiaj się zdarzyło. Słuchałaś uważnie, to był fart, o co chodziło? Znaczy, właśnie... w sumie wiemy, że to był fart.
1: Przeglądam, jak bardzo rozstrzeleni słuchacze byli w tych odpowiedziach. Oni naprawdę strzelali, nie mieli pojęcia.
0: A powiedz, bierzesz udział w Co mruczy piwowarski?
2: Regularnie?
3: Regularnie słucham, ale pierwszy raz wziąłem udział.
1: Ojej, przepraszam.
2: I jak słyszycie, warto tak było.
1: Słuchajcie, znalazłem coś, co jest bardzo podobne do tego, co zanuciłeś. Aleją gwiazd!
2: No bardzo. Zdecydowanie nie.
1: Aleją gwiazd!
0: To jest bardzo podobne.
1: Prawda? Ale
2: dobra,
1: podobne.
3: Bardzo.
2: Wygrywasz u nas zestaw gadżetów Radia Vox FM. On będzie wyjątkowy, skoro jako jedyna zgadłaś, tam Jula dobierze te odpowiednie gadżety, takie, które są niespotykane.
1: Aha.
2: Ale teraz zdradź wszystkim słuchaczom, którzy się zastanawiają, co ja takiego mruczę.
1: Koniecznie.
3: Ojej, jak to się nazywało? Już z stresu nie pamiętam.
1: Dobra, spójrz w telefon, co wysłałaś. Zobacz, przeczytaj sobie.
3: Już patrzę.
1: Nie denerwuj się, spokojnie, ludzie nie mają pojęcia, co to jest, bo nikt nie wysłał dobrej odpowiedzi.
3: Turn the life off.
2: Tak jest!
1: Come on baby, turn the lights off.
0: Ale dzisiaj było stresująco.
2: Ale najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że no. Paweł wiedział.
1: Tak, tak, to jest niesamowite, nie? Że od razu wiedziałem, co to jest.
2: A ta piosenka jeszcze przed godziną 9 na antenie Radia Vox FM się pojawi.

0: przeglądam te SMS-y. Nie znamy tej piosenki, ale pozdrawiamy z budowy tunelu w Danii. Słuchamy was codziennie i pozdrawiamy. My też również pozdrawiamy. Ja sobie sprawdziłem, bo pani DJ-ka, która jest autorką tego hitu, który mruczałem, pani Just, nie wiem dokładnie jak ją wymawiać. Ona pochodzi z Litwy, ale na co dzień właśnie w Danii urzęduje.
1: Proszę bardzo, wybrała sobie
0: Także Danię. Może też na budowie gdzieś tam się pojawić.
1: Lubi czekoladę.
2: A może jej dom budują, skoro ona w Danii.
0: A mieszka w tunelu, bo oni budują tunel w Danii.
1: Tunelem wyjeżdża samochodem, wiesz.

0: Pierwsza zmiana.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To na Dzień Mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Reklama.
8: Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Reklama.
10: Procedurę jego ekstradycji do Polski Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. To jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. Wyłudzali nienależną refundację opatrunków medycznych. 5 osób spowodowało straty NFZ-u na ponad 7 milionów złotych. Opatrunki do pęcherzowego oddzielania się na skórkę, choć formalnie wystawione, nie były odbierane z aptek.
11: W zamian uzyskiwali od właścicieli aptek pieniądze z uzyskiwanej przez apteki marży sprzedażowej w wysokości od 2,5 do 3,5% jej wysokości.
10: Mówiła Dorota Leszczyńska z prokuratury okręgowej w Łomży. Recepty były wystawiane na terenie całego kraju. Rodzicom, właścicielom apteki, przedstawicielowi handlowemu firmy produkującej opatrunki grozi od roku do 10 lat więzienia. 27 kg marihuany w przesyłkach z odzieżą w akcji Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa. Narkotyki znaleziono w jednej z firm kurierskich w Pruszkowie. Były w 4 paczkach z Kanady. Wartość nielegalnego towaru to ponad 1 300 000 zł. Za przewóz narkotyków grozi grzywna oraz od 3 do 20 lat więzienia.
9: Pierwsza zmiana.
12: Od rana z Box FM.
13: Od rana z Box FM.
14: Coraz bliżej weekend. 8:32 Box FM.

0: 23 minuty do godziny 9. Jeżeli macie na 9, to jeszcze spokojnie.
1: Mamy.
0: Proszę, tak?
1: My jesteśmy.
0: My niestety nie.
1: Mamy na 6.
2: No chyba, że wam się popsuje samochód, to wchodźcie na voxfm.pl, bo za chwilę komuś wręczymy 1000 zł na naprawę auta. Jeszcze macie okazję, żeby się zgłosić.
0: Ale nie życzymy tego oczywiście.
2: Propos życie psucia się. Nie? Niekoniecznie samochodów, tylko człowieka psucia się. No czasami trzeba iść do lekarza. No i wiadomo, że kolejki do lekarza są ogromne. I czasem trudno się dostać do tego lekarza.
1: Człowiek psuje się od głowy.
2: Ale już niedługo, moi drodzy.
0: Niedługo co? Likwidują lekarzy. Zaraz. I nie będzie problemu kolejek.
2: Blisko. Nie. Od lata będzie można zapisać się do lekarza za pomocą AI. Będzie taki asystent, który będzie dzwonił i będzie cię umawiał do lekarza.
0: A czy ale lekarzem będzie ten robot humanoidalny?
1: Nie. Humanoidalny, już się nie pomyliłaś.
2: Nie, lekarz będzie normalny, tylko że to wszystko będzie się działo od lata.
1: Wytłumacz to, bo wiesz, ja mam już swoje lata.
2: No będzie dzwonił do ciebie, najpierw zaproponuje ci fotowoltaikę pewnie, a później cię umówi do lekarza za 2 lata.
1: Słuchać przez 2-3 minuty o fantastycznych lekach dostępnych bez recepty.
0: Ja już widzę, jak moja babcia dzwoni do robota AI, naprawdę. Umawia się do lekarza.
2: Ja się zastanawiam z kolei, czy ten robot będzie przyjmował argumentację. Ale przepraszam, ja tylko po receptę. Pierwsza zmiana.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
1: Awaria w pierwszej zmianie.
2: Jeżeli mieliście, macie albo planujecie awarię, to napiszcie do nas na voxfm.pl, bo tam pytamy o wasze najciekawsze, najśmieszniejsze historie i przygody z samochodami i jesteśmy teraz z Andrzejem.
3: Cześć, halo, Andrzej.
4: No, witam.
2: Twój samochód się nie zepsuł, prawda?
4: Nie, niestety, to nie był mój.
2: No właśnie, opowiadaj tę historię.
4: Ja stałem na parkingu znanego marketu dużego. No widzę, że mężczyzna próbuje odpalić auto, ale mu to nie wychodzi. Podeszłem, zaproponowałem mu pomoc, podjechałem autem. Podłączyliśmy kabelki, odpalił auto, podziękował, odjechałem.
3: Super!
2: Jesteś super gość, Andrzej.
3: I teraz powiedz, Andrzej, czy warto pomagać?
4: Czy warto pomagać? No warto pomagać, ale może nie każdemu.
3: Co się stało później?
5: No.
4: Następnego dnia jechałem do pracy, aha, się spieszyłem. No, jedzie za mną autko, cywilne, bo cywilne. A nagle błyski włączyły, sygnałek. Jechałem na bok, no i wychodzi znany mi pan.
2: Ten z poprzedniego dnia.
5: Okay.
4: Ten z poprzedniego dnia i pyta się mnie, czy znam powód zatrzymania. A ja pewnie prędkość. Ale z uśmiechem mówię, bo widzę, że mnie też rozpoznał, aha, że nic z tego nie będzie. No ale co? 5 stówek i 4 punkty.
3: Nie.
2: Okrutne.
3: Dał ci mandat, pomimo że ty mu dzień wcześniej pomogłeś odpalić samochód?
5: Serio?
4: Tak. I jeszcze dał mi ten mandat. Jeszcze raz mi podziękował za pomoc.
5: Ale masz jego adres.
4: Nie mam adresu, ale wiem, jak wygląda.
2: To my ci podziękujemy za niego. 1000 zł na części albo na naprawę samochodu od OLX dla ciebie.
4: Super, dziękuję bardzo.
5: Bardzo proszę.
1: Awaria w pierwszej zmianie.
0: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. A ja lubię cię jak lato, a

0: minut i będzie godzina 9. Tak, wiem, że już wszyscy zasiedli przed radio odbiornikami.
1: Popcorn wstawiony, kochaj albo rzucaj przed nami.
2: Tomasz pisze do mnie, to była znajomość z Facebooka. Tu podrywałem zawsze dziewczyny, ale nie spodziewałem się, że kiedyś nastąpi taki nagły buch wielkiej miłości. To jest mój typ dziewczyny, mądra, piękna, zawsze wie jak się zachować i co powiedzieć. Jestem od niej nieco młodszy i głupszy, ale czas działa przecież na moją korzyść.
0: Nie poznaliśmy imienia dziewczyny, to po 9.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
18: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
19: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
18: Ci, co ją znają, reagują.
20: Ach!
19: A ci, co pierwszy raz widzą?
20: Och!
21: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: Reklama.
24: Sebastian M. znów stanie przed sądem. Kierowca jest oskarżony o tragiczny wypadek na A1. Sejm i Senat za. Teraz decyzja należy do prezydenta. Parlament przyjął ustawę o rynku kryptoaktywów. Można kupić tramwaj. Na koniec nietypowa oferta ze Szczecina.
25: Jest godzina 9:00, to czas na wiadomości w Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kierbasz.
24: Sebastian M. znów przed sądem. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Czego możemy spodziewać się podczas dzisiejszej rozprawy? O tym Rafał Różycki.
26: Przede wszystkim poznamy uzupełnioną opinię biegłych, którą na wniosek obrony zlecił sąd. To po tym, jak na ostatniej rozprawie Sebastian M. złożył wyjaśnienia, w których podważał opinię biegłych dotyczącą przebiegu wypadku.
27: Jesteśmy przekonani, że potwierdzi się, że pan Sebastian nie spowodował wypadku.
26: Mówi Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Innego zdania jest

0: Prokuratura.
1: Dowody są zgromadzone w aktach. Opinie były jasne, pełne.
0: Twierdzi Aleksander Duda z Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Sąd przesłucha jeszcze jednego świadka powołanego przez prokuraturę. To były współpracownik Sebastiana M.
2: Przypomnijmy, do tragedii doszło w 2023 roku na autostradzie niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Według prokuratury Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę i najechał na jadący prawidłowo drugi samochód. Zaraz po wypadku mężczyzna uciekł z Polski, został zatrzymany w Dubaju. Grozi mu 8 lat więzienia. Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej zaakceptował go Sejm. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, były już dwa weta. Będzie kolejne?
3: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiSu. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kryptoaktywów, naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego.
2: Prezydent na podjęcie decyzji ma 21 dni od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Miasto nakazało jego właścicielom wyprowadzkę ze względu na prowadzoną tam budowę drogi. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun.
4: Kiedy rano urzędnicy i policjanci zapukali do domu, w środku nikogo nie było. Jego właściciel pracuje za granicą. Zdecydował, że przekaże urzędnikom klucze, chcąc uniknąć szarpaniny. W jego imieniu zrobił to sąsiad.
5: No nie było komu, tak, w związku z czym ja.
4: Niech pan powie, pan Czarek chciał to zrobić po prostu nie na spokojnie?
5: To znaczy, no trwają jakieś tam procedury, powiedzmy, między nie ma miastem.
4: Powiedział mi na miejscu pan Wojciech. Krótko potem rozpoczęła się inwentaryzacja wyposażenia domu, którą prowadzili urzędnicy w asyście policji. Według właściciela odszkodowanie w wysokości niecałego 500 000 zł to za mało za dom w tej lokalizacji.
5: Jego wyceny, które składał, nie zostały uwzględnione. Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna.
4: Pełnomocnik właściciela zapowiedział więc, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Tymczasem miasto nie odpowiedziało na nasze pytania w sprawie terminu wyburzenia domu.
2: Mateusz Chłystun, dziękujemy. To prawdopodobnie pierwsza taka operacja w Polsce. Lubelscy lekarze usunęli nowotwory płuca oraz nadnercza podczas jednej operacji z użyciem robota Da Vinci. Szczegóły Bartek Ważny.
6: Dokonali tego lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Dwa skomplikowane zabiegi wykonano dzień po dniu u dwóch pacjentek. Obie mogły wyjść do domu już kilka dni po operacji. Lubelski szpital przy Alei Kraśnickiej jest jednym z nielicznych w kraju, który dysponuje systemem Da Vinci najnowszej, piątej generacji.
2: Zwykle takie operacje wykonuje się w odstępach czasu z uwagi na duże obciążenie organizmu. Szukacie nowego pojazdu? Na rynku tych używanych pojawiła się ciekawa oferta. Można kupić tramwaj.
7: Tatry T6A2 to są pojazdy 30-kilkuletnie, mieszczą 88 pasażerów.
2: Tłumaczył Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. Do kupienia są 3 częściowo uszkodzone pojazdy.
8: A czy wiadomo jaka cena? Bo ja mam 5 zł, nie wiem czy to wystarczy.
2: Nie.
9: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
8: Ale widać, że ze Szczecina, a nie z Wrocławia, bo są tylko częściowo uszkodzone.
10: Tak, ale my wracamy do pogody. Dzisiaj najcieplej na zachodniej ścianie, czyli na zachodzie. Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, tam 24 stopnie. Okay. Najchłodniej, no już, ja się tego nigdy nie nauczę. W Koszalinie 17 zaledwie. W całej Polsce dzisiaj bez opadów deszczu i z temperaturami naprawdę sympatycznymi i słoneczną pogodą.
11: Tyle, że na zachodzie więcej chmur.
9: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
10: Fajnie, można romantycznie popatrzeć w chmury. Julia Chren.
8: Konrad Piwowarski.
11: Paweł Pawelec, za chwileczkę Kochaj albo rzucaj, na które już zapraszam.

0: Pana Pawła Pawelca, ponieważ przed nami kochaj albo rzucaj.
1: Myślałam, że poprosisz wszystkich o powstanie, jak w sądzie. Ale mamy nadzieję, że tutaj sądu nie będzie, bo będzie miłość. Prawda, Pawle?
2: Mam nadzieję, bo Tomasz przyznaje się w drugiej części swojego zgłoszenia, że no rozczarował. Nie potrafił ukrywać swoich uczuć na samym początku, swojej fascynacji.
1: Dobra, Paweł, czekaj.
2: Oczarowania jej nią.
1: Czy możesz zdradzić imię, bo ja po prostu od paru 10 minut nie mogę się doczekać, jak się nazywa wybranka Tomasza.
2: Natalia.
1: No. Natalia.
0: Natalia nie chce Tomka, a Tomek chce Natalię, tak?
2: Tak, odstrzeliła mnie, prosząc o 2 tygodnie spokoju, by spokojnie sobie to wszystko, co się dzieje z
0: nią. Ile miesięcy temu to było?
2: Nie, no pisze, że nie wytrzymał. Gnębił ją dalej miłosnymi SMS-ami i prośbą o to, by z niego nie rezygnowała. Dobrze, już mnie nie chce, mówi, że nie jesteśmy raczej sobie pisani. Chodzę do psychologa, zaczynam nieco rozumieć, co robiłem. Straciła zainteresowanie moją osobą, proszę pomóc.
1: To niech on się tłumaczy, dzwoń.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Paweł Pawelec, a po tamtej stronie Tomasz, cześć.
4: Witam. Spotkaliśmy się z Natalią przez Facebooka. Pierwsze początki było miód.
2: No i?
4: No i wtedy zaczęły się problemy. Tłumaczyła mi, że potrzebuje czasu, że inne rzeczy. Ja po prostu nie słyszałem tego, tak? Byłem zapatrzony w siebie, to nie ukrywajmy.
2: Nie potrzebowałeś tych uwag.
4: Na to wygląda i przyznaję się tutaj do tego.
2: Po czym cię zostawiła?
4: Po kolejnej takiej próbie właśnie czasu, dania czasu. Miałoby 10 dni przerwy, gdzie nie wytrzymałem i na tym się skończyło. Zostałem spakowany, dostałem ciuchy do domu.
2: Czyli mieszkałeś?
4: Znam pana. Nie. No, rzeczy, które pozostały w domu u niej.
2: Miałeś, czyli nie wytrzymałeś tak zwanego testu.
4: Dokładnie.
2: I co teraz?
4: Skończyła ze mną związek i nie widzieliśmy się od 2 tygodni. Pisałem 11 ostatni raz. Niepotrzebnie chyba. I w tej chwili czekam. Jedyna deska ratunku w was. Widzę, że ktoś się kręci. Nie chciałbym, żeby uciekła mi spod tego.
2: To, że ktoś się tam kręci. Dziewczyna szuka dla siebie lepszych rozwiązań i to nie może być powód, dla którego ty będziesz znowu szalał. Musisz pokazać się, że jesteś tutaj dojrzały, tak? Nagle. Zadzwonimy do niej i pokażemy jej, że jesteś spokojny, więc proszę, zachowuj się tak, żeby punktować w jej oczach.
4: Co ja mam mówić, jak jestem zestresowany cały.
2: Ustalimy wraz z Natalią, jaka data by jej pasowała, ile chciałaby odetchnąć, odpocząć. Chyba, że ściemnia, no to powie ci, że nie chce nic. Kochaj albo rzucaj. Jaką dasz mi odpowiedź? Dzwonię.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
2: Tak. Chwila. Ona chciała 2 tygodnie spokoju i odpoczynku. Nie dał jej tego, a teraz przez radio i całą Polską próbuje.
0: Może się uda. No to jest
1: 8, 6, 9, 8, 6, 9. Czy wy myślicie, że się uda? Piszcie.
2: Będę się starał.

0: 19 minut po 9. Stęskniony Tomasz i niechętna Natalia dzisiaj są bohaterami Kochaj albo Rzucaj.
1: Nadgorliwość tak jest gorsza od faszyzmu. Jak kobieta potrzebuje czasu, to trzeba jej go dać. Ale z drugiej strony jest też taka opinia, jak się mężczyzna nie stara, to niedobrze.
2: No właśnie.
1: Jak walczy i chce pokazać, że mu zależy, też źle.
0: No bo po prostu mężczyzna powinien się domyślić, czy akurat to dzisiaj myślisz, jest tak, dzień, tak, kiedy tak, ona chce, żeby się starać. Ale to nie jest żart.
1: Po prostu trzeba umiar zachować w jednym i w drugim.
2: Są takie kobiety, przyznajcie, które uwielbiają faceta, który pokazuje, że jest zakochany. Jeśli szaleje, wariuje, ale robi to tak jakoś z klasą, zgrabnie, z gracją,
0: no to właśnie, to można się i z gracją
2: szybciej w nim zakochać i być oczarowaną, ale powiedzcie dziewczyny, ale... że tak jest, bo akurat są dwie w studiu, zdradzę, że jak facet za bardzo

0: Rozumieją, ale prosiła o oddech, o przestrzeń. No i tego jej nie dałem, w sobie gnębiłem.
1: To dzwoń do Natalii, tak dzwoniąc dasz jej na pewno dużo przestrzeni, przekonasz ją, ale próbuj.
0: Będzie ciężko.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Halo?
0: Cześć Natalia, Paweł Pawelec, kłaniamy się.
3: Cześć.
0: Chciałbym zwrócić twoją uwagę na coś, czego się w ogóle nie spodziewałaś. Że ktoś z grona twoich znajomych pracuje nad sobą, chodzi do psychologa. Jest to ktoś, kto ci się na tyle na początku spodobał, że zareagowałaś na zaczepkę na Facebooku. I początek był całkiem fajny, bo wiem, że byliście w kinie na polskiej komedii. I udało.
3: To nie była komedia.
0: To nie była
3: polski film, ale nie komedia.
0: Była nawet Natala Róża grana. Dał ci ją. Chwalił się tym, wiesz. Wychodzi na to Natala, że on spotkał kobietę, o której całe życie marzył. Ty na początku tobie się wydawało, że też, no bo ciemny brunet, to było podobno twoje marzenie. Facet, który dobrze gotuje, no jest młodszy od ciebie, nie daje sobie rady z pewnymi emocjami, które go osaczyły. To nie twoja wina, że on był nieprzygotowany na taki big love ze swojej strony i trochę cię nim napadł, ty znasz to, to osaczenie, otwierasz lodówkę, on jest. Zapalasz komu światło w łazience, on jest. Wychodzisz z domu, on jest. To jest krępujące, ale on już to wszystko wie. Nie mogłaś sobie z tym dać rady, to pogoniłaś, no. Poprosiłaś o tydzień przerwy, nie wytrzymał. No, za mało tych spotkań miał z psychologiem. W ogóle jego imię powiesz?
3: Tomek.
0: Dobrze, zastanawiałem się z Tomkiem, czy to nie jest za wcześnie, żebym ja dzwonił te dwa tygodnie. Czy ty się nie przerazisz, czy coś? Ale cieszę się, że znasz program. Wiesz dokładnie.
3: To jest zdecydowanie za wcześnie.
0: Nie, bo ja nie chciałem ci proponować, tak jak powiedziałem na początku, tego spotkania od razu. To może być w następnym miesiącu, za 30 dni. Pewnie serce mu tym łamie, ale ważne, żebyś ty się z tym czuła, bo bez ciebie nie ma tego związku. Wytłumaczyłem mu też, że to jest czas, w którym ty masz prawo się spotykać z innymi facetami. By sprawdzić, no, czy tam ci może go brakuje, czy nie. Czy tam ci tęskno za tymi kilkoma chwilami, które może były fajne. To jest bardzo fajny test. Jeśli spotkasz w międzyczasie kogoś, z kim będzie ci dużo fajniej i nie popełni tych błędów, no to trudno. C'est la vie, jak to się mówi. Natala, starałem ci to normalnie powiedzieć, że jest ktoś, kto chciałby spotkać się z tobą, kiedy uznasz, że jesteś gotowa, by pogadać. Powiedz mi, co cię najbardziej wkurzało w nim?
3: Właśnie to osaczenie, że bardzo mocno deklaruje zmianę, ale nawet sobie nie daje czasu na to, żeby ją pokazać. U niego to było 5 minut, powinnam już wiedzieć.
0: A teraz wiesz co, byłoby fajnie, jakbyś powiedziała, a co ci się podobało w nim?
3: Wydawało mi się, że jest spontaniczny i pozytywnie wykręcony.
0: Powodował, że się dobrze na początku przy nim czułaś i to zepsuł, bo zaczął cię osaczać i najlepiej po prostu, gdyby cię zamknął w swojej klatce.
3: Dokładnie tak było.
0: To teraz pomyśl, myślimy o 30 dniach od dziś. Kochasz czy rzucasz? Jaka będzie twoja decyzja?
3: Myślę, że nie ma sensu. Mnie się to już wypaliło po prostu, niestety.
0: Nic tam nie gra w serduchu?
3: Niestety nie.
4: No nie!
0: Tomaszu,
5: tak
0: żeśmy sobie szczerze z Natalą pogadali, jak ja z tobą. No i u niej tam się wypaliło, wiesz? Będzie ci cięż. Trochę ją wystraszyłeś, ale nic nie zmieniaj. Do psychologa dalej chodź, bo ty musisz być przygotowany na trudniejsze sytuacje, które cię w życiu mogą spotkać. Jeśli lubisz starsze dziewczyny, no. One są zazwyczaj, wiesz, bardziej doświadczone i mądrzejsze od nas. Ucałuj Natalę, na ile możesz być przesympatyczny. Podobałeś jej się w kilku odsłonach, muszę ci powiedzieć.
5: No, bardzo się cieszę.
0: Najbardziej twoja spontaniczność, to, że mogło być ciekawie, że byłeś nieprzewidywalny. To były same plusy. No i ciacho z ciebie jest, no. Tego ci nikt nie zabierze. Teraz jak popracujesz nad genialnym charakterem, kto wie, może się Natali nie uda kiedyś tam z kimś. Wiesz, i znowu się spotkacie, no.
5: Wszystko w życiu jest możliwe. Natalio, dziękuję ci bardzo za wszystko. Staram się, będę walczył o siebie. Może kiedyś się zejdziemy. Ja tobie za wszystko dziękuję. Jesteś wspaniałą kobietą.
3: Ja tobie też życzę jak najlepiej.
0: Ładnie powiedział, jesteś wspaniałą kobietą. No tak, on wie to najlepiej. On jeszcze niedoskonałym, młodym, nieupierzonym kurczaczkiem. Ale
5: nie dam się zgrillować.
0: Tak jest. Tak, będzie z niego niezły kogut. Cześć dziewczyno, dziękuję za parę słów. Pa.
3: Dziękuję.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
1: No nic, nie ma miłości. Może będzie w przyszłym tygodniu, bo do Pawelca można się zgłaszać na voxfm.pl. Kochaj albo rzucaj. No, chciałoby się powiedzieć wraca jutro, ale w

0: ra ra ra ra, znamy wasze sztuczki, ra ra ra ra ra.
1: Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la vida, Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la vida. Ja widziałem jak

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Mauro Picotto. Komodo w Vox FM, 24 minuty do godziny 10. Klaudia Wasiluk, witam pięknie. Dzisiaj w nietypowym duecie.
1: Nie
0: jeszcze ktoś został?
1: Nie takie Picotto, maleńka, nie takie Picotto.
0: Ty mu musi bajerką rzucić.
1: Słuchajcie,
0: nie byłby sobą.
1: Tak, jakby kiedyś moja mama powiedziała tak: Pawełku, ja bardzo bym chciała, żebyś ty był chirurgiem. Mamo, nie żałuję, że jestem dziennikarzem, bo mogę od czasu do czasu muzycznym popracować z Klaudikiem.
0: Ojejku, Pawełczyk idzie robić dalej, a ja zostaję z wami do 14. Dzień dobry. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk. Scandinavian Sleeping
4: and Living. ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
8: Czy twoja mama wie, co ją czeka 22 maja? W pasażu Rondo od 16 do 19 królować będzie magia. Wróżka Kiara, wróżka Wanda i astronumerolog spojrzą w przyszłość, a chiromanta sprawdzi, co widać i co można wyczytać z waszych dłoni. O 17.30 specjalnie dla mam koncert Agnieszki Wawrzyniak i Klaudiusza Kapłona. Zabierz mamę na Dzień Matki do pasażu Rondo, bo prezenty są fajne, ale magia i muzyka są bezcenne. Serdecznie zapraszamy do pasażu Rondo tuż przy Selgros.
9: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
11: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
12: To pomysł.
11: Pomysł?
12: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
11: Ale jak?
12: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
11: Oczywiście.
13: Zmieniajmy razem Poznań.
14: Poznań. Przygotujcie się na emocje z najwyższej półki. W Archicom ruszyła akcja, jakiej jeszcze nie było. Kup apartament w centrum Poznania i odbierz voucher na Grand Prix Formuły 1 we Włoszech. Przy starym rynku nad Wartą i blisko Cytadeli. Lifestyle Premium. Emocje Premium. Esencja 2. Apartamenty dla tych, którzy lubią żyć szybciej, mocniej, bardziej. Ta oferta nie będzie czekać. Esencja 2. Archicom.pl.
15: Reklama.
16: To jest czas na wiadomości z Poznania, oczywiście na antenie Radia Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Obiecał nam pan, że skomunalizuje ten teren, przypomnieli prezydentowi Poznania lokatorzy osiedla Maltańskiego na wczorajszym spotkaniu. Jacek Jaśkowiak stanął oko w oko z mieszkańcami, by porozmawiać o ich problemach. Włodarz miasta powiedział wprost, nie jest możliwe wydanie ponad 400 milionów złotych z budżetu na odkupienie gruntów, żeby dać je grupie osób do mieszkania.
17: Miasto może pomagać tym potrzebującym, którzy nie mają gdzie mieszkać, natomiast miasto
15: nie może przeznaczać tego typu środków, to tak jakby dzisiaj przyszli do mnie Romowie i powiedzieli: panie, kup nam panie to koczowisko, bo my tu chcemy mieszkać. To nie jest możliwe, po prostu.
16: Prezydent dodał, że kwestię odszkodowań za wysiedlenie od obecnego właściciela terenu może rozstrzygnąć sąd. Zapewnił też, że miasto sukcesywnie procesuje wnioski o mieszkania komunalne.
15: Mamy 100 wniosków, jeśli chodzi o mieszkańców osiedla Malteńskiego. I te wnioski będą systematycznie realizowane. Ja mam zapewnienie tego nowego właściciela, że będzie kontynuował tak naprawdę przekazywanie środków na remonty pustostanów. My te remonty będziemy przeprowadzać.
16: Przypomnę, deweloper kupił od kościoła teren zamieszkałych ogródków działkowych za ponad 420 milionów złotych. Ruszyła rozbiórka estakady na Naramowicach. To kolejny element modernizacji kolejowej obwodnicy Poznania i dostosowania jej do ruchu pasażerskiego. Inwestycja z prawie 1,5 miliarda złotych ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Zwiększy możliwą prędkość pociągów na tym odcinku do 120 km na godzinę. Kolejny wielkopolski odcinek S11 zaprojektowany. Wniosek o pozwolenie na budowę niespełna 13-kilometrowego fragmentu między Przygodzicami a Ostrzeszowem już u wojewody. Czekanie na decyzję o przekazaniu terenu budowy może potrwać 7 miesięcy, potem kolejne 22 miesiące prac. Nową drogą być może pojedziemy w pierwszej połowie 2029 roku. To będzie huczna rocznica. Z okazji 70-lecia czerwca 1956 roku w naszym mieście odbędzie się mnóstwo wystaw, koncertów i spektakli, zapowiada Patryk Pawełczak z Urzędu Miasta.
17: Teatr ósmego dnia i 3 bardzo ciekawe spektakle, wydarzenia, które będą się odbywały na ulicach miasta. Wystawa odbędzie się także w gmachu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
16: Wydarzenia związane z obchodami rocznicy wydarzeń czerwcowych będą odbywały się przez cały czerwiec.
18: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
16: A w pogodzie dzisiaj dobre wiadomości, bo poranek słoneczny, potem się zachmurzy, ale za to do 23 stopni na termometrach. Wieczorem znowu przejaśnienia. W ciągu dnia wiatr nieco silniejszy niż teraz. Ciśnienie mamy bardzo wysokie. Na ulicach Poznania utrudnienia nowe od wczoraj na Ratajczaka. Mamy nieprzejezdny odcinek koło Starego Browaru.
18: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7/8, BS Sroda WLK.
19: 107.4 Fox FM. Poznań.

kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-faktur.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy, mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-faktur.pl.
4: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
5: To pomysł.
4: Pomysł?
5: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
4: Ale jak?
5: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
4: Oczywiście.
6: Zmieniajmy razem Poznań.
7: Czy twoja mama wie, co ją czeka 22 maja? W pasażu Rondo od 16 do 19 królować będzie magia. Wróżka Kiara, wróżka Wanda i astronumerolog spojrzą w przyszłość, a chiromanta sprawdzi, co widać i co można wyczytać z waszych dłoni. O 17.30 specjalnie dla mam koncert Agnieszki Wawrzyniak i Klaudiusza Kapłona. Zabierz mamę na Dzień Matki do pasażu Rondo, bo prezenty są fajne, ale magia i muzyka są bezcenne. Serdecznie zapraszamy do pasażu Rondo tuż przy Selgros.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
10: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Spraw swoim pociechom niezapomniane przeżycia. JumpArena.pl.
11: Renu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kombrowskiego 449, zaprasza.
13: Poznań, przygotujcie się na emocje z najwyższej półki. W Archicom ruszyła akcja, jakiej jeszcze nie było. Kup apartament w centrum Poznania i odbierz voucher na Grand Prix Formuły 1 we Włoszech. Przy starym rynku nad Wartą i blisko Cytadeli. Lifestyle Premium, emocje premium. Esencja 2, apartamenty dla tych, którzy lubią żyć szybciej, mocniej, bardziej. Ta oferta nie będzie czekać. Esencja 2, archicom.pl.
14: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność.
15: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
16: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
0: Reklama.

0: o sukces Karola Nawrockiego przekonuje prezydencki minister, to w związku z decyzją Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych żołnierzy. Jest przewożony do Szczecina, adwokat od trumny na kółkach zmienia zakład karny. Łatwogang chce pomóc 8-letniemu Maxowi, dziś rusza nowa akcja streamera.
1: Na zegarze 10:00, w Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Marta Kiermasz. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
0: To wielki sukces Karola Nawrockiego, tak decyzję o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski komentuje prezydencki minister Wojciech Kolarski. W porannej rozmowie Vox FM minister podkreślał, że Amerykanie skupiają się militarnie na swoich bazach na Pacyfiku, dlatego wycofują żołnierzy z Europy. Na szczęście te ruchy mają nie dotyczyć Polski i to dzięki interwencji Karola Nawrockiego, zaznacza Kolarski.
2: Mówię to z dumą jako prezydencki minister, ale też mówię to jako polityk, który ma pełną świadomość, że to dzięki osobistym relacjom właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja, bo w polityce relacje osobiste mają niezwykle ważne znaczenie.
0: W ostatnich dniach do Stanów Zjednoczonych polecieli wiceszefowie MON, by przekonywać Amerykanów do pozostawienia żołnierzy w Polsce. Te wydarzenia pokazały, że można działać ponad podziałami, przyznaje Kolarski.
2: Udało się pokazać, że bezpieczeństwo to jest taka sfera, w której dochodzi do współpracy i ona została wyjęta poza sferę politycznego sporu. Stąd spotkanie w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie prezydenta z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Kosiniakiem-Kamyszem.
0: Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i relacje z nim. Adwokat od trumien na kółkach przewożony konwojem z Hrubieszowa do Szczecina, to doniesienia naszych reporterów. Informację potwierdziła nam prokuratura okręgowa w Szczecinie. Śledczy nie ujawniają jednak, w jakim celu transportują adwokata. Według nieoficjalnych informacji chodzi o wątek narkotykowy. Paweł Kozanecki ma do odbycia karę 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Ich auto nazwał trumną od kół na kółkach. Sąd okręgowy w Zamościu odrzucił jego wniosek o wstrzymanie wykonania kary i zastosowanie dozoru elektronicznego. Szef Kancelarii Prezydenta w siedzibie Prokuratury Krajowej Zbigniew Bogucki stawił się na wezwanie śledczych. Chodzi o sprawę ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Bogucki będzie przesłuchany w charakterze świadka. Przypomnijmy, śledczy badają sprawę nieodebrania ślubowania od czworga nowych sędziów Trybunału. Zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego zostało tylko dwoje sędziów.
3: Ja na razie póki co jestem w charakterze świadka i chciałbym, żeby to bardzo jasno wybrzmiało. Oczywiście w absurdalnej, idiotycznej sprawie, mającej tylko i wyłącznie podłoże polityczne.
0: Mówił Bogucki przed przesłuchaniem. Prokuratura sprawdza, czy doszło do naruszenia prawa przez urzędników Kancelarii Prezydenta w związku z decyzją Karola Nawrockiego o niedopuszczeniu nowych sędziów do orzekania. Zdaniem Boguckiego nie ma podstaw, by takie postępowanie wszczynać.
3: Po pierwsze, pan prezydent nigdy nie powiedział, że nie odbierze tego ślubowania. Po drugie, Żurek twierdzi, że to ślubowanie zostało złożone. Więc jeżeli zostało złożone w Sejmie, oni twierdzą, że wobec prezydenta, to skąd ta sprawa?
0: Prokuratura zapowiedziała, że śledczy przesłuchają także innych pracowników Kancelarii Prezydenta oraz Trybunału Konstytucyjnego. Łatwogang rusza z kolejną zbiórką. Tym razem influencer chce przejechać na rowerze z Zakopanego do Gdańska. To po to, by zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową.
4: Dlatego wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.
0: Mówił influencer Piotr Hank, znany jako Łatwogang. Przejazd rozpocznie się dziś po południu i będzie transmitowane na żywo w internecie. W kwietniu podczas internetowego streamu dla Fundacji Cancer Fighters udało się zebrać ponad 257 milionów złotych na pomoc osobom chorym na raka.
5: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
1: Super, zachęcamy oczywiście, że będziemy oglądać, tym bardziej, że już Łatwogang nas przyzwyczaił do tego, że może się podczas tego streamu zdarzyć zupełnie wszystko. Może być nagle Hanka Mostowiak wjechać w kartony,
0: oczywiście.
1: A potem nagle golce wjeżdżają i wszyscy śpiewają Górą Ty. Także tak, oglądamy oczywiście,
0: i
1: zachęcamy,
0: trzymamy
1: kciuki, będziemy. A jeżeli chodzi o pogodę, to ona również sprzyja wycieczkom rowerowym. Słuchajcie, weekend przepięknie się zapowiada. 22 stopnie to będzie takie minimum, które zobaczymy dzisiaj. 23 w Warszawie, piękne słońce do tego. Sobota 24, 26, ludzie.
5: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
1: Jak już przy liczbach i przy cyferkach jesteśmy, to 5 minut po godzinie 10, a o 11 zapraszamy Martę na kolejną porcję newsów.
0: A zapraszam.
1: Liczymy na to. Dzięki, załatwione. A teraz to zapraszamy zrobić głośniej, słuchajcie. Tarzan Boy.

to Sugar Babes i Push the Button, czyli naciśnij przycisk. No, żeby tak mieć taki magiczny przycisk, dzięki któremu przy jednym wciśnięciu można by było się przenieść w zupełnie inne miejsce. Na przykład jakąś taką krainę relaksu. O! Tak się składa, że mam na podorędziu coś takiego. I możemy się przenieść, słuchajcie, wspólnie. Przy okazji powiem, że zbliża się Dzień Matki i jeżeli chcielibyście powiedzieć coś więcej swojej mamie niż tylko dziękuję i sprawić, by sobie tak naprawdę, ale to naprawdę odpoczęła, no to w Vox FM wychodzimy naprzeciw, słuchajcie, i dajemy mamie odpocząć. Dokładnie tak. Vox FM pomoże zrobić wyjątkowy prezent w waszej mamie. Czas tylko dla niej i taki prawdziwy, błogi, idealny relaks, odpoczynek przez ogromne O. W taki sposób proponujemy świętować Dzień Mamy właśnie w Vox FM. Dać mamie odpocząć. VoxFM.pl, tam musicie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to właśnie twoja mama najbardziej zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie. No a później możecie wygrać.

0: dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu, który może brzmieć właśnie tak. Vox.fm.pl, tam się polecamy.
1: Daj mamie odpocząć
2: i zgłoś ją na Vox.fm.pl.
0: Zwłaszcza zgłaszajcie te mamy, za którymi dzieci chodzą tak krok za krokiem. Jak w tej piosence od Cleo. 19 po 10, gramy.

Taki uśmiech w głośnikach. To Łam oczywiście i Wake Me Up Before You Go Go w Vox FM na 25 minut przed godziną 11. Jeżeli kiedykolwiek pomyśleliście, że my Polacy jesteśmy zacofani i Amerykanie zrobili coś szybciej, słuchajcie. Nie, byliśmy w błędzie. Absolutnie byliśmy w błędzie, słuchajcie. Amerykanie teraz, wyobraźcie sobie, odkryli, i to jest hit na TikToku, bo i to w ogóle podbija amerykańskiego TikToka, akurat ten hit, odkryli wodę truskawkową. Co to znaczy? Oni gotują kompot i uważają, że to jest w ogóle jakiś kosmos. Kompot z truskawek, serio. Wyciągają do tego truskawki pałeczkami z kompotu i jeszcze do tego twierdzą, że to jest trend,

TikToka, akurat ten hit, odkryli wodę truskawkową. Co to znaczy? Oni gotują kompot. I uważają, że to jest w ogóle jakiś kosmos. Kompot z truskawek, serio. Wyciągają do tego truskawki pałeczkami z kompotu i jeszcze do tego twierdzą, że to jest trend,

0: Serio. Ja to się tylko zastanawiam, co to będzie, jak oni odkryją ogórki małosolne.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
3: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie 2 sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie.

0: żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
3: Czy twoja mama wie, co ją czeka 22 maja? W pasażu Rondo od 16 do 19 królować będzie magia. Wróżka Kiara, wróżka Wanda i astronumerolog spojrzą w przyszłość, a chiromanta sprawdzi, co widać i co można wyczytać z waszych dłoni. O 17.30 specjalnie dla mam koncert Agnieszki Wawrzyniak i Klaudiusza Kapłona. Zabierz mamę na Dzień Matki do pasażu Rondo, bo prezenty są fajne, ale magia i muzyka są bezcenne. Serdecznie zapraszamy do pasażu Rondo tuż przy Selgros.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
7: Poznań. Przygotujcie się na emocje z najwyższej półki. W Archicom ruszyła akcja, jakiej jeszcze nie było. Kup apartament w centrum Poznania i odbierz voucher na Grand Prix Formuły 1 we Włoszech. Przy starym rynku nad Wartą i blisko Cytadeli. Lifestyle Premium. Emocje Premium. Esencja 2. Apartamenty dla tych, którzy lubią żyć szybciej, mocniej, bardziej. Ta oferta nie będzie czekać. Esencja 2. Archicom.pl.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Reklama.
10: No to polecam przysłuchać się teraz wiadomościom z Poznania w Radiu Vox FM na 107.4. Natalia Krystek, zapraszam. Takie zarobki są nie do obrony, twierdzą radni Koalicji Obywatelskiej, którzy chcą obniżenia wynagrodzeń prezesów poznańskich spółek. W nich zarabia się najwięcej w kraju. Radni złożyli projekt uchwały, która ma być wskazaniem dla prezydenta.
11: Chcemy, by te wynagrodzenia były proporcjonalne, efektywne, społecznie akceptowalne, oparte na jakimś benchmarkingu, zarówno w spółkach publicznych, jak i tych komercyjnych działających na rynku, żeby one były zróżnicowane w zależności od spójnych kryteriów i żeby były w pełni transparentne.
10: Mówi Marcin Ruta, radny miejski z KO. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak uważa, że należy szukać kompromisu w tej sprawie i nie wyklucza obniżenia zarobków części prezesów. Mimo to broni wysokości wynagrodzeń.
12: Starałem się, by te zarobki w miejskich spółkach, które mają dobre wyniki finansowe, nie odbiegały od sektora prywatnego, bo jeżeli chcemy mieć takie sukcesy jak Modern Trans, czyli 30% udziału w rynku, no to my musimy konkurować z sektorem prywatnym. Rozumiem, że to budzi emocje.
10: Rekordowe pensje wynoszą nawet 1 000 000 zł rocznie. Ruszyła rozbiórka estakady na Naramowicach. To kolejny element modernizacji kolejowej obwodnicy Poznania i dostosowywania jej do ruchu pasażerskiego. Inwestycja za prawie 1,5 miliarda złotych ma być gotowa.

0: Odbiór pucharu przy komplecie publiczności, przejazd otwartym autobusem w asyście pochodu kibiców do centrum, a następnie zabawa na międzynarodowych targach poznańskich. Tak wygląda plan Lecha na celebrację 10. już tytułu mistrzowskiego.
1: Brama numer 7 od ulicy Bukowskiej zostanie otwarta o godzinie 20. Wtedy będzie można wchodzić już na teren. O 21.00 rozpocznie się zabawa z DJ-em, no i będzie oczekiwanie na przyjazd piłkarzy. Będą na miejscu telebimy, na których będzie można śledzić właśnie ten przejazd w takiej bezpośredniej relacji.
0: Mówi Maciej Henszel z Lecha Poznań. Wcześniej jednak, ostatni mecz sezonu, kolejarz zmierzy się z Wisłą Płock i mimo zdobytego już majstra zapowiada, że nie zamierza odpuszczać. To jutro o 17.30 przy Bułgarskiej.
2: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
0: Oj, gorąco będzie piłkarzom na boisku na pewno. Na termometrach do 25 stopni i pełne słońce. Dzisiaj niewiele chłodniej, do 23, ale za to większość dnia zapowiada się pochmurna. Te chmury już nad miasto napływają. Jeśli chodzi o ulicę Poznania, no to przypominam, że mamy zamkniętą Ratajczaka na wysokości Starego Browaru. I od dzisiaj, od 23, będą zmiany także na Dąbrowskiego, od Żeromskiego do pętli Ogrody.
2: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7/8. BS Sroda WLKP.pl.

0: Autopromocja.
1: I tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-faktur.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy, mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-faktur.pl.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
11: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
12: Wow, zrobiłam dyszkę.
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
14: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No

0: więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Czy twoja mama wie, co ją czeka 22 maja? W pasażu Rondo od 16 do 19 królować będzie magia. Wróżka Kiara, wróżka Wanda i astronumerolog spojrzą w przyszłość, a chiromanta sprawdzi, co widać i co można wyczytać z waszych dłoni. O 17.30 specjalnie dla mam koncert Agnieszki Wawrzyniak i Klaudiusza Kapłona. Zabierz mamę na Dzień Matki do pasażu Rondo, bo prezenty są fajne, ale magia i muzyka są bezcenne. Serdecznie zapraszamy do pasażu Rondo tuż przy Selgros.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama 107.4
5: Vox FM Poznań.
6: Przelecam do bazy wojskowej w Łasku F-35 w drodze do Polski. Rozporządzenie podpisane, transkrypcja małżeństw jednopłciowych będzie dostępna w każdym urzędzie stanu cywilnego. Na Politechnice Gdańskiej ruszył kolejny Bałtycki Festiwal Nauki i o tym powiemy na koniec.
7: Jest 11. W Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Marta Kiermasz. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
6: Pierwsze F-35 kupione przez Polskę jeszcze dziś przylecą do bazy wojskowej w Łasku. Oficjalne powitanie nowych maszyn, które trafią na wyposażenie naszych sił powietrznych, zaplanowano jednak na 12 czerwca. O nowych myśliwcach, które dziś dotrą nad Wisłę, mówił podczas konferencji w Sejmie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. O szczegółach Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak to będzie wyglądać w szczegółach?
8: W Łasku wylądują dziś pierwsze 3 maszyny zamówione przez Polskę. Od razu będą w gotowości do działania. Piloci są już po niezbędnych szkoleniach w Stanach.
9: Będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
8: Mówił szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do końca roku do Polski ma trafić łącznie 14 maszyn, a w przyszłym roku 12. Będą stacjonowały w bazach w Łasku i w Świdwinie.
6: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Szef MSWiA podpisał rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. To konsekwencja orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał Polsce uznawanie małżeństw jednopłciowych zawieranych właśnie za granicą. Jak dodał minister cyfryzacji, teraz w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce będzie możliwa transkrypcja takich związków. W wiadomościach: Węgry, jedna osoba nie żyje, kilka zostało poważnie rannych po eksplozji na terenie elektrowni. Do wybuchu doszło podczas ponownego uruchomienia zakładu Olefin 1 na północnym wschodzie kraju. Obecnie trwa gaszenie pożaru, w akcję zaangażowano także śmigłowce. Na miejsce udał się minister energetyki Węgier, poinformował premier Peter Madziar. Złożył kondolencje rodzinie zmarłego. Lublin dołączy do grona miast, w którym będzie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Restrykcje zaczną obowiązywać o północy. O szczegółach Jacek Werner.
10: Zakaz dotyczyć będzie sklepów i stacji benzynowych, a swoim zasięgiem obejmie teren całego miasta. Wyjątkiem będą m.in. bary i restauracje. Do końca roku zakaz obowiązywać będzie w godzinach od 23 do 6 rano, docelowo od 22. Jak ocenia Lubelska Straż Miejska, zmiany mogą przynieść korzyści.
11: Będzie mniej zakłóceń porządku, będzie mniej interwencji.
10: Ocenia Robert Gogola, rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej. O zakazie zdecydowała Rada Miasta pod koniec kwietnia.
6: Za uchwałą głosowało 26 radnych, nikt nie był przeciwko. Nauka bez tajemnic. Na Politechnice Gdańskiej ruszył kolejny Bałtycki Festiwal Nauki. W programie ponad 150 propozycji z 40 dziedzin. Od warsztatów i pokazów laboratoryjnych po wykłady i pikniki edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
12: Zobaczyliśmy taką katapultę, którą strzelali z właśnie balonami z wodą. Byliśmy na takich warsztatach, robiliśmy na początku baterie.
13: Potem jeszcze robiliśmy różne eksperymenty z substancjami chemicznymi.
12: Jest fajna atmosfera, bo ci laboranci, można powiedzieć, tak bardzo fajnie podchodzą do tego.
14: Moim zdaniem o wiele lepsza forma nauki niż siedzenie przed biurkiem, bo możemy praktycznie na przykład zastosować umiejętności matematyki lub informatyki.
15: Chcemy po prostu zasiać ziarno pasji i zachęcić ludzi do zadawania pytań i poszukiwania. Od tych najmłodszych, żeby po prostu nie bali się poszukiwać, po tych najstarszych.
6: Dodaje Beata Bochentyn, profesor Politechniki Gdańskiej. Festiwal zakończy się jutro. I w tych wiadomościach to wszystko. Na kolejne w południe zapraszam już w imieniu Dawida Osysko.
7: Piękne słońce dzisiaj, piękne słońce również jutro i niedziela. Bardzo dobry weekend nam się zapowiada. Życzę wam wszystkiego najlepszego na ten nadchodzący weekend, drodzy państwo, bo pogoda to się zrobi sama, słuchajcie. Nawet 26 stopni na zachodzie kraju i to będzie taki maks, jeżeli chodzi o jutro.

0: co w niedzielę, 28 nawet i może pojawić się deszcz. Mam nadzieję, że to będzie taki letni, przyjemny deszcz. Już można powiedzieć, że letni, mimo tego, że wiosna w kalendarzu. 26 stopni między innymi we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Najchłodniej 20 stopni w Zakopanem. 4 minuty po godzinie 11. Tak, tu Vox FM, tak, tu gramy w rytmie hitów. Ja nazywam się Klaudia Wasiluk. Z reguły słyszycie mnie o tej porze z Arkiem Sikorą, ale muszę powiedzieć, że dzisiaj Arek Sikora poprowadzi best listę Vox FM. Przy okazji również zapraszam o 17. A teraz to zapraszam, by zrobić troszeczkę głośniej.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Jak jedziecie właśnie autem, to zróbcie sobie z czegoś mikrofon. Whitney Houston wjeżdża, słuchajcie. I I Wanna Dance With Somebody. Tak na bardzo dobry piątek. Shakira za moment. Raz jeszcze dzień dobry.

Living on Video i Paquito w Vox FM na 19 minut po godzinie 11. 609-869-8669. Wy wiecie, że ten numer jest do waszej dyspozycji. Marcin pisze: Klaudia, jak nie ma Arka, to mogłaś zaprosić do pomocy Edwarda Warchockiego. Pamiętacie naszego robota? Przyszedł na chwilę, ale jest nasz, nie? Przy okazji serdecznie Edka również pozdrawiamy. Arek robi dzisiaj bailando od 17 i poprowadzi bestlistę, a my robimy bailando już teraz.

0: co ja się będę powtarzać? Jest w bestliście, wiecie co robić, wiecie kto poprowadzi dzisiaj bestlistę w Vox FM. 25 minut do godziny 12. To teraz takie teksty, słuchajcie, a propos dnia nadchodzącego, zbliżającego się wielkimi krokami. Trochę was naprowadziłam, ale teraz wam powiem te teksty, a wy już możecie w głowie myśleć, kto mógł je wypowiedzieć. Nie obchodzi mnie, kto zaczął. A ja tylko chodzę i po wszystkich sprzątam. Pizzę mamy w domu, to już mamy trzy topy. Leci kolejny. Ty nie jesteś wszyscy? Numer ostatni. Traktujesz dom jak hotel, a nie, przepraszam, jeszcze jest hit. Nie zaraz, tylko już. No wiadomo, oczywiście, że wiadomo. Oczywiście, że te wszystkie teksty należą do mamy. To dzień mamy, zbliża się tymi wielkimi krokami. 26 maja, przypominam, to jest najbliższy wtorek. Jest weekend, by pomyśleć o prezencie, ale jeżeli chcielibyście pomyśleć o takim prezencie naprawdę z górnej półki i podarować mamie coś wyjątkowego, to nie zaraz, tylko już wchodźcie na voxfm.pl, no i zgłoście swoją mamę, bo w Vox FM dajemy mamie odpocząć. Szczegóły? Proszę bardzo.
1: Autopromocja.
2: Daj mamie odpocząć.
3: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
3: Daj mamie odpocząć.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hot grill.
5: Grilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: Ach, to niska cena.
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
15: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
16: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To na dzień mamy. Rafaello 105.

0: Nowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To na dzień mamy. Raffaello, 105 żywiec, zdrój, złoty 89, kupując 12 sztuk.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem zabaw? Poznaj przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu. Mamy nowoczesną przestrzeń z trasą rowerową, szklarnią i amfiteatrem. U nas każdy maluch czuje się odkrywcą. Zapewniamy troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce. 533 335 429.
6: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium Odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy

0: No to teraz pochylimy się nad wiadomościami z Poznania w Radiu Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany i aresztowany w Stanach Zjednoczonych. To jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkcierz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych.
1: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
0: Mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu. Śledczy nie zdradzają szczegółów zatrzymania. Wiadomo jednak, że w sprawę były zaangażowane służby federalne.
1: Aktualnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na informacje o decyzji sądu amerykańskiego w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym, bowiem mamy tutaj wdrożoną procedurę ekstradycyjną.
0: Na ten moment prokuratura ma ustalonych około 5000 osób poszkodowanych. Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Trwa przebudowa estakady kolejowej na Naramowicach. Wysoki betonowy wiadukt będzie rozebrany i wzniesiony na nowo. Szczegóły zna Ari Habir.
2: Rozbiórka odbywa się w ramach przebudowy towarowej kolejowej obwodnicy Poznania. Jak wyjaśnia zarząd kolei, remont wiaduktu wraz z przyległym mostem nad Wartą jest kluczowym elementem w modernizacji trasy kolejowej. Przypomnijmy, PKP PLK dostosowuje trasę do ruchu pasażerskiego. Dzięki temu podróżujący zyskają szybki przejazd na Poznań Główny, choćby ze Strzeszyna, Suchego Lasu czy Naramowic.
3: Podróż transportem publicznym z gmin okolicznych Poznania do centrum miasta będzie czasowo konkurencyjna niż podróż samochodem.
2: Mówił nam Jan Szyszko z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Po wiadukcie można obecnie jechać maksymalnie 90. Po remoncie pociągi na trasie pojadą z prędkością 120 km na godzinę. Prace planowo mają zakończyć się do końca przyszłego roku. Przebudowa kolejowej obwodnicy Poznania ma kosztować prawie 1,5 miliarda złotych.
0: Do festiwalu Malta mniej niż miesiąc. Wśród wydarzeń muzyczny spektakl nadzorowany przez Natalię Kukulską czy całodniowa sztuka z Magdaleną Cielecką w roli głównej.
4: Spotkanie

0: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
1: No i zachmurzyło się niebo nad Poznaniem, zgodnie z zapowiedziami synoptyków. Na termometrach dzisiaj do 23 stopni. W tej chwili słupek rtęci zatrzymał się na 20 kresce, a właściwie nie zatrzymał się, tylko dalej idzie w górę. Wiatr taki dosyć silny, ciśnienie bardzo wysokie. Teraz zaglądam na ulicę miasta, mam taką wielką lornetkę i przez nią widzę zamkniętą Ratajczaka na wysokości Starego Browaru i widzę jeszcze drogowców na Hetmańskiej, Pawiej oraz Łozowej w rejonie skrzyżowania z 28 czerwca.
0: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7/8, BS Sroda, WLKP.pl.
2: 107.4 Vox FM. Poznań.

0: FM.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Arek Sikora.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: A co tam w Carrefourze?
14: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
15: Lordzie, witamy na salonach.
16: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie, Nowak.
15: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
17: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
18: Poznań. Przygotujcie się na emocje z najwyższej półki. W Archicom ruszyła akcja, jakiej jeszcze nie było. Kup apartament w centrum Poznania i odbierz voucher na Grand Prix Formuły 1 we Włoszech. Przy starym rynku nad Wartą i blisko Cytadeli. Lifestyle Premium. Emocje Premium. Esencja 2. Apartamenty dla tych, którzy lubią żyć szybciej, mocniej, bardziej. Ta oferta nie będzie czekać. Esencja 2. Archicom.pl.
19: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od

0: musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
1: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
2: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
1: Lesmes. Less stress.
3: Reklama.
4: 107.4.
3: Vox FM.
2: Vox FM.
4: Poznań.
5: Było utonięcie. Znane wyniki sekcji zwłok dwulatka, który zmarł w ząbkach. Premier i szef MSZ-u mówi o wspólnym sukcesie rządu i prezydenta. Chodzi o zapowiedź Trumpa o wysłaniu 5000 żołnierzy do Polski. Jutro odkażanie schroniska w Suchedniowie. Placówka prosi wolontariuszy o pomoc w kilkugodzinnej opiece nad zwierzętami.
6: To już 12 w studiu Vox FM. Witamy Dawida Osysko.
5: Dzień dobry.
6: Zaczynamy wiadomości.
5: Jest już po sekcji zwłok 2-letniego chłopca, którego ciało znaleziono w oczku wodnym w Ząbkach. Znajdowało się na posesji, na której jest żłobek. Pomimo podejmowanych prób reanimacji nie udało się uratować życia chłopcu. Śledczy ustalili pierwsze szczegóły tragedii, mówi nam Remigiusz Krynkę z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
7: W godzinach porannych została przeprowadzona sekcja zwłok dziecka. Wykazała, że do śmierci dziecka doszło w wyniku mechanizmu utonięcia. Biegły nie stwierdził żadnych obrażeń mechanicznych na ciele dziecka.
5: W środę wieczorem śledczy zatrzymali na miejscu dwie kobiety, opiekunki wieku 53 i 48 lat.
7: W tym momencie będzie podejmowana decyzja co do dwóch zatrzymanych osób do tej sprawy i co do kwestii przesłuchania i charakteru tego przesłuchania. Nie zostały te czynności z całą pewnością zostaną wykonane w dniu dzisiejszym, ale na chwilę obecną nie jestem w stanie powiedzieć, o której godzinie będzie miało to miejsce i w jakim charakterze panie zostaną przesłuchane.
5: Kontrolę w placówce zapowiedziało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Teraz w wiadomościach głos o wspólnym sukcesie polskich władz. Decyzja prezydenta Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla Polski i USA. Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w Stanach, dziękuję za skuteczność i jedność działania, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. W podobnym koncyliacyjnym tonie wypowiedział się także szef MSZ-u Radosław Sikorski.
8: W tej sprawie też kancelaria prezydenta wykonała to, co do niej należy, ale wszyscy widzieliśmy wysiłki wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i jego zastępców w Waszyngtonie. Uderzaliśmy równolegle, maszerowaliśmy równolegle, uderzyliśmy razem i mamy wynik.
5: Sikorski podziękował prezydentowi Trumpowi za ogłoszenie, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce pozostanie mniej więcej na dotychczasowym poziomie. Przypomnijmy, Trump ogłosił, że Stany wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. 7 lat odsiadki dla Macieja K., a także 8 lat dla Anity P. to prawomocne wyroki dla organizatorów przesyłek zawierających narkotyki. Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Lublinie, a szczegóły zna Bartek Ważny.
9: Jak przekazała mi Marta Śmiech, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie, wyrok był wynikiem długiej i bardzo skrupulatnej pracy policji. Głównie oskarżeni sprzedawali w darknecie narkotyki, a potem wysyłali je do paczkomatów w całej Polsce. W połowie 2022 roku policja przejęła paczki. Zabezpieczono też nagrania z monitoringu paczkomatów, a dzięki pracy między innymi grafologów udało się zebrać niezbite dowody przeciwko sprawcom.
5: Oprócz wyroków więzienia Maciej K. i Anita P. muszą zapłacić grzywny w wysokości do 40 tysięcy złotych. Stracili także cały zarobek ze sprzedaży narkotyków. Wolontariusze pilnie poszukiwani. Będą potrzebni jutro rano w schronisku dla bezdomnych psów Tulimy Łapki w Suchedniowie. Trzeba wyprowadzić kilkadziesiąt czworonogów z powodu dezynfekcji placówki. Dla wolontariuszy przygotowano atrakcję.
10: Będzie zorganizowane ognisko na oczach ziemi w Suchedniowie, gdzie nasi wolontariusze, osoby spacerujące z psami będą bardzo mile widziani. Będą rozdane mapy, więc będą mogli tam jak najbardziej dotrzeć, posilić się, korzystać z poczęstunku.
5: Mówi Agnieszka Marszałek-Zysik, opiekunka schroniska. Spacer z psami będzie trwał maksymalnie 2 godziny.
4: Wiadomości sportowe Vox FM.
5: To już oficjalna informacja. Kasper Tobiasz odchodzi z Legii Warszawa. Kontrakt bramkarza ze stołecznym klubem obowiązuje do końca czerwca i nie zostanie przedłużony na kolejny sezon. Kasper Tobiasz już wcześniej sygnalizował, że nie podpisze kontraktu. W Legii rozegrał 138 meczów. Sobota będzie należała do piłkarskiej ekstraklasy. Jutro zostanie rozegrana ostatnia kolejka sezonu. Cały czas jest o co grać. Nierozstrzygnięta pozostaje sprawa wicemistrzostwa, a walczą o nie nadal Górnik, Raków i Jagiellonia. Legia, która jeszcze niedawno była w strefie spadkowej, wciąż może wskoczyć na miejsce premiowane grą w lidze konferencji. Nie znamy także trzeciego spadkowicza. Na razie na 16. miejscu oznaczającym spadek jest

0: Lechia Gdańsk. Spokojnym nie może być Widzew, który jest tuż za nią, nad nią z punktem przewagi. Wszystkie mecze zostaną rozegrane o 17.30. Jeszcze o sukcesie Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Chwalińska przeszła 3 rundy kwalifikacji, a w decydującym, bardzo zaciętym meczu pokonała Susan Lamens 7-6, 7-5.
1: Pogoda, ale ty nas rozpieszczasz. Jak ja patrzę na prognozy, słuchaj, Dawid, to jest naprawdę bardzo dobrze. Już dzisiaj się zapowiada dobrze, bo taki maks to będzie 23 stopnie, słuchaj.
0: Super.
1: Jutro jeszcze lepiej, 26 nawet.
0: Też dobrze.
1: Niedziela 28 nawet na zachodzie kraju. Tutaj może delikatnie popadać, ale miejmy nadzieję, że to będzie taki, wiesz, przyjemny deszczyk. Mm-hmm. Poniedziałek również bardzo dobrze, 26. I tutaj ani kropli deszczu. Wtorek też 26 stopni. Dopiero o środzie możemy rozmawiać, ale na szczęście skończył nam się czas. No dobra, wtedy może trochę bardziej popadać i wtedy takie będzie 18 do takiej.

kropli deszczu. Wtorek też 26 stopni. Dopiero o środzie możemy rozmawiać, ale na szczęście skończył nam się czas. No dobra, wtedy może trochę bardziej popadać i wtedy takie będzie 18, to taki

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: A teraz Gigi D'Agostino. Na dobry początek tej godziny. L'amour toujours, czyli najpopularniejsze ty-ty-ry-ry. 5,5 minuty po 12:00. Mario Biskin na horyzoncie. Klaudia Wasiluk, raz jeszcze witam.

o serduszku. My Heart Beats Like a Drum i ATC w Vox FM na 18,5 minuty po godzinie 12. Tak, to tu gramy w rytmie hitów, ale również sprawdzamy inne hity, a mamy taki hit, słuchajcie, od naukowców. Oni pokusili się o badania nad mózgiem. Chodzi o taką neuroplastyczność. Oni znaleźli, słuchajcie, taką informację, że nasz mózg ciągle dostosowuje się w zależności od tego, na czym się skupiamy. I okazuje się, że skupianie się na tym, co dobre, przebudowuje nasz mózg, aby szukał jeszcze więcej dobra. I teraz tak, jakbyśmy to mieli przenieść do tej sytuacji, a jest 19 minut po godzinie 12, pewnie jesteście w pracy, no to skupmy się na tym, że jest coraz bliżej do końca tej roboty. Jak jeszcze trochę do tej pracy, no to może szukajmy innego pozytywu, może fajnie, że jest kawa. Jak nie ma kawy, to fajnie, że jest ekspres. Jak nie ma ekspresu, to dobrze, że chociaż jest radio. Radio Vox FM oczywiście. A teraz to Disturbed i The Sound of Silence, tak żeby szybciej ten czas w pracy mijał. 20 po 12.

0: Alessandra Amoroso, Big Mama i Meteorotto. To właśnie w Vox FM na 25 minut przed godziną 13. Tak, to tu gramy w rytmie hitów. Słuchajcie, znalazłam niemiecki sposób na kuny. Wyświetlił mi się sam i wpadł w internecie w ręce. Wyobraźcie sobie, że coraz większą popularność zdobywa właśnie metoda podkładania metalową siatkę pod samochód. O, kuna.
1: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,90.

0: 99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Lugoniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
11: To pomysł.
10: Pomysł?
11: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
10: Ale jak?
11: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
10: Oczywiście.
12: Zmieniajmy razem Poznań. Czas na podróże, małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
15: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Spraw swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
16: Reklama.
17: A te dźwięki oznaczają najważniejsze wiadomości z Poznania w Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Duże zmiany dziś o 23:00 zaczną obowiązywać na ogrodach. Tramwaje nie będą kursować ulicą Dąbrowskiego od Żeromskiego do Pętli. Wyłączone zostaną buspasy, a autobusy pojadą normalnymi pasami ruchu. W rejonie wyjazdu z Pętli zamknięte będą obie nitki w kierunku centrum. Trzeba będzie jeździć buspasem drugiej jezdni. Zamknięte będzie też przejście dla pieszych i przejazd rowerowy na Dąbrowskiego przy skrzyżowaniu z Botaniczną. Utrudnienia potrwają do 19 czerwca rano. Nie ma mowy o odszkodowaniach od miasta dla mieszkańców osiedla Maltańskiego ani o wykupieniu od dewelopera gruntów, które ten dopiero co kupił od kościoła. Podkreślił prezydent Poznania podczas spotkania, które odbyło się wczoraj w szkole podstawowej nr 46 przy ulicy Inowrocławskiej. Przedstawiciele wysiedlanych terenów domagali się skomunalizowania ogrodów działkowych, na których inwestor chce postawić bloki.
18: Ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której miasto kupuje teraz od tego inwestora ten teren za 460.

0: milionów i przekazuje go państwu, żebyście państwo mogli tam mieszkać. To po prostu nie jest możliwe.
1: Mówił Jacek Jaśkowiak i dodał, że o ewentualnym odszkodowaniu od właściciela terenu z tytułu zasiedzenia może zdecydować jedynie sąd. Miasto zaś pomaga mieszkańcom, przyjmując ich wnioski o mieszkania komunalne na podstawie ogólnie przyjętych kryteriów. Takich dokumentów, jak powiedział prezydent, wpłynęło dotąd 100. Przygotowania do Malta Festiwalu wkraczają w decydującą fazę. Wydarzenie rozpocznie się 21 czerwca od koncertu Za Miłość nad Jeziorem Maltańskim, przygotowanego przez Natalię Kukulską.
2: Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder Zalia, ja też zaśpiewam. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński.
1: Poza tym w programie znalazł się również spektakl The Second Woman z Magdą Cielecką, która przez 24 godziny zagra z ponad setką mężczyzn.

0: Również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński.
1: Poza tym w programie znalazł się również spektakl The Second Woman z Magdą Cielecką, która przez 24 godziny zagra z ponad setką mężczyzn.
2: Nowe wydarzenie, które zamieni ulicę Półwiejską w plan filmu akcji. Polecam spektakl The Air Between Us, wspaniałą choreografię na dwójkę tancerzy, z którego jeden porusza się na wózku.
1: Pełen harmonogram na stronie miasta. Festiwal potrwa do 28 czerwca.
3: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
1: Nie za dużo słońca dzisiaj w mieście, ale się pojawia. Do tego jest bardzo ciepło, 23 stopnie na termometrach. Wieczorem większe przejaśnienia mogą się jeszcze pojawić przed zachodem słońca. No i jutro bardzo słoneczny dzień nas czeka, do 25 stopni, więc również bardzo ciepły. Wiatr, a propos dzisiaj jeszcze, dosyć silny i ciśnienie wysokie. Drogowcy pracują na Hetmańskiej, Pawiej i na Łozowej w rejonie skrzyżowania z 28 czerwca. Poza tym na Kurlandzkiej przy skrzyżowaniu z Piaśnicką oraz od ronda błogosławionej Natalii Tułasiewicz w kierunku ronda Grzegrze działa z kolei patcher do napraw cząstkowych.
3: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7/8, BS Sroda.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
2: W Vox FM.
4: To jest dzień.
2: Codziennie.

0: Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź

0: Setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: A cappuccino też za 7?
7: Też.
8: A flat white?
7: Też.
8: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Czy twoja mama wie, co ją czeka 22 maja? W pasażu Rondo od 16 do 19 królować będzie magia. Wróżka Kiara, wróżka Wanda i astronumerolog spojrzą.

Czy twoja mama wie, co ją czeka 22 maja? W pasażu Rondo od 16 do 19 królować będzie magia. Wróżka Kiara, wróżka Wanda i astronumerolog spojrzą

0: Zabierz mamę na Dzień Matki do pasażu Rondo, bo prezenty są fajne, ale magia i muzyka są bezcenne. Serdecznie zapraszamy do pasażu Rondo tuż przy Selgros.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją.

0: nas przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czeki załóż.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Szukasz przedszkola z dużym zielonym platformem?

0: Zapewniamy troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce 533 335 429. Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
1: Reklama 107,4
2: Vox FM Poznań.
3: Dobra wiadomość, czekamy na jej implementację. Sherman, zapowiedzi Trumpa dotyczy wysłania żołnierzy do Polski. Co przyczyniło się do śmierci 19-letniego strażnika granicznego w Szczecinie? Prokuratura ujawnia wyniki sekcji zwłok. Będzie nieco taniej niż dzisiaj. Za chwilę o maksymalnych cenach paliw na weekend i poniedziałek.
4: Jest 13. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
3: Deklaracja padła, teraz Warszawa czeka na szczegóły z Pentagonu. W ciągu kilku tygodni USA mają podać plan rozmieszczenia amerykańskich żołnierzy. Przypomnijmy, Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski kolejnych 5 000 wojskowych. Stwierdził, że to reakcja na zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich i relacje z nim. Komentarze zebrał Mateusz Gołębiewski.
5: Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA dziękuję za skuteczność i jedność działania, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślał dzisiaj w Sejmie, że o sukcesie zdecydowała polska ofensywa dyplomatyczna.
6: Moje spotkania, rozmowy z Pittem Hegsetem, wizyta zastępcy szefa połączonych sztabów.
5: Z kolei prezydencki minister Wojciech Kolarski podkreślał, jak ważne są osobiste relacje między prezydentem Trumpem a prezydentem Nawrockim.
7: Dzięki osobistym relacjom właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja.
5: Jak informuje MON, szczegóły dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce będą znane w czerwcu.
3: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Potrzebne będą kolejne badania. Sekcja nie dała odpowiedzi na pytanie o przyczynę śmierci 19-letniego strażnika granicznego ze Szczecina. Jego ciało znaleziono we wtorek w jednym z internatów. Dwie inne osoby trafiły do szpitala. Prokuratura potwierdza, że funkcjonariusze po służbie pili alkohol.
8: Zaplanowane są dalsze badania, w tym histopatologiczne i toksykologiczne, i następnie w wydanej opinii biegły z zakresu medycyny sądowej powinien określić, co według niego było przyczyną śmierci.
3: Mówi prokurator Julia Szozdan ze Szczecina. Wyniki badań mogą być znane dopiero za 2 miesiące. Wstępnie śledczy wykluczyli udział w tragedii osób trzecich. Weekend z nieco niższymi niż dziś cenami paliw na stacjach. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,46, a za oleju napędowego 6,85 zł. To oznacza, że za benzynem zapłacimy co najmniej 2, a za diesla 6 groszy mniej niż dzisiaj. Duża firma branży AGD z Namysłowa na Opolszczyźnie zapowiada zwolnienia. Pracę w Deal Controls może stracić nawet 180 spośród 900 osób. To kolejny cios po likwidacji browaru w mieście.
9: Myślę, że będzie coraz trudniej. Bezrobocie w powiecie namysłowskim jest na poziomie ponad chyba 11% na dzień dzisiejszy, podchodzący pod 12%. Także tracimy dobre, stałe miejsca pracy, które były u nas w historii od wielu, wielu lat.
3: Mówi Grzegorz Adamczyk, przewodniczący zakładowej Solidarności. Firma nie ogłosiła zwolnień grup

0: Na razie pracownicy korzystają z programu dobrowolnych odejść. W Namysłowskim Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest teraz około 1300 osób. Stopa bezrobocia w powiecie sięga 10%. Dla uczniów to już ostatnia prosta przed rozdaniem świadectw. Został miesiąc do zakończenia roku szkolnego. Zbliżające się wakacje czuć na korytarzach szkół, m.in. w Nowym Sączu. To właśnie teraz jest czas na ostatnie poprawki ocen. Niektórzy jednak o tym już nie myślą.
1: Kto się uczył, ten ma luz. Kto się nie uczył na koniec, no to nie ma luzu. A generalnie to już jest fajnie, przyjemnie.
2: U mnie jest spokojnie. Tak naprawdę wszystkie oceny już poprawione.
3: U mnie oceny bardzo dobrze. Staram się wszystkie zaległości jakieś, jeśli mam, to nadrabiam.
4: Czuć ten koniec, że to już ostatnia prosta.
3: No wyszło słoneczko, więc trochę czuć.
0: Z uczniami z Nowego Sącza rozmawiał Michał Rejduch. Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca.
5: To Nowy Sącz, słoneczko, tak? Już ustaliliśmy. Dobrze, to sprawdźmy w takim razie, gdzie jeszcze to słońce będzie dzisiaj. I słuchajcie, bardzo dobra informacja, będzie wszędzie.
0: Wszędzie.
5: I zostanie z nami, słuchaj, Dawid, tak, i sobota, i niedziela, i poniedziałek, i wtorek, i no środa też będzie, chociaż tutaj bardziej może popadać deszcz. No i temperatury już wtedy nie takie wysokie, bo wtedy 18 stopni zobaczymy i już możemy narzekać, no bo dzisiaj, przypominam, 23, nawet 24, a do niedzieli, 28 kresek. Upały i dobrze, na weekend.
0: Świetne informacje przekazałaś.
5: Świetne, zwłaszcza dla tych, którzy pewnie weekend spędzą w pracy.
0: A
5: ty
0: nie,
5: masz wolne?
0: Ja mam wolne.
5: Yeah!
0: Marta będzie jutro. Tak,
5: no,
0: już ustaliliśmy,
5: to...
0: że kiedy jest Marta,
5: ustaliliśmy
0: wtedy leje.
5: Właśnie, wtedy leje. Tak jest. I wnioskowaliśmy o weekendy dla Marty.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Tylko tak... Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tylko, że tak?
0: Tak po cichutku.
5: Po cichutku, żeby nie słyszała. Martę pozdrawiamy. Najserdeczniej. 5 po 13. Klaudia Wasiluk, dzień dobry. Dawid Osysko za godzinę.

I tego chcesz, i tego chcesz, i tego, i tak jak na zakupach. Jak się tylko podejdzie do jednego regału z rzeczami, to i na tutaj się oczka zaświecą, i tutaj. Chociaż tak o zakupach mówię, a czytam w dzisiejszym fakcie, słuchajcie, że my wcale to już na zapas nie kupujemy. Nie, nie. Polacy to już teraz robią listę, idą po konkretne rzeczy do sklepu, kupują tylko to, co jest potrzebne, i to bardzo rzadko. Tak na przykład 2 razy w tygodniu, a nie, że codziennie po coś. Tak? Na to są w ogóle dowody, badania i tak dalej, i tak dalej. Ale jedno mnie zastanawia najbardziej, bo ktoś tutaj napisał, że to oznacza koniec kupowania pod wpływem zachcianek. No ale jak to? To chyba, że te zakupy robią przed wypłatą, bo po wypłacie to na te zachcianki wszystkie, na te czekoladki nie ma w ogóle.

0: No, dobre, co? Sam szczyt, słuchajcie. Andy Dust, no i nasz Harris. A naszego Harrisa również dzisiaj będziecie mogli posłuchać. Tak, jego miksy po 19 zapraszamy, ale wcześniej, drodzy Państwo, godzina 17, to my zapraszamy na bestlistę. A bestlistę, drodzy Państwo, w ten piątek poprowadzi mój szanowny współprowadzący Arek Sikora, także tym bardziej zapraszam. Ostatni moment na to, by zagłosować na swoich ulubieńców, na przykład właśnie na Zocharię. To jest numer 1, vox.fm.pl, zakładka bestlista. Jak chcecie, żeby się utrzymało na liście, głosujcie.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%.

0: 39 zł. W programie wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas.

0: Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
2: Co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko ₪49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie ₸12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
14: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
15: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
16: A co tam w Carrefourze?
17: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
18: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
19: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
20: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: Reklama.
24: Przygotowaliśmy dla Was kolejny zestaw wiadomości z Poznania w Vox FM na 107.4. Natalia Krystek, zapraszam na niej już teraz. Prezes serwisu cinkciarz.pl aresztowany w Stanach Zjednoczonych. Tamtejsze służby we wtorek zatrzymały Marcina P., poszukiwanego notą Interpolu. O szczegółach Ari Habir.
25: Podejrzany stanął przed sądem federalnym w Missouri. Ten wyznaczył tymczasowy areszt. Procedura ekstradycyjna jest w toku, a polscy śledczy czekają na kolejne decyzje amerykańskich organów w tej sprawie. Postępowanie w sprawie Marcina P. prokuratura regionalna w Poznaniu prowadzi od października 2024 roku. 5 miesięcy później zdecydowano o postawieniu mu zarzutów, ale mężczyzna przebywał za granicą. W październiku ubiegłego roku Interpol wydał za nim czerwoną notę poszukiwawczą. W zatrzymanie, poza amerykańskimi służbami, byli zaangażowani funkcjonariusze CBŚP.

O postawieniu mu zarzutów, ale mężczyzna przebywał za granicą. W październiku ubiegłego roku Interpol wydał za nim czerwoną notę poszukiwawczą. W zatrzymanie, poza amerykańskimi służbami, byli zaangażowani funkcjonariusze CBŚP.

0: walut 5 tysięcy klientów straciło ponad 185 milionów złotych. Nawet kilkadziesiąt tysięcy kibiców może wziąć udział w wielkiej mistrzowskiej fecie kolejorza. Ta odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich po jutrzejszym meczu Lecha z Wisłą Płock. Kibice ze stadionu Grunwaldzką przejadą na plac Marka. Ulica zostanie zamknięta dla kierowców już około godziny 19.
1: Zamknięte zostaną wjazdy z ulic dochodzących do ulicy Grunwaldzkiej. Ruch w poprzek przez tak zwane śluzy komunikacyjne, przez najważniejsze skrzyżowania z ulicami Grochowska, Rejmonta, Przybyszewskiego, Wojskową oraz Matejki Szylinga będzie możliwy wyłącznie za zgodą policjantów, wtedy kiedy nie będzie on kolidował z przemarszem.
0: Powiedział nam Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej i dodał, że o bezpieczeństwo kibiców, ale nie tylko, dbać będą setki policjantów.
1: Funkcjonariusze będą na bieżąco kierować ruchem, wskazywać możliwe drogi objazdu oraz ułatwiać przejazd przez śluzy komunikacyjne. W związku z tym apelujemy do wszystkich kierowców o stosowanie się do poleceń wydawanych przez policjantów oraz o zrozumienie i cierpliwość na drogach.
0: To 10. Mistrzostwo Polski w historii Lecha Poznań. Piłkarze przejadą odkrytym autobusem spod stadionu na teren MTP. Na plac Marka powinni dojechać około 23:30. Poznań włącza się w akcję hashtag Tata też czyta. W ramach kampanii miejscy urzędnicy odwiedzą przedszkola i będą czytać dzieciom książki. Na stronie akcji dostępne są też darmowe poradniki, rekomendacje książek i materiały dla szkół, bibliotek oraz rodziców.
2: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
0: A w taki dzień jak dziś to można sobie poczytać w plenerze na przykład w którymś z poznańskich parków. Do 23 stopni na termometrach. Nie jest bardzo słonecznie, ale też nie zupełnie pochmurno. A późniejszym popołudniem może się trochę przejaśnić. Jutro już pełne słońce i 25 stopni. Jeśli chodzi o sytuację na drogach, no to drogowców możecie spotkać na Hetmańskiej, Pawiej i na Łozowej w rejonie skrzyżowania z 28 czerwca, na Kurlandzkiej przy skrzyżowaniu z Piaśnicką i od ronda błogosławionej Natalii Tułasiewicz w kierunku ronda Żegrze działa Patcher. To taka maszyna do łatania mniejszych ubytków. No i zamknięta Ratajczaka koło Starego Browaru.
2: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7/8, BS Sroda, WLK. 7/4, Poznań.

0: Imprezę do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę.

0: na suzuki.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 złotych płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Mońska 12, prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Mońska 12.pl.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Vox FM. Poznań.
13: Będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego, chodzi o transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. W Krakowie ostatni dzień agitacji, od północy cisza przed niedzielnym referendum. 10 sezonów i to wszystko. Trenerską pracę w Manchesterze City kończy Pep Guardiola.
14: 14 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie ma dla Was już teraz w to piątkowe popołudnie Dawid Osysko.
13: Po podpisach od razu w Dzienniku Ustaw opublikowane już rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą zacznie obowiązywać 3 miesiące po ogłoszeniu. Teraz będzie to możliwe w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju, poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
15: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończy.
13: Dokument podpisany wcześniej przez ministra Gawkowskiego kontrasygnował dziś w MSWiA. Regulacje były konieczne po wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Przyznał, że oskarżony lubił szybką i agresywną jazdę. Ważne zeznania na procesie Sebastiana M., który odpowiada za tragedię na A1. W wypadku na autostradzie w 2023 roku zginęła trzyosobowa rodzina. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim zeznawał dziś bliski współpracownik oskarżonego. To najprawdopodobniej ostatni świadek w tej sprawie. Na miejscu jest Rafał Różycki.
16: Świadek przyznał, że kilka razy wspólnie podróżowali. Jak dodał, za każdym razem, gdy prowadził Sebastian M., rozwijane były duże prędkości. Ponad 200 km na godzinę, a raz nawet ponad 300 km. Opisał też styl jazdy oskarżonego, szybki i agresywny, ale pewny. Świadek odniósł się również do ucieczki Sebastiana M. do Turcji, a następnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przyznał, że firma Sebastiana M. nie miała w tych krajach klientów. Innego zdania jest sam oskarżony, który twierdzi, że wyjechał tam na wcześniej umówione spotkania biznesowe.
13: Przypomnijmy, według prokuratury Sebastian M. jechał A1 ponad 300 km na godzinę i najechał na samochód, którym podróżowała trzyosobowa rodzina. Mężczyzna po wypadku wyjechał z Polski, zatrzymano go potem w Dubaju, grozi mu 8 lat więzienia. Ostatnie chwile kampanii, głosowanie już w niedzielę. Na ulicach Krakowa są wolontariusze ubrani w niebieskie kamizelki. Zachęcają mieszkańców do udziału w referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta.
17: Rozmawiamy pod Pocztą Główną i to pod Pocztą Główną idzie mi stosunkowo słabo. Z tego powodu, że jest tutaj dużo turystów i z Polski, i z zagranicy. Wczoraj, kiedy rozdawałem na rondzie Matecznego czy na rondzie Grunwaldzkim, ulotki schodziły zdecydowanie szybciej.
18: Co zdecydowało, że zdecydował pan się zaangażować?
17: Bezpośrednią przyczyną, która spowodowała to, że przyjechał pojechałem agitować przeciwko Miszalskiemu, jest sposób, w jaki Aleksander Miszalski potraktował Łukasza Franka, dyrektora Zarządu Transportu Publicznego. Łukasz Franek został odwołany i mnie to bardzo mocno zdenerwowało.
13: Od północy w Krakowie będzie obowiązywać cisza referendalna. Głosowanie w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta w niedzielę od 7 do 21. Trener Josep Guardiola po sezonie odejdzie z Manchesteru City. Taką informację przekazuje klub, którym zakończy rozgrywki angielskiej ekstraklasy na drugim miejscu. Słynny hiszpański szkoleniowiec, a wcześniej znakomity piłkarz, pracował z The Citizens 10 lat. Wszyscy Maję znają i kochają i tak samo jest z Nocą Kultury. Z 6 na 7 czerwca Lublin zamieni się w bajkową krainę. Jej bohaterami będą postacie z kultowej Pszczółki Mai. Maja, Gucio, Filip, Tekla i Aleksander poprowadzą nas przez instalacje, koncerty i działania artystyczne, zapowiada Joanna Wiewiórka, kamieniecka z warsztatów kultury w Lublinie.
2: Podczas tegorocznej Nocy Kultury będzie można obejrzeć kilka klasycznych wieczorynek na podwórku, na ulicy Złotej. Piękny set z bajkami, może zakręci się łezka w oku niektórym.
13: Noc Kultury w Lublinie, przypomnijmy, z 6 na 7 czerwca. Harmonogram na stronie nockultury.pl.
14: W pogodzie, proszę Państwa, mamy delikatny powiew lata i tak będzie przez najbliższe dni, ale uwaga, proszę jeszcze nie chować ciepłych rzeczy, dlatego że w przyszłym tygodniu idzie ochłodzenie, ale na razie idzie ocieplenie i na tym się skupiamy. Tej nocy 14 stopni pokażą termometry we Wrocławiu. 9 stopni na termometrach przeważającej części naszego pięknego nadwiślańskiego kraju. Do Suwałk, bo w Suwałkach będzie zaledwie 5, ale jutro 22-23. Zielona Góra przesadza jutro, dlatego że w Zielonej Górze jutro 28 stopni. Wszystkim się tym kompletnie nie przejmujemy, a wręcz cieszymy. Dlaczego? Ano dlatego, że mamy 4,5 minuty po godzinie 14, ale najważniejsza informacja jest taka, że to jest popołudnie w... Piątek, 22 maja w kalendarzu. Piątek przedweekendowy, proszę Państwa, czas zaczynać program. To jest dzień, żeby już nie było żadnych wątpliwości. Zagrała nam orkiestra Dęta, nie wiadomo skąd, ale była rzeczywiście Dęta. Kiedyś było takie powiedzenie, jak chcesz, żeby cię lubili, zapisz się do orkiestry Dętej. Podpisuję się jako trębacz.
12: Dzień z Vox FM.
14: Piąteczek, piątujo piątek! 609 2 razy 869, lista obecności, gdzie słyszycie, a gdzie nie bardzo.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
14: Mam dla Was Sandrę. I nie zawaham się jej użyć. Łobuzy, piękny Dawid Łobuz, kocha najbardziej. Już za chwilę Kamil Rutkowski, piątkowy. To jest dzień. Zaczynamy.

Program dla ludzi. On się nazywa To jest dzień, bo ja tego nigdy nie zapomnę. Taki był wspaniały wczoraj, przedwczoraj i dzisiaj będzie jeszcze lepszy. Dzisiaj to w ogóle niewiele trzeba. Jest piątek i w piątek to idziesz do szwagra i mówisz: szwagier! Piątek! I szwagier macha głową. Jak ma czym machać, to macha i wszystko staje się jasne. Gdzie słychać, gdzie nie słychać? Piątek, Piątunio, Zielona Góra słyszy bardzo dobrze. 28 stopni w sobotę. Arek, no to wszyscy jadą do Zielonej Góry. W Holandii słychać znakomicie, zwłaszcza, że 27 stopni. Wolne już! Pozdrawia Asia również z Gorzowa Wielkopolskiego. A kto był jeszcze z Gorzowa, jak Arek był z Zielonej Góry? Nie do końca. Pozdrowienia jak zawsze ze słonecznego podwórka z Rybna koło Wyszkowa. U nas dobrze słychać, jak to w Rybnie. A w piątek, piąteczek, piątunio bardzo dobrze słychać na drodze między Białymstokiem a Augustowem. Ktoś tu się na ryby wybiera. W kalendarz świąt nietypowych jeszcze zajrzyjmy, żeby zobaczyć, czy jak dzisiaj ktoś nie ma... Światowy Dzień Gotów? Dzisiaj jest co? Dzień Pacmana i Dzień Praw Zwierząt. Także gdybyście nie mieli pomysłu, jak dzisiaj zagadać do żony, to już wiecie. Kratka kupcie. Gordo, Loco Loco, Andrea, Time to Pray. Za chwilę już gramy. 13 minut po 14. Tu program To jest dzień. Z tą żoną to były żarty. No, co wy na żartach się nie znacie? Mówię to zwłaszcza do żon. Znaczy nie swoich.

18 minut mamy po godzinie 14. Piątek chyba słychać wszędzie, a jeżeli nie słychać, to na pewno bardzo dobrze go czuć. Tak mi się wydaje. Tak, smażona ryba to jest też zapach piątku. Cicho! Proszę Państwa, jeżeli mamy piątek, to znaczy, że weekend zbliża się już naprawdę wielkimi krokami, o ile już te kroki nie są w butach. A skoro macie buty, to czy wypadałoby gdzieś wyjść, może gdzieś jechać. Weekend macha tak z oddali. Ale uwaga, jeśli planowaliście spędzić weekend w podróży i właśnie próbowaliście kupić bilet na pociąg przez internet, to... No nie bardzo. No, to mam dla Was malutkie ćwiczenie z medytacji. Intercity oficjalnie informuje, że system sprzedaży... No, fajnie było, dobrze szło. Sprzedawało się jak trzeba. Grażynko nagle się wzięło wszystko. I... Zespoły informatyczne intensywnie już teraz walczą z awarią, informuje Intercity, czyli z kablami. Ale problem okazał się, cytuję, bardziej złożony niż pierwotnie zakładano. Zacząłem się zastanawiać, co to znaczy, bo PKP, awaria, opóźnienie, to jest jakby prawda, gdzieś tutaj to wszystko krążymy w bardzo podobnych rejonach, ale co to znaczy, że problem jest bardziej złożony niż pierwotnie zakładano? Że co, na tory autobusy wpuszczono, czy...

0: Kygo, that's when you know. Dokładnie tak się nazywa ten kawałek. Ja tutaj robię króciutką przerwę, tak zwaną pauzę, ale to tylko dlatego, żeby za 2 minuty wrócić z wiadomościami.
1: Reklama.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
4: Blik. Wszystko, czego dziś chcę.
5: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie 2 z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert.

0: powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Reklama.
3: 14.30 na zegarze to czas na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM, które prezentuje właśnie teraz Dawid Osyska.
4: Słuch dymu nad toruńskim poligonem, płonie trawa, na miejscu docierają kolejni strażacy.
5: Około godziny 12.20 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze trawy na poligonie. Na chwilę obecną mamy zadysponowanych 13 zastępów straży pożarnej, część jest jeszcze w drodze do tego

0: Strażacy.
1: Około godziny 12.20 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze trawy na poligonie. Na chwilę obecną mamy zadysponowanych 13 zastępów straży pożarnej. Część jest jeszcze w drodze do tego.

0: można. Polskie MSZ odradza podróży do Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. Funkcjonariusze litewskiej Straży Granicznej zatrzymali Polaka, który próbował nielegalnie przekroczyć granicę i przedostać się na Białoruś. Mężczyzna chciał sforsować granicę przy pomocy samodzielnie wykonanej drabiny. Do zdarzenia doszło około 200 metrów od granicy z Białorusią w rejonie Druskiennik.
1: To trochę w temacie. Jamal i policeman. 28 minut i mamy 15.

0: No solo, ale duet. Clean Bandit i Demi Lovato, 21 minut, mamy do godziny 15. Wiem, że piątek, ale ważne przypomnienie, dlatego że 22 maja w kalendarzu oznacza, że już za chwilę, już za momencik 26 maja, czyli dzień mamy. A tak się składa, że dla mamy oczywiście coś mamy. Daj odpocząć swojej mamie w końcu jeden z drugim. Wyślij na wczasy, a jak tak, to voxfm.pl. Tam są możliwości, zaglądajcie, dla swojej mamy oczywiście.
1: Reklama.
2: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-faktur.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy, mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-faktur.pl.
3: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
15: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem?

0: 4. Natalia Krystek, zapraszam. Obiecał nam pan, że skomunalizuje ten teren, przypomnieli prezydentowi Poznania lokatorzy osiedla Maltańskiego na wczorajszym spotkaniu. Jacek Jaśkowiak stanął oko w oko z mieszkańcami, by porozmawiać o ich problemach. Włodarz miasta powiedział wprost, nie jest możliwe wydanie ponad 400 milionów złotych z budżetu na odkupienie gruntów, żeby dać je grupie osób do mieszkania.
1: Miasto może pomagać tym potrzebującym, którzy nie mają gdzie mieszkać, natomiast miasto nie może przeznaczać tego typu środków. To tak, jakby dzisiaj przyszli do mnie Romowie i powiedzieli, panie, kup nam, panie, to koczowisko, bo my tu chcemy mieszkać. To nie jest możliwe, po prostu.
0: Prezydent dodał, że kwestię odszkodowań za wysiedlenie od obecnego właściciela terenu może rozstrzygnąć sąd. Zapewnił też, że miasto sukcesywnie procesuje wnioski o mieszkania komunalne.
1: Mamy 100 wniosków, jeśli chodzi o mieszkańców osiedla Maltańskiego. I te wnioski będą systematycznie realizowane. Ja mam zapewnienie tego nowego właściciela, że będzie kontynuował tak naprawdę przekazywanie środków na remonty pustostanów. My te remonty będziemy przeprowadzać.
0: Przypomnę, deweloper kupił od kościoła teren zamieszkałych ogródków działkowych za ponad 420 milionów złotych. Ruszyła rozbiórka estakady na Naramowicach. To kolejny element modernizacji kolejowej obwodnicy Poznania i dostosowania jej do ruchu pasażerskiego. Inwestycja z prawie 1,5 miliarda złotych ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Zwiększy możliwą prędkość pociągów na tym odcinku do 120 km na godzinę. Kolejny wielkopolski odcinek S11 zaprojektowany. Wniosek o pozwolenie na budowę niespełna 13-kilometrowego fragmentu między Przygodzicami a Ostrzeszowem już u wojewody. Czekanie na decyzję o przekazaniu terenu budowy może potrwać 7 miesięcy, potem kolejne 22 miesiące prac. Nową drogą być może pojedziemy w pierwszej połowie 2029 roku. To będzie huczna rocznica. Z okazji 70-lecia czerwca 1956 roku w naszym mieście odbędzie się mnóstwo wystaw, koncertów i spektakli, zapowiada Patryk Pawełczak z Urzędu Miasta.
2: Teatr ósmego dnia i 3 bardzo ciekawe spektakle, wydarzenia, które będą się odbywały na ulicach miasta. Wystawa odbędzie się także w gmachu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Wydarzenia związane z obchodami rocznicy wydarzeń czerwcowych będą odbywały się przez cały czerwiec.
3: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
0: A w pogodzie dzisiaj dobre wiadomości, bo poranek słoneczny, potem się zachmurzy, ale za to do 23 stopni na termometrach. Wieczorem znowu przejaśnienia. W ciągu dnia wiatr nieco silniejszy niż teraz. Ciśnienie mamy bardzo wysokie. Na ulicach Poznania utrudnienia nowe od wczoraj na Ratajczaka. Mamy nieprzejezdny odcinek koło Starego Browaru.
3: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7/8. BS Sroda WLKP.pl.

0: cierpliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce 533 335 429. Reklama.
1: To jest czas na wiadomości z Poznania, oczywiście na antenie Radia Vox FM na 107,3.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
4: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml.

0: która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak,

0: 2 plus 1 gratis oraz schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Lordzie, witamy na salonach.
2: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
1: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem? Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą? Miesza stając przy tym kasą.
3: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury.

0: cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czyki załóż.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kombrowskiego 449, zaprasza.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama. 107,4.
10: Vox FM Poznań.
11: Są zarzuty dla opiekunek. Chodzi o śmierć dwulatka w Ząbkach pod Warszawą. Szef NATO zadowolony w związku z decyzją Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych żołnierzy. W akcji m.in. samoloty gaśnicze. Strażacy walczą z pożarem na toruńskim poligonie.
12: I o tym wszystkim słuchamy właśnie teraz w wiadomościach Vox FM o godzinie 15, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
11: A rozpoczynamy od zarzutów dla dwóch opiekunek po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety będą odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci dwulatka, który utonął w oczku wodnym.
13: Zostały obie przesłuchane w charakterze podejrzanych. Jedna z pań przyznała się do zarzucanego czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga z pań odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania, w tym w kwestii tego, czy przyznaje się, czy też nie do zarzucanego jej przestępstwa.
11: Mówi prokurator Remigiusz Krynkę z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga i dodaje, że śledczy nie wnioskowali o tymczasowy areszt dla podejrzanych kobiet.
13: Wobec obu pań prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji 3 razy w tygodniu oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania ze wszystkimi osobami występującymi w postępowaniu w charakterze świadków, jak również ze sobą nawzajem.
11: Prokuratura nie zdradza szczegółowych informacji na temat zebranego materiału dowodowego. Kobietom grozi do 5 lat więzienia. Szef NATO z uznaniem od decyzji Donalda Trumpa. Z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź prezydenta USA o wysłaniu większej liczby żołnierzy do Polski, oświadczył Mark Rutte. Mowa, przypomnijmy, o kolejnych 5 tysiącach amerykańskich wojskowych. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
14: Rutte skomentował decyzję podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w szwedzkim Helsingborgu. Holender podkreślał, że decyzja Trumpa wpisuje się w kierunek obrany przez sojusz. Wzmacnianie europejskich armii i samego NATO ma sprawić, że Europa będzie stopniowo mniej zależna od wsparcia Stanów Zjednoczonych. Powiedzmy sobie jasno, obrany przez nas kierunek, czyli silniejsza Europa i silniejsze NATO, sprawi, że z czasem, krok po kroku, będziemy mniej zależni od jednego sojusznika, jak to miało miejsce od dawna, czyli od Stanów Zjednoczonych. USA nadal odpowiadają za blisko 60% wydatków na obronność całego sojuszu.
11: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. W akcji kilkudziesięciu strażaków i samoloty gaśnicze trwa walka z pożarem traw na toruńskim poligonie. Ogień wybuchł chwilę po południu. Na miejscu ściągnęto strażaków z całego regionu.
15: Na chwilę obecną przy działaniach mamy około 20 zastępów straży pożarnej, w tym dwie cysterny z Bydgoszczy i z Inowrocławia. Działania są prowadzone w takim trudnym terenie poligonowym. Wspomagają nas dwa dromadery i helikopter. Prowadzą zrzuty wody na pożar.
11: Relacjonuje Aleksandra Starowicz, Toruń Straży Pożarnej, i służby starają się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Lekcje w terenie, wykorzystanie jogi w opanowaniu stresu uczniów, czy też walka z wypaleniem zawodowym. 17 nauczycieli zespołu szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej nauczyło się tego w ramach międzynarodowego projektu EduIn. Szkolenia odbyły się m.in. w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech czy Grecji.
16: Oni podchodzą do tego, do swojej pracy i do życia troszeczkę inaczej. Mają taki trochę większy dystans. My Polacy jesteśmy tacy bardziej zasadniczy. I jak potrafię, to przekładam to na lekcje, na szkołę, pokazuję i zachęcam uczniów do udziału.
17: Czyli teraz dzięki temu programowi będzie pan mógł łatwiej zatrzymać uczniów na lekcjach?
18: Zgadza się, jest teraz taki problem dotyczący opuszczania zajęć, ale że zrobimy wszystko, żeby zaciekawić jeszcze bardziej uczniów.
11: Mówili nauczyciele, którzy brali udział w warsztatach. Projekt kosztował ponad 130 tysięcy złotych i został opłacony przez Unię.
12: 3,5 minuty mamy po godzinie 15. Jak widać, piątek już wchodzi i to bardzo mocno, także w naszą mowę i bardzo dobrze. Tej nocy ciepło, 14 stopni we Wrocławiu, 9-10 na przeważającym obszarze, najchłodniej w Suwałkach, tam 5 stopni, ale oczywiście na plusie. Jutro ciepło w całym kraju, od 28 stopni jutro w Zielonej Górze do 22 w Olsztynie, Białymstoku, Suwałkach i w Warszawie. Jeszcze chłodniej, bo 20-21 Kielecczyzna i Lublin. Tam popada w ogóle południowy wschód z takim delikatnym i przejściowym deszczykiem. Troszkę słońca, troszkę deszczu, jak w dobrym bollywoodzkim filmie, ale gdyby weekend miał być bollywoodzkim filmem, to właśnie tym najlepszym, czyli trochę słońce, trochę deszcz. 4 minuty po godzinie 15, no to żeby było bardzo, bardzo piątkowo. A powiem tak, Rihanna, Jay-Z, Umbrella, z Colin Daj Mi Jedno Słowo za chwilę i wszystko jasne.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Aha, aha, Rihanna, aha.

Zawsze jak słyszę tę piosenkę, to myślę sobie tak w głowie, tak mam takie patataj, patataj, patataj, patataj i jakoś to tak sobie, prawda, leci. Proszę Państwa, 11,5 minuty mamy po godzinie 15, no bez żartów proszę, dlatego że to są rzeczy ważne, a rzeczą najważniejszą w piątek jest, uwaga, piątek. To jest piątek, to jest dzień praw zwierząt, to jest dzień Pacmana, Światowy Dzień Gotów dzisiaj mamy, czyli tych takich ludzi na czarno poubieranych, prawda? Co kto lubi, no i co kto lubi, nie oceniamy absolutnie, ale z drugiej strony zapraszamy do nas bardziej kolorowo, przynajmniej. No chyba, że ktoś nie lubi kolorowo, to wtedy rzeczywiście możemy mieć problemy. Pamiętajcie o tym, że dzień mamy się zbliża. Ja wam chciałem tylko szybciuteńko przypomnieć, że na stronie voxfm.pl nasza nowa zabawa i uwaga, w roli głównej występuje wasza mama. Wasza mama może sobie w końcu odpocząć. Jednym słowem, akcja nazywa się tak, uwaga, daj mamie odpocząć. Daj w końcu matce własnej, osobistej odpocząć. Niech sobie kobita odpocznie. Z okazji Dnia Matki 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu, oczywiście dla waszej mamy. voxfm.pl, zgłaszajcie swoje mamuśki. Niech sobie kobiecinki w końcu odpoczną, a i wy będziecie mieli trochę spokojnie. No bo wiecie, dlaczego to nie posprzątane, co tu się dzieje, dlaczego nie kupiłeś i tak dalej.

Artemas, I like the way you kiss me. Przy piątku, jak dobra porcja truskawek, porcja bardzo dobrych wiadomości już teraz dla was, bo to jest dobra wiadomość, bo przy piątku staram się zbierać wyłącznie te najlepsze. Czy dostaliście ostatnio mandat

Artemas, I like the way you kiss me. Przy piątku, jak dobra porcja truskawek, porcja bardzo dobrych wiadomości już teraz dla was, bo to jest dobra wiadomość, bo przy piątku staram się zbierać wyłącznie te najlepsze. Czy dostaliście ostatnio mandat?

Nie macie go. Nie ma. Bo na początku maja główny inspektor transportu drogowego przyznaje, na początku maja przez kilkadziesiąt godzin urządzenia zawyżały prędkość wszystkich pojazdów. Czy jechałeś dobrze, czy nie? Wszystkie były, jechały więcej według tego urządzenia. Wysłano prawie 2000 wezwań w związku z wykryciem wykroczeń drogowych. Wszystkie anulowano. Wszystkie anulowano. Nie ma nic. Nie toczą się żadne postępowania. Jeśli ktoś poniósł jakieś koszty, no to w ogóle nie poniósł żadnych kosztów. W ogóle nie ma takich mandatów. Matko jedyna, przecież to jest jak Dzień Dziecka. 22 maja. A Dzień Dziecka dopiero za chwilę. No wyobraźcie sobie, dostajesz mandat i za chwilę się dowiadujesz, że tego mandatu w ogóle nigdy nie było. Przecież to nie ma prawa się wydarzyć. A jednak, robimy sobie Dirty Dancing.

0: coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki. Za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
4: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
9: Reklama.
10: Posłuchajmy wspólnie, co ważnego dzieje się w to piątkowe popołudnie w kraju i na świecie. Na najświeższe wydanie wiadomości o 15.30 zaprasza Dawid Osysko.
11: Funkcjonariusze CBA na polecenie Prokuratury Europejskiej zatrzymali 8 osób. Chodzi o nieprawidłowości w ramach konkursu Szybka Ścieżka Innowacje Cyfrowe zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pula środków publicznych do rozdysponowania w tym programie wynosiła ponad 800 milionów złotych. Sprawa Skóry wraca na wokandę. 25 czerwca Sąd Najwyższy ma rozpatrzyć kasację prokuratury od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który uniewinnił Roberta J. w procesie dotyczącym zabójstwa studentki Katarzyny Z. Jednocześnie trwa proces odszkodowawczy, bo Robert J. domaga się ponad 22 milionów złotych odszkodowania za 7 lat spędzonych w areszcie. Nie wcześniej niż za 6 do 9 miesięcy może być dostępna nowa szczepionka przeciwko szczepowi wirusa Ebola, który wywołał ostatnio epidemię we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Przed wjazdami w ten rejon świata ostrzega polski MSZ.
12: Wiadomości sportowe Vox FM.
11: Kończy się jeden z najbardziej udanych okresów trenerskich w angielskiej piłce nożnej. W ten sposób światowe agencje piszą o odejściu z Manchesteru City trenera Guardioli. Słynny hiszpański szkoleniowiec, a wcześniej znakomity piłkarz, pracował z The Citizens 10 lat. Zdobył z tym klubem łącznie 20 trofeów, m.in. sześciokrotne Mistrzostwo Anglii, trzykrotnie Puchar Anglii, a w 2023 zwyciężył w Lidze Mistrzów. Z Legii Warszawa odchodzi bramkarz Kacper Tobiasz, to absolwent Akademii Klubu, dwukrotny zdobywca Pucharu i Super Pucharu Polski. Dziękujemy za wiele lat reprezentowania naszych barw z zaangażowaniem i sercem. Dziękujemy za wszystko, co zrobiłeś dla Legii, czytamy na stronie klubu. Cristiano Ronaldo dopiął swego. Portugalczyk zdobył swoje pierwsze mistrzostwo Ligi Saudyjskiej. Jego Al Nassr w ostatniej kolejce pokonał Damak FC 4-1. 41-letni Ronaldo tytuł przypieczętował w najlepszy możliwy sposób, bo dwukrotnie trafił do bramki.
10: To coś dla tych, którzy w weekend nad ranem nie mogą trafić do domu. Bierzcie przykład. Benazi Bros, Danny, Hit My Heart i Lenny Mali Golding, Don't Want Your Love. Już za chwilę w Vox FM w programie To Jest Dzień.

0: pieśń z cyklu Kto pod kim dołeczki kopie, ten w Dave'a wpada. 28,5 minuty mamy po godzinie 15, minuta i 30 sekund i zapraszamy na wiadomości także sportowe.
1: Reklama.
2: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie

To coś dla tych, którzy w weekend nad ranem nie mogą trafić do domu. Bierzcie przykład. Benazi Bros, Danny, Hit My Heart i Lenny Mali Golding, Don't Want Your Love. Już za chwilę w Vox FM w programie To Jest Dzień.

0: I Lenny Ellie Goulding. Ellie Goulding w ogóle ostatnio poszła w tego rodzaju klimaty. Szczerze powiedziawszy, całkiem nieźle. Moim zdaniem dobry wybór, ale Ellie Goulding ma to do siebie, że w każdym klimacie brzmi po prostu wybornie, jak to Ellie Goulding. Proszę Państwa, piątkowe popołudnie. Wiem, że gdzieś tam ktoś teraz pewnie na zakupy. Jeszcze dzieci odebrać, może jakieś plany na weekend. Ja właśnie w tej sprawie, bo trzeba korzystać, dlatego że pogoda w najbliższych dniach, tak mniej więcej do wtorku, taka ciekawostka, będzie cudowna, wspaniała. Będzie i słonecznie, i cieplutko, ale uwaga, bo w przyszłym tygodniu, obiecałem, że o tym powiem, więc mówię, w przyszłym tygodniu mamy znowu, będziemy mieli taki delikatny powiew, może nie zimy, ale takiej zimnej wiosny. Zimnej wiosny. Temperatury w niektórych regionach w połowie przyszłego tygodnia nie przekroczą 10 stopni Celsjusza. Także jak mi powiecie, że weekend spędziliście do góry brzuchami na kanapie, to ja wam powiem...
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Że z jednej strony fajnie, jako mistrz w leżeniu na kanapie, a z drugiej... Oj, bo się pogniewamy.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria.
2: I praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka.
2: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Mińska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Mińska 12.pl.
11: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Poznań Szwajcarska 14. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
12: Społem cenka? Super cenka. Kawa Prima Finezja 250 gramów za 13,99. Zupy jemy 375 gramów za 5,99. Wybierz społem.
13: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium o drobek w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robek Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary.

0: płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja. 3,

Tak wybraliście w zeszłym tygodniu.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
2: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-fakturka.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-fakturka.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: No cóż, pora cię wyprowadzić.
1: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
0: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
1: Lesmes. Less stress.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy, litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czy wiesz, dlaczego od 22 lat kierowcy w Wielkopolsce wybierają serwis Toyota Ukleja? Bo autoryzowany nie znaczy drogi, a daje pewność, bezpieczeństwo i komfort. Pełna obsługa, przeglądy, naprawy mechaniczne oraz certyfikowany przez TIF serwis blacharsko-lakierniczy. Trzy lokalizacje dla twojej wygody. Poznań Zawady, Suchy Las i Złotkowo przy ulicy Obornickiej. Toyota Ukleja. Twoja Toyota w najlepszych rękach.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
8: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
9: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy.
10: Reklama.
11: 107.4.
12: Vox FM.
10: Vox FM.
12: Poznań.
13: Transkrypcja możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego. Chodzi o małżeństwa jednopłciowe. Śledztwo po pożarze w Tomaszowicach Kolonii. W ogniu zginęły dwie osoby. Trzykrotny wzrost zachorowań i ostrzeżenie WHO. A chodzi o epidemię eboli w Afryce.
14: Słuchamy wszystkiego tego, co przygotował dla nas Dawid Osysko. Na zegarach 16. Czas na wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie już teraz.
13: Formalności zostały dopełnione. Opublikowano rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Dokument przygotowano po m.in. orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ze szczegółami teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jak będzie to działać w praktyce?
15: Rządzący zapowiadają, że każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać transkrypcji aktów w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie ma żadnych wyjątków, nie trzeba czekać na wyroki sądów, mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
16: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył.
15: Minister zaznaczał, że sprawa transkrypcji została uregulowana, a rozporządzenie jest prawem i musi być stosowane przez wszystkich urzędników. Kolejne kroki, jak słyszymy, będą dotyczyły określenia wytycznych dla konkretnych instytucji w sprawie korzystania z praw małżeńskich przez małżeństwa jednopłciowe.
13: Informował Michał Skolimowski. Teren odgrodzony taśmami policyjnymi, mieszkańcy są w szoku. To po wieczornym tragicznym pożarze w miejscowości Tomaszowice Kolonia w powiecie lubelskim. Zginęły tam dwie osoby, 52-letnia kobieta i 66-letni mężczyzna. Na miejscu z mieszkańcami rozmawiał Mariusz Mucha, dziennikarz Super Ekspresu.
17: On podobno był niepełnosprawny, tak?
18: On miał to, przepuklinę miał i chodził o kulach. To wujo mój.
17: A ta pani przy...

0: Ja z Lublina tutaj, tak?
1: Tak.
2: Ona już tam za 3 lata mieszka.
3: Gdzie ja się dowiedziałem? Dwie osoby się spaliły.
4: W sprawie tragicznego pożaru wszczęte zostało śledztwo.
5: Jeżeli chodzi o ciała dwóch osób, które zostały znalezione w pogorzelisku, prokurator zdecydował o skierowaniu ich na sekcję zwłok.
4: Mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje w sprawie nowego ogniska eboli w Afryce. Chodzi o wirus Bundibugyo, rzadszy podtyp eboli, który wykryto m.in. na terenie Demokratycznej Republiki Konga. W ciągu tygodnia odnotowano trzykrotny wzrost zachorowań, ale na ten moment nie ma informacji, by doszło do nich na terenie Europy. Mimo to szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Paweł Grzesiowski podkreśla, że sytuacja jest poważna.
6: Źródłem wirusa są zwierzęta, to nietoperze, niektóre gatunki małp. Z punktu widzenia przenoszenia między ludźmi, sytuacja, jeżeli chodzi o wirusa ebola, jest dla nas niebezpieczna. Wirus bardzo łatwo przenosi się z wydzielinami chorych, a więc tutaj kluczową sprawą jest właściwa izolacja i stosowanie środków ochrony indywidualnej.
4: Na razie na ten typ eboli nie ma zatwierdzonych leków ani szczepionek. GIS, a także polskie MSZ odradzają podróże do objętej epidemią części Konga i pogranicza z Ugandą. Kielce zmieniają się w europejską stolicę przygody. Już jutro rozpocznie się tam geofestiwal. Przez dwa weekendy kadzielnia, wietrznia i ogród botaniczny będą tętnić atrakcjami. A co na początek?
7: Koncert etniki elektroniki. Wystąpią DJ-e, ale też muzycy. Muzyka elektroniczna, która sięga do takiej tradycji etnicznej. Przy akompaniamencie bębnów, skrzypiec, ale również specjalnej takiej oprawie plastyczno-aranżacyjnej.
4: Sobotnie wydarzenia na Kadzielni zapowiada Katarzyna Chodurek-Kiek z Kieleckiego Magistratu. W kolejną sobotę 30 maja organizatorzy zapraszają do Ośrodka Pracy Twórczej na Wietrzni.
8: Dawidowi bardzo dziękujemy za dzisiaj, dobrego weekendu. Życzymy, 3,5 minuty mamy tymczasem po godzinie 16. Ten weekend fantastyczny pogodowo, dlatego że jutro co prawda popada, ale bardzo delikatnie na południowym wschodzie i na wschodzie naszego kraju, oprócz Białegostoku, bo tam pełne słońce. 28 stopni jutro w Zielonej Górze, do 21-20 tyle pokażą termometry w Kielcach oraz w Lublinie. Najbliższej nocy nigdzie nic nie pada. Od 14 stopni we Wrocławiu do 5 zaledwie w Suwałkach, ale na przeważającym obszarze równa dyszka. Piątek 22 maja, 4 minuty po 16. No jak to pięknie brzmi. Przecież to koi bardziej niż Beethoven. No to Modern Talking, Yomaha Yomaso, Denzel Pump It Up, żeby nie było...
9: Jest dzień z Vox FM.
8: Żeby nie było żadnych wątpliwości, że to piątek.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Kamil Rutkowski, dzień dobry, zapraszam.

Czy wy też tam śpiewacie? O, Pompej Rap? Bo moje dzieci Pompej Rap i Pompej Rap. Puść Pompej Rap i będzie fajnie. Jak jedziecie teraz 10 minut, no to przepraszam. 11 minut mamy po godzinie 16. Dzień dobry wszystkim o tej porze. No to już musi być dzień dobry. Za chwilę sprawdzimy, czy piątek u was na tak, czy piątek u was na nie, bo zdarzają się i takie, że na nie, bo ktoś na przykład nagle dostał od szefa polecenie. Wolisz przyjść w sobotę do pracy, czy od poniedziałku już w ogóle nie przychodzić? No i co wybieracie? Zestaw normalny, czy powiększony wtedy? No właśnie. Proszę państwa, kończy się podobno epidemia otyłości na całym świecie. Nie wiem, czy słyszeliście ileś lat temu, że żyliśmy w epidemii otyłości. Co druga osoba miała nadwagę, problemy z tym związane.

związane. Okazuje się, że to już mało aktualne, bo coraz więcej osób chudnie. Zaczęło chudnąć. Jak to wytłumaczyć? Jest dużo tłumaczeń, ale moim zdaniem jest jedno najprostsze. A widzieliście ostatnio ceny żywności w sklepach? To odchudza. Skutecznie.

0: To jest mój ulubiony fragment tej piosenki. Słuchajcie tego. Arriva, Andrej. I od razu świeci słońce i już nie jesteśmy w Polsce, już jesteśmy gdzieś w Hiszpanii, już gdzieś jesteśmy daleko. Już jest La Bamba, już tam jednemu z drugim zadzwoniło w uszach. I jeszcze szybciej, no fajnie. Los Lobos, to tak, żeby nie było wątpliwości, że piątek. A propos piątku, na tak czy na nie?
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: ma tak?
1: Tylko pamiętajcie, że szczerość w naszym klubie to norma. 609-869-869. Numer prosto do studia. Zapraszam do tego, żeby zadzwonić i opowiedzieć nam przy 22 maja. No tak się zupełnym przypadkiem złożył, że piątek. To jest dzień na tak czy dzień na nie. 609-869-869. Numer prosto do studia. Proszę dzwonić, proszę opowiadać, co dobrego, co złego dzisiaj się wydarzyło albo dopiero się wydarzy. Przyjmujemy każdą wersję wydarzeń. Ważne, żeby szczera, bo będziemy sprawdzać. 609-2x869. Kogo witamy na antenie? Halo, dzień dobry.
2: Halo, halo, witam. Romek z Wrocławia. Dzień dobry, na nie. Jak najbardziej na nie.
1: Na nie?
2: Z jednej pracy do drugiej.
1: O, masz ci los, ale to będziesz bogaty. To ile ty zarobisz? Jak dostaniesz pieniądze, to wtedy będziesz dzwonił i mówisz: a, widzicie? Patrzcie, mówiłem, że było warto. Tego ci przynajmniej życzę. 609-2x869. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
3: Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, halo, halo, tu Londyn. Kogo witamy?
3: Cześć.
1: Cześć, jesteś tak zadowolona, cześć, że nie masz szans,
3: tak,
1: masz piątek
3: oczywiście,
1: na tak.
3: Oczywiście, że jest na tak, ze względu na to, że sobota imprezowa będzie. Dzieci zostają z babcią, chociaż babcia o tym jeszcze nie wie, ale będzie się działo.
1: Ojejku, ja nawet nie chcę dopytywać o szczegóły, żeby nie zapeszać, ale patrzcie już jak na same plany, jaka zadowolona. Życzymy, żebyś była tak samo zadowolona w niedzielę, w poniedziałek dzwoń, sprawdzimy jak było. Kogo tymczasem witamy? Halo, dzień dobry.
4: No halo, halo.
1: Cześć, jak masz na imię?
4: Radio.
1: A cześć Radio, piątek tak czy nie u ciebie?
4: A wszystko w porządku.
1: Czyli na tak, jak rozumiem. Weekendem się już delektujesz.
4: Oczywiście.
1: Widzicie? Jak to niewiele ludziom trzeba? Ja wiem, że weekend tak nastraja. Mam to samo. 609-869-869. Numer prosto do studia. Kogo witam, kogo goszczę. Halo, dzień dobry.
5: Witam, Leszek z Warszawy.
1: Cześć, Leszku.
5: Dzień oczywiście
1: na tak.
5: Dzień oczywiście na tak.
1: Nie, jedziesz, nie ma korków.
5: Nie, już na szczęście kończę jeżdżenie po Warszawie.
1: A?
5: Ale tak, idziemy z żoną na pizzę i na lampkę czegoś wspaniałego.
1: Ulala, z jakiejś okazji, czy tak po prostu?
5: Tak, idziemy, robimy preludium, bo niedługo obchodzimy 35. rocznicę ślubu 8 czerwca.
1: Naprawdę, Leszek, powiedz wszystkim jedną radę, jak wytrzymać ze sobą 35 lat?
5: Kochać się, szczerość. Wspólne rozmowy, wspólne wyjścia.
1: No widzicie, jak to mądrze się zrobiło, Leszek. To ja już teraz mam dla was prezent, 500 zł na prezent marzeń z okazji tej 35. rocznicy dla was.
5: Nie wierzę.
1: Naprawdę.
5: Dzięki wielkie.
1: Bardzo
5: dzięki.
1: Proszę, wielkie ukłony.
6: To jest dzień.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Widzicie, jak się romantycznie zrobiło? I mądrze zarazem? No, takie rzeczy też tu się zdarzają. Lady Gaga, Paparazzi, Holy Dolly, Dolly Song, już za chwilkę.

0: wuja, prawda? Właśnie tak ma być. Piękni młodzi, nie daj się prosić. Okej, za 2 minuty wiadomości.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
11: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i treść.

0: dla głowy. Super krzyżówki. Za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Reklama. Na zegarach 16:30, a w studiu wiadomości zmiana. Witamy Małgorzatę Łukowską.
3: Dzień dobry.
2: I zapraszamy już teraz na najświeższe wydanie wiadomości.
3: Na początek poważny incydent w centrum przesiadkowym w Zabrzu. Autobus komunikacji miejskiej, którym podróżowało 37 przedszkolaków wraz z opiekunami, musiał gwałtownie zahamować. Do szpitala trafiły dwie osoby. To dziecko i opiekunka, mówi Sebastian Bijok z policji.
4: W wyniku tego nagłego hamowania dzieci przewracały się w autobusie i doznały lekkich obrażeń. Jedno dziecko zostało przewiezione do szpitala celem dalszego badania, dalszej diagnostyki, ale żadne z dzieci nie odniosło obrażeń poważnych.
3: W miejscu wypadku mogą być jeszcze utrudnienia w ruchu, a wyjaśnieniem okoliczności tego zdarzenia zajęła się policja. Będą pieniądze na usuwanie skutków powodzi sprzed 2 lat. Wojewoda opolska Monika Jurek przekazała 5 samorządom promesy na dofinansowanie takich remontów. Fundusze trafią m.in. do gminy Głuchołazy. Za 21 milionów złotych remont przejdzie zalany we wrześniu 2024 roku most Świętego Wojciecha. Z kolei województwo opolskie dostanie 7 milionów na odbudowę drogi na odcinku Racławice Śląskie-Klisino. Łącznie do samorządów trafi prawie 30 milionów.

Za 21 milionów złotych remont przejdzie zalane we wrześniu 2024 roku most Świętego Wojciecha. Z kolei województwo opolskie dostanie 7 milionów na odbudowę drogi na odcinku Racławice Śląskie-Klisino. Łącznie do samorządów trafi prawie 30 milionów.

0: szóstce pod Szczecinem będą anulowane. Chodzi o kary wystawione między 29 kwietnia a 4 maja na odcinku między węzłem Szczecin-Dąbie a Szczecin-Rząśnica. Wtedy urządzenie źle dokonywało pomiarów i pokazywało o 7 km szybszą jazdę niż w rzeczywistości. Błąd w systemie wykryli kierowcy ciężarówek.
1: Mam ochotę dopytać jak, ale na wszelki wypadek tego nie zrobię.
0: Mniej wiesz, lepiej śpisz.

0: Łaka łaka i siekierra, łaka łaka, żeby nie było już żadnych wątpliwości, że to jest piątkowe popołudnie, które zobowiązuje. 22 minuty dzielą nas od 17, po 17 w każdy piątek będzie bezlista. Nie wiem, czy zagłosowaliście, a jeśli nie, to nie mówcie tego nikomu, ale Krzyśkowi Skrzypkowskiemu będzie trochę przykro. Także jakbyście mogli, tam jeszcze szybciuteńko, voxfm.pl, tym bardziej, że... Tam więcej przyjemności, o niektórych powiem jeszcze za chwilę. Tymczasem Wiktoria Kida.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poznań. Przygotujcie się na emocje z najwyższej półki. W Archicom ruszyła akcja, jakiej jeszcze nie było. Kup apartament w centrum Poznania i odbierz voucher na Grand Prix Formuły 1 we Włoszech. Przy starym rynku nad Wartą i blisko Cytadeli. Lifestyle Premium. Emocje Premium. Esencja 2. Apartamenty dla tych, którzy lubią żyć szybciej, mocniej, bardziej. Ta oferta nie będzie czekać. Esencja 2. Archicom.pl.
2: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem?

0: Zapewniamy troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce 533 335 429. Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
1: Społemcenka? Supercenka. Kawa Prima Finezja 250 gramów za 13,99. Zupy jemy 375 gramów za 5,99. Wybierz Społem.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8:30 na zegarach.
3: 5 po 7.
4: 6:30.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
6: Dobry, dobry.
1: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super. Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
1: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Czy wiesz, dlaczego od 22 lat kierowcy w Wielkopolsce wybierają serwis Toyota Ukleja? Bo autoryzowany nie znaczy drogi, a daje pewność, bezpieczeństwo i komfort. Pełna obsługa, przeglądy, naprawy mechaniczne oraz certyfikowany przez TIF serwis blacharsko-lakierniczy. 3 lokalizacje dla Twojej wygody. Poznań, Zawady, Suchy Las i Złotkowo przy ulicy Obornickiej. Toyota Ukleja. Twoja Toyota w najlepszych rękach.
13: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
14: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
15: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Elektrownia Garbary. Apartamenty premium Odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
2: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
3: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za Ciebie. Teraz Twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Spraw swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
4: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
5: Azardo. Lampy inne niż w

0: Wszystkie.
1: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500 606 771.
2: Reklama.
3: Pierwsze F-35 jeszcze dziś wylądują w Łasku, od razu będą gotowe do działania. Łatwo Gang znów zbiera grube miliony. Nową akcję chce zdobyć pieniądze dla chłopca chorego na zanik mięśni. Absurdalne zeznania kolegi Sebastiana M. Co stwierdziło o jego brawurowej jeździe, powiem już za chwilę.
4: Godzina 17 na zegarach, a to znak, że zaczynamy wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zapraszam Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
3: Lada moment wylądują w Polsce mniej więcej za godzinę. Punktualnie o 18 w bazie lotniczej w Łasku pojawią się pierwsze zamówione przez Polskę najnowocześniejsze amerykańskie myśliwce F-35. Maszyny dzięki temu, że piloci i personel naziemny przechodzą od pewnego czasu szkolenia z ich obsługi za oceanem, będą od razu w gotowości do działania, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To ważny, dobry dzień dzisiaj z dobrymi i ważnymi informacjami. F-35 będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
3: Do końca roku do Polski ma trafić łącznie 14 amerykańskich myśliwców.
5: Pierwsze trzy dzisiaj przylatują. Oficjalne przywitanie odbędzie się 12 czerwca, które będzie już takim momentem symbolicznym, ale dzisiaj już ten moment realnej obecności w Polsce.
3: Łącznie do Polski mają trafić 32 myśliwce F-35. Kontrakt na ich dostawę opiewa na kwotę ponad 4,5 miliarda dolarów. Kolejnym ważnym etapem ich służby nad Wisłą będzie zintegrowanie maszyn z naszym systemem obrony przeciwlotniczej. Samoloty mają stacjonować w Łasku i w Świdwinie. Przyznał, że oskarżony lubił szybką i agresywną jazdę. Ważne zeznania na procesie Sebastiana M., który odpowiada za tragedię na A1. W wypadku w 2023 roku zginęła trzyosobowa rodzina. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim zeznawał dziś bliski współpracownik oskarżonego.

szybką i agresywną jazdę. Ważne zeznania na procesie Sebastiana M., który odpowiada za tragedię na A1. W wypadku w 2023 roku zginęła 3-osobowa rodzina. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim zeznawał dziś bliski współpracownik oskarżonego.

0: Zakodowałem i tak zakodowała rodzina i myślę wszyscy na sali, łącznie z sądem, że z taką prędkością pasażer miał okazję jechać wspólnie z panem Sebastianem M. I wielokrotnie jeździł z prędkością powyżej 200 km na godzinę, więc to był standard prowadzenia pojazdu przez pana Sebastiana M., no co rzutuje na portret kierowcy.
1: Obrona oskarżonego złożyła dzisiaj nowe wnioski, w tym dokumenty dowodowe w postaci prywatnej ekspertyzy. Teraz muszą się do niego odnieść pozostałe strony, a to oznacza, że proces może się wydłużyć. Kolejna rozprawa odbędzie się pod koniec lipca. Łatwogang wyruszył już z Zakopanego do Gdańska, tym samym zaczął się kolejny charytatywny stream. To dla 8-letniego Maxa Atockiego z Leska na Podkarpaciu. Chłopiec choruje na dysforię mięśniową Duchenna. Koszt leczenia w USA wynosi 15 milionów złotych, a brakuje jeszcze 12 milionów. No i tyle chce zebrać Łatwogang. Rodzina chłopca nie kryje wzruszenia. To są emocje, których chyba nie da się opisać, mówi nam mama Maxa, Anna Tocka.
2: My jesteśmy pełni nadziei, pełni takich dobrych wiary, że się uda, że niedługo zakończymy tą zbiórkę i będziemy mogli zacząć nowe życie po podaniu leku, że Max będzie mógł być zdrowym chłopcem. No ale emocje jeszcze nie opadają, jeszcze będą długo pewnie, bo to tak naprawdę dzisiaj się zaczyna.
1: Wdzięczny za całą akcję jest również sam Max.
3: Bardzo dziękuję Łatwogangowi za to, że mnie dostrzegł. Gdy myśleliśmy, że to będzie przerwa Łatwoganga od internetu, to nagle bum, kolejna zbiórka. Czuję euforię i wielkie zadowolenie za to, że Łatwogang mi pomaga.
1: Stream Łatwoganga jest transmitowany na żywo w internecie, a w tym momencie ogląda go prawie 50 tysięcy osób. Powstanie najdłuższa przeprawa tunelowa w Polsce. Podpisano umowę na budowę ostatniego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina. Odcinek nowej S6 Police-Goleniów połączony będzie 5-kilometrowym tunelem pod Odrą, mówi prezes Północnej Izby Gospodarczej Hanna Mojsiuk.
4: Obejście będzie gospodarczym game changerem, otwierającym nas na transport i logistykę, wspierającym przemysł chemiczny, sprzyjającym turystyce.
1: Koszty budowy to 5 300 milionów złotych. Zakończenie prac za 7 lat.
5: Jakie plany na weekend, można zapytać Gosia?
1: To zależy od pogody.
5: No to ci powiem, że można planować. Dzisiaj wieczór gorący, ciepły, 23 stopnie, 24 w nocy, spadek do 12-10, sobota 27 stopni w najcieplejszych miejscach.
1: Czyli pogoda sprzyja.
5: Kurka, rurka, słuchaj. W niedzielę opady deszczu i burza, ale cały czas gorąco do 27 stopni Celsjusza. No i przyszły tydzień, poniedziałek 25 stopni, dużo słońca. We wtorek 26 stopni, dużo słońca w całym kraju. Ośrodzie można powiedzieć podobnie, dużo słońca w całym kraju. Nieco chłodniej, bo 18-19 stopni, ale będzie słońce. Słuchaj, to weekend można planować do środy.
1: Bajka, to teraz jak pytasz o moje plany, to pogoda super, to teraz to zależy od ciebie, Jarosław. Ale to potem pogadamy.
5: Tak się mówił. Dobrze, Gosia, wpadnij za dokładnie 25 dobrze, minut, dobra? Tak się umówmy.
1: Ze sportem.
5: To póki co takie plany.
1: Tak.
5: No, to jest piątkowy wieczór już. Dzień dobry. Arek Sikora po drugiej stronie. Dzisiaj przypomnę 606 notowanie Best Listy, które zaczynamy. Odliczanie od 20 za około właśnie pół godziny, a wcześniej rozgrzewka. Ta też musi być. Dzień dobry, dobry wieczór.

Blue Cafe, You May Be In Love, to są dźwięki, które wprowadzają nas w weekend, no bo jak ktoś nie zauważył, to mamy piątek, 10 minut po 17, no i odliczamy już pomalutku do kolejnej bestlisty. Dzisiejszego wieczoru, piątkowego wieczoru, 606 notowanie i odliczanie od 20 pozycji zaczniemy, no tak w okolicy godziny 17.35, czyli jeszcze momencik, jeszcze chwila, zanim te odliczanie tych wyników, które składają się na wasze głosowanie, znaczy waszego głosowania, które składają się na te wyniki, które dzisiaj zaprezentujemy, no to cofniemy się w czasie o tydzień, czyli do piątku, który był tydzień temu i przypomnimy sobie, jak wtedy wyglądało podium. Przypomnimy, to było tak, na miejscu trzecim utwór Don't Want Your Love od grupy Illenium i Ellie Goulding. To było miejsce trzecie, na drugim miejscu pojawiły się Topki razem z Miłym Panem i z Defisem. I to był utwór Za Wszystko i Za Nic. Miejsce pierwsze natomiast ubiegłotygodniowe to Andy Dust, Harris i Zokaria. Tak to wyglądało tydzień temu, jak to będzie wyglądało w tym tygodniu, dowiemy się. Jak ktoś będzie uważnie słuchał i notował, to pewnie troszeczkę szybciej, ale tak oficjalnie to w okolicach godziny 19. Bestlista rusza po wiadomościach.

17.30. Do tych jeszcze chwila została. Do tych jeszcze, jak będziemy odliczać, no to będziemy się rozgrzewać. Wiadomo, przed nami same hity. No ale też zdążymy zaliczyć pierwszą z propozycji do bestlisty. To też już niebawem. Jesteście ciekawi, co to? Bądźcie blisko radia i słuchajcie uważnie.

0: I czuć, że piątek, prawda? Czuć, że weekend się zaczyna. A jak weekend się zaczyna, jak piątek, no to wiadomo.
1: Best Lista Vox FM.
0: Przychodzi też czas na Best Listę. Odliczanie od 20 zaczynamy po 17.30, więc jeszcze chwila jest, ale zanim odliczanie, to obiecana propozycja. Jedna z sześciu. Może zróbmy to w ten sposób. Cofnijmy się do roku 2023, wtedy był też maj i wtedy na świecie pojawiła się taka, no, można powiedzieć, przebojowa, kolorowa, można powiedzieć charakterystyczna wokalistka, która nagrała Hicior, ona działa na mnie jak. No i teraz zauważcie analogię. 3 lata później, 2026, też mamy maj. I dźwięki tego utworu też są bardzo, ale to bardzo wakacyjne. To była już propozycja tydzień temu, wracamy do niej. To wciąż jest propozycja do Best Listy, więc cały czas będzie można na nią głosować na voxfm.pl. Mowa oczywiście o Agnieszce Brysiak, czyli Agbę. Czyli Agbę. Agbę z nowością i z propozycją do Best Listy z Tobą Lato to również propozycja na wakacyjny hit tego lata.
1: Best Lista Vox FM.
2: Propozycja.

0: To jest, szanowni państwo, Agnes i Rizmi, a my przechodzimy do kolejnej bardzo ważnej kwestii.
1: To jest lista Vox FM.
0: Otóż to jest ten moment, w którym dowiemy się, jakie nagrania i ile ich jest, jakie nagrania opuszczają bestlistę. Ale to też przełoży się nam na jeszcze jedną bardzo ważną informację, bo tyle, ile utworów opuszcza bestlistę, tyle też w bestliście będzie nowości. No dobrze, może nie przedłużając, żegnamy i dziękujemy za wspólne, sprawdzę tylko, 9 tygodni. W tym tygodniu opuszcza bestlistę Christian Marki i Fast Cars and Superstars. A także po 7 tygodniach bestlistę opuszcza formacja Ekstazy z utworem Pragnę Twojej Miłości. I to tyle by było, jeżeli chodzi o porządki w bestliście. Dwa utwory te też opuszczają, a więc szykujemy się na dwie nowości w notowaniu numer 606, które rusza po wiadomościach, które o 17.30. Te wiadomości już za moment. Bądźcie blisko radia, słuchajcie o tym, co najważniejsze w kraju i na świecie. Tak też zerknąłem, że wiadomości sportowe też na horyzoncie. Warto więc być i warto słuchać. Jeszcze przed wiadomościami Culture Club i Karma Chameleon. Pamiętamy te dźwięki, bardzo przyjemne.

0: reklama.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna,

0: która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: i kocyk. No i buba.
1: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z pięcioletnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.
2: 17.30 na zegarach, a więc zaczynamy. Wiadomości Radia Vox FM. Przygotowała jej przedstawi Małgorzata Łukowska.
3: Ogromny pożar na poligonie w Toruniu. Ogniem objęty jest obszar kilku hektarów. W akcji ponad 20 zastępów strażaków i dwa samoloty gaśnicze. Dym widoczny jest z kilku

0: mówi Dawid Łaszcz z policji.
1: Do zatrzymania mężczyzny doszło wczoraj rano, tuż po tym, jak prokuratura wydała decyzję o objęciu postępowania ściganiem z urzędu. Podejrzana 20-latka, która wraz z mężczyzną brała udział w przestępstwie, sama stawiła się na komendę. Wobec podejrzanych zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego z zakazem opuszczania miejsca pobytu bez zgody prokuratury bądź sądu.
0: Podejrzanym grożą 2 lata więzienia. I jeszcze informacja dla kierowców. Krajowa 11 na trasie Oborniki-Rogoźno jest już przejezdna, ale wciąż mogą tworzyć się tam korki. Po godzinie 15 w Wielkopolskim Parkowie osobówka zderzyła się z motocyklem. W wypadku ranna została jedna osoba.
2: Wiadomości sportowe Vox FM.
0: Sobota pod znakiem piłkarskiej ekstraklasy. Jutro ostatnia kolejka sezonu. Cały czas jest o co grać, bo nierozstrzygnięta zostaje jeszcze sprawa wicemistrzostwa. O nią walczą nadal Górnik, Raków i Jagiellonia. Legia, która jeszcze niedawno była w strefie spadkowej, wciąż może wskoczyć na miejsce premiowane grą w Lidze Konferencji. Nie znamy też trzeciego spadkowicza. Na razie na 16 miejscu oznaczającym spadek jest Lechia, ale spokojny nie może być Widzew, który jest tuż nad nią z zaledwie punktem przewagi. Wszystkie mecze zaczną się jutro o 17.30. To będzie inny bieg niż wszystkie. 22 czerwca odbędzie się 11 bieg terenowy po Zgierskim Ośrodku Wypoczynkowym Malinka, mówi organizator Piotr Rogusz.
3: Mamy 3 dystanse, 4, 8 i 12 kilometrów. W tym roku zawodnicy mogą spodziewać się i podbiegów, i piachu, i przeszkód terenowych.
0: Zapisy trwają, a szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu wydarzenia.
4: Best lista. Jest piątek, szanowni państwo, jest godzina 17.33, a więc to jest ten moment, kiedy zaczynamy weekend i kiedy zaczynamy best listę dzisiaj. Notowanie numer

0: Może od początku. Miejsce 20, czyli gorące otwarcie 606 notowania bez listy. No i od razu nowość na miejscu 20. Tak zaczynamy. To James Hype i Serotonin. Tak otwieramy bez listę. Dobry wieczór.
1: Bez lista Vox FM 20. Nowość.

0: to się nazywa. Specjaliści od klubowych i imprezowych brzmień Remedy i Maris z utworem Close to You to kolejna propozycja do Bestlisty.
1: Bestlista.
2: Bestlista.
1: Vox FM.
2: Propozycja.

0: To nie kto inny jak Milki i David Guetta, Just The Way You Are w Vox FM. To jest 606 notowanie w Bestliście. No i co tutaj się zadziało, sprawdźmy. No właśnie, te wspomniane przed momentem Just The Way You Are na miejscu 16. Awans, szanowni państwo, z miejsca 18, drugi tydzień w notowaniu, bardzo ładnie. Wcześniej na miejscu 17 również dwutygodniowy gość, a właściwie goście Bestlisty, bo to Disco Boys i Rider Wabank. Tutaj mamy utrzymanie pozycji, tydzień temu 17 miejsce, w tym tygodniu również miejsce 17. Słuchajcie, jak to jest? No tak to jest, że jak facet mówi, że dokręci karnisz, to dokręci. Nie trzeba mu o tym co pół roku przypominać. A jak artysta mówi, że wyda utwór, no to wyda. Nie trzeba mu o tym co 12 lat przypominać. Mówię 12 lat nie bez przyczyny, bo właśnie tyle lat czekaliśmy na Repeat It od Martina Garrixa i Eda Sheerana. Utwór od dawna cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ pojawiał się już w setach DJ-skich, na festiwalach, w klubach i tak dalej, ale czemu tak długo czekaliśmy? Jak mówię, Sheeran, ja i Martin stworzyliśmy Repeat It 12 lat temu, po tym jak zaprzyjaźniliśmy się podczas wieczornego wyjścia w Amsterdamie. Martin kończy dziś 30 lat i w tym roku wydaje swój debiutancki album, więc wydawało się, że to lepszy moment niż jakikolwiek inny, żeby w końcu to zrobić. Powiedziałbym, mówi Sheeran, że fani codziennie zostawiają komentarze pod moimi postami, pytając, gdzie to jest, więc jest dla was. Wszystkiego najlepszego, Martin, i wszystkiego najlepszego fani z okazji Repeat dla wszystkich. No to wszystkiego najlepszego i witamy w propozycjach do Bestlisty. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
1: Bestlista. Vox FM.
2: Propozycja.

No i to jest Skalim z Blanką Niewinna. Po 4 tygodniach w bestliście miejsce 15. To spadek w tym tygodniu z miejsca 7. Ale jak będzie za tydzień? Za sprawą waszych głosów wydarzyć może się wszystko. Ale to później. Wcześniej godzina 18 i wiadomości Radia Vox FM po 18.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Hayes. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.
9: Do Łaska lecą pierwsze myśliwce F-35. Na miejscu tłumy fanów lotnictwa. Są zarzuty dla opiekunek z podwarszawskiego żłobka. Odpowiedzą za nieumyślne spowodowanie śmierci. Kraków szykuje się do referendum. W niedzielę zapadnie decyzja w sprawie prezydenta miasta.
10: 18 na zegarach. Zaczynamy wiadomości radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
9: Chcą z bliska zobaczyć najnowsze wzmocnienie polskiej armii. Przy bazie lotniczej w Łosku tłumy czekają na przelot pierwszych 3 samolotów F-35. Amerykańskie maszyny mają wylądować w najbliższych minutach.
11: Przyjechałem tutaj pod wpływem impulsu. Byłem w pracy, zobaczyłem, o jednak dzisiaj przylatuję, bo myślałem, że wczoraj, aczkolwiek przylatuję dzisiaj, no i się fajnie zużyło. Jest oczekiwanie, no w końcu polskie F-35.
12: Podejrzewam, że będzie ładny widoczek, dobry hałas i wszyscy się będą świetnie bawić.
11: Przyjechaliśmy zobaczyć?
13: No zobaczmy.
11: Przestawowy. No pokonaliśmy kawał drogi, bo chcieliśmy zobaczyć, jak samoloty wyglądają w realu, a nie tylko na zdjęciach czy filmach.
9: Mówili naszemu reporterowi Rafałowi Różyckiemu zebrani przy bazie w Łosku fani lotnictwa. Polska zamówiła w sumie 32 wielozadaniowe samoloty F-35. Do końca roku w naszym kraju planowo ma się pojawić 14 maszyn. Całość dostaw zaplanowano do 2029. Dwie opiekunki z zarzutami nieumyślnego spowodowania śmierci. Jest ruch prokuratury po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Dwulatek utonął w oczku wodnym znajdującym się na terenie placówki. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jak przebiegały przesłuchania.
14: Jedna z opiekunek przyznała się do winy i złożyła krótkie wyjaśnienia. Ich treści prokuratura jednak nie zdradza. Druga kobieta odmówiła odpowiedzi na wszystkie pytania.
15: W tym w kwestii tego, czy przyznaje się, czy też nie do zarzucanego jej przestępstwa.
14: Mówi prokurator Remigiusz Krynkę z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Wobec kobiet stosowano dozór policyjny, mają też m.in. zakaz kontaktowania się ze sobą i świadkami. Na przedstawienie zarzutów pozwolił zebrany materiał dowodowy. Śledczy jednak nie chcą mówić o szczegółach, tłumaczą to dobrem postępowania. Zaznaczają jednak, że w planach mają kolejne czynności.
15: W tym zabezpieczenie stosownej dokumentacji, przesłuchania kolejnych świadków.
14: Podejrzanym kobietom grozi do 5 lat więzienia.
9: Relacjonował Michał Skolimowski, dziękuję. W niedzielę krakowianie zdecydują o przyszłości miasta. O 7 rano startuje referendum za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Sprawą zajmuje się nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
16: Inicjatorzy referendum mówią o brudnej kampanii prowadzonej przez władze miasta, przywołując też brak zgody prezydenta na udział w debacie.
17: Mam świadomość, że pan prezydent nie ma żadnych argumentów na swoją obronę.
16: Mówi Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum. Radny Łukasz Gibała twierdzi, że choć sondaże są optymistyczne, to będzie czekał na oficjalne wyniki.
18: Sondaże czasami się mylą, więc do końca nie można tego być pewnym.
16: O wypowiedź poprosiliśmy też prezydenta Miszalskiego, jednak odmówił on nam komentarza.

0: Referendum za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego potrwa do godziny 21. Na koniec jeszcze raz Łódź, gdzie były wyjątkowe warsztaty. Na festiwalu szkół teatralnych przyszli aktorzy, uczyli się, jak dobrze wypaść na castingu do filmu. Na warsztaty z reżyser Nadią Lebik przeszły tłumy. Była też nasza reporterka Elżbieta Pietrowska.
1: Gotowi do castingu?
2: Zawsze i wszędzie, tak. Chcemy się poznać, każdy ma taką otwartość na to, co umiemy, co chcemy dać.
3: Każde spotkanie uczy czegoś nowego. Najlepiej można nauczyć się na błędach.
1: Będzie pewnie sporo praktyki, na co liczycie?
4: Wskazówki, które mogłyby nam ułatwić uzyskanie luzu na castingach.
1: A spięci jesteście?
4: Czasem się zdarza.
1: Co jest najtrudniejsze przed tymi młodymi, którzy do castingu staną?
5: Zrozumieć, że ta droga castingu jest trudna. Nadia Lebik, reżyser obsady. Ale nie można dopuścić do tego, żeby ta droga zarosła.
1: Czyli jak raz się nie uda, trzeba znowu?
5: Absolutnie tak. To już jest wpisane w ten zawód. To od nich wszystko zależy. To oni stoją w świetle. To są ich serca, ich talenty.
0: Nadia Lebik podkreśla, że casting jest też dla reżyserów obsady okazją do poznania nowych aktorów. I jeśli nawet okaże się, że nie dostanie nikt roli, może zostać zauważony i mieć większe szanse na wygraną w kolejnym projekcie.
6: Trzymamy więc kciuki. Za pogodę kciuków nie trzeba trzymać. Pięknie nam się dopasowało do tego, że dzisiaj jest piątek, zaczynamy weekend, no i wspaniale, 23 stopnie do 24 w najcieplejszych miejscach w kraju. W nocy również ciepło, 10 stopni, 7 w najzimniejszych miejscach w kraju. No ale to cały czas jest dużo. Jutro bardzo dużo, 27. Trochę chmur, ale bez opadów deszczu. Te pojawią się w niedzielę. W niedzielę również możliwe burze na południu kraju. No, w poniedziałek, wtorek i środę przepiękna pogoda znowu. Best lista. Gosia Łukowska już ucieka, ale wróci o 19, tak? Tak, macha głową, że tak, jesteśmy spokojni, więc czekamy z niecierpliwością na 19, bo wtedy wiadomości, ale wtedy też dowiemy się, jak dokładnie wygląda 606 notowanie Best Listy, które trwa. Przed nami, szanowni państwo, miejsce 14, tak szybko orientuję się w czasie i przestrzeni, tak jest. Do miejsca 15 już wszystko wiadomo, więc miejsce 14, nie przedłużajmy, dobra? Miejsce 14 to po dosyć długim pobycie, 10 tygodni w bestliście. Ostatnio miejsce 9, a więc spadek na miejsce 14 to Brave i piękne odświeżenie Utwór Gone.
7: Bestlista Vox FM 14.
6: Ode mnie jeszcze dobry wieczór, dzień dobry, Arek Sikora. Witam w ten piękny piątek.

0: FM. Polo Vibes słyszeliśmy przed momentem z Pulsem Miasta. To jest, szanowni państwo, ciekawostka najdłużej w bestliście, bo aż 17 tygodni w tym zestawieniu, 606. No i z miejsca czwartego zalicza spadek na miejsce 12. Przed tym słyszeliśmy Kygo i Carter Fate, That's the When You Know. Miejsce, szanowni państwo, 13. Delikatny awans, bo z miejsca 14 awansuje to nagranie. 4 tygodnie w notowaniu bestlisty, tak więc bardzo dobry wynik. Bardzo ładnie sobie radzi. To wszystko za sprawą waszych głosów, które zostawiacie przez cały tydzień na voxfm.pl. Po godzinie 19 dzisiaj również będziecie mogli to uczynić, ale już w nowym 606 notowaniu bestlisty. W 606 notowaniu bestlisty pozycje, nowości i tak dalej, spadki, wzrosty, ale również propozycje. No i teraz mamy do czynienia z Darą, a właściwie z Dariną Jotową. Trzecie miejsce w X-Faktorze wystarczyło, aby podpisać kontrakt płytowy z wytwórnią. Wydała swój pierwszy album, to był rok 2016. No i pewnie jakby ktoś jej wtedy powiedział, że za 10 lat zwycięży w konkursie piosenki Eurowizja, to by kazała się temu komuś puknąć w czoło, a nie słusznie. Jej bangaranga podbiła serca widzów i jury i oprócz po prostu zwycięstwa zapisała się w historii jako pierwsza zwycięzczyni bułgarskiego nadawcy. No i rekordowa przewaga 173 punktów do drugiego miejsca. To jest największa przewaga punktowa w historii konkursu. No i nie zapominajmy, jest to propozycja do bestlisty, więc ma szansę podbić również wasze serca, a to przecież najważniejsze.
1: Bestlista Vox FM. Propozycja.

0: Gordo i Loco Loco za nami. I to, że utwór pojawił się, jego premiera, jak dobrze pamiętam, była w lutym, to nie oznacza, że nie przeżyje drugiej młodości, tak zwanej na wakacje, bo to jest jedna z propozycji do wakacyjnych hitów, tak mi się wydaje. Miejsce 9 w bestliście po 12 tygodniach to spadek z miejsca 5. Cały czas wysoko, co by nie było, cały czas chętnie oddaje się głosy, a więc do tego też zachęcamy. Po 19 na VoxFM.pl. Przed nami 8 pozycji, ale też dwie propozycje. No właśnie, propozycje. Na tym teraz się skupimy, bo przed nami właśnie taka. Patryk Ryść, młoda krew muzyki tanecznej, kryje się pod pseudonimem Ricky. Można go było zobaczyć w ostatniej edycji Disco Stara, a teraz częstuje nas taneczną propozycją Pocałuj, to tytuł. Do tej propozycji bitu lepili doskonale znani w branży chłopaki z grupy Dance to Disco, a więc mamy gwarancję bardzo dobrej jakości. Zresztą, posłuchajcie sami.
1: Best lista Fox TV. Propozycja.

0: I jego Hello na miejscu siódmym w 606 notowaniu Best Listy. To kolejne nagranie od tego artysty, które przypadło wam do gustu, bo przypominam, że było coś takiego jak Hearts, również zawsze wysoko w Best Liście, a tutaj proszę bardzo Hello po pięciu tygodniach w zestawieniu z miejsca szóstego, delikatny spadek na miejsce siódme, ale cały czas wysoko. No i na miejscu ósmym ta nowość, na którą czekaliśmy, Ale Farben i Body Talk. Witamy w Best Liście, to można powiedzieć debiut. Pierwszy tydzień, zobaczymy jak za tydzień ta pozycja się nam upozycjonuje, jakby to masłem maślanym nie brzmiało, no bo zaczynamy od miejsca ósmego, więc bardzo, bardzo wysoko. Przed nami jeszcze sześć pozycji na miejscu szóstym, za moment po krótkiej przerwie usłyszymy I Feel Love, to sześć tygodni w zestawieniu. Z 11 miejsca awans, Damian Force i Jordan Grace, już za moment po krótkiej przerwie w Best Liście.
1: Best Lista, Fox FM.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Świętuj z nami 26. urodziny Pre-Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pre-Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pre-Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Reklama.
1: Best Lista. Best Lista.
2: Best Lista.
1: Best Lista.
2: Best Lista.
1: Fox FM.

0: Tok FM.
1: Najwyższy awans w tym tygodniu, modelki i lubię cię jak lato. 8 oczek w górę, bo z miejsca 13 na miejsce 5, 4 tygodnie w zestawieniu. Ładnie i bardzo ładnie sobie radzą. A to wszystko za sprawą waszych głosów w voxfm.pl. Zakładka Bestlista, tam cały czas zapraszamy, zaglądajcie. Teraz po godzinie 19 aktualne notowanie się pojawi, będzie można głosować. Zachęcamy, zapraszamy. No, przed nami 4 pozycje i jeszcze jedna z propozycji. Słuchajcie, macie TikToka na bank, a jak nie, to wasze dzieci mają. Albo znacie kogoś, ktoś w pracy ma i używa. Podobno jak się przegląda TikToka, to nie ma opcji, żeby na ten utwór no jakoś się nie natknąć. Jakimś tam dziwnym trafem on wyskakuje po prostu każdemu. Bardzo ciekawa nazwa. DJ Ilham. Ten człowiek odpowiedzialny za ten utwór. Specjaliści mówią,

0: Że słychać tam nutkę ejaja, ale czy to źle? Kto wie. Się okaże, bo to póki co propozycja do best listy. Za sprawą waszych głosów może stać się pozycją, ale to wszystko w swoim czasie. Póki co ostatnia na dziś propozycja w best liście. DJ Ilham, digi, gramy.
1: Best lista Vox FM.
2: Propozycja.

0: Genialnie brzmiące Don't Want Your Love to Illenium i Ellie Goulding. Miejsce czwarte. Spadek spodniósł z miejsca trzeciego, 6 tygodni w zestawieniu. Cały czas dobry wynik, no ale skoro miejsce czwarte za nami i miejsce trzecie sprzed tygodnia jest poza pierwszą trójką, to znaczy, że w pierwszej trójce zmiany. No nie ma na co czekać, lecimy z podium.
1: Best lista.
2: Best lista.
1: Vox FM.
2: Trzy.
0: Jak już pewnie koneserzy słyszą, na miejscu trzecim, a więc otwierają podium. Topki, miły pan Defis, za wszystko i za nic. A malutki spadek z miejsca drugiego, 8 tygodni w zestawieniu. A trzecie miejsce to cały czas dobre miejsce, prawda?

0: Słychać tu Insomnio od grupy Faithless, ale słychać też niesamowity wokal Bebe Rexy. New Religion to powrót na podium z miejsca 8 na miejsce 2, 9 tydzień w notowaniu. No, witamy z powrotem, chciałoby się powiedzieć, prawda? Dobrze, drugie miejsce za nami, a więc to czas.
1: To wasz numer 1.
2: Number one.
1: W bestliście Vox FM.
0: Na wasz numer 1. Andy Dust, Harris, Zokaria. Po raz kolejny na podium, po raz kolejny na miejscu pierwszym.

0: No dobrze, jak wygląda notowanie numer 606 Best Listy, już wszyscy doskonale wiemy. Andy Dust, Harris i Zakaria na miejscu pierwszym po raz kolejny, gratulacje. A jeżeli chodzi o Harrisa, to więcej od niego już za moment, no bo za moment weekendowe jest weekend w Vox FM po godzinie 19. Po godzinie 19 zapraszamy również, odpalamy panel do głosowania na najnowsze notowanie Best Listy numer 607 już. VoxFM.pl, zakładka Bestlista, polecamy. A ja dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Arek Sikora, dobrego weekendu.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
8: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Reklama.
11: F-35 już wylądowały, trzy myśliwce są już w bazie w Łasku. Pożar na poligonie w Toruniu ugaszony, akcja strażaków dobiegła końca. Handlowali psychotropami, mają już zarzuty, policja zatrzymała 14 podejrzanych.
0: 19 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
11: Na początek ostrzeżenie dla kierowców. Fragment krajowej 92 w Wielkopolsce jest zablokowany po zderzeniu dwóch osobówek w miejscowości Brzeźno. Nieprzejezdny jest odcinek między Koninem a Kołem. W miejscu wypadku pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. Pierwsze samoloty F-35 już w Polsce. Trzy wielozadaniowe myśliwce pojawiły się na niebie w asyście dwóch F-16 i wylądowały w bazie w Łasku. Mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Kupowania pierwszych trzech F-35 do Polski na lotnisko Łask. Mamy to, panie premierze.
13: Dzięki, panie generale. Gratulacje.
14: To jest wielki dzień dla Polski, dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, dla lotnictwa, dla wszystkich Polaków. Pierwsze trzy F-35 wylądowały. Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś Polska jest silniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35.
11: Do końca roku do Polski ma trafić łącznie 14 maszyn, a w przyszłym roku kolejnych 12. Całość dostaw zaplanowano do 2029 roku. Myśliwce będą stacjonowały w bazach w Łasku i w Świdwinie. Ogień został już ugaszony. Akcja strażaków na poligonie w Toruniu dobiegła końca. Przez kilka godzin walczyli z pożarem traw. Spłonęło niemal 35 hektarów, relacjonuje Aleksandra Starowicz ze Straży Pożarnej.
15: Na chwilę obecną działania gaśnicze na terenie poligonu praktycznie zostały zakończone. Wszystkie zastępy, które prowadziły te działania, było ich łącznie

0: 20 zwijają sprzęt i będą udawały się do bazy. Finalnie pożar objął około 35 hektarów. Mówimy tutaj o pożarze głównie trawy.
1: Z ogniem walczyło 20 zastępów strażaków, a także dwa samoloty gaśnicze typu Dromader. Zachodniopomorscy mundurowi rozbili grupę przestępczą. 14 osób usłyszało już zarzuty, mówi Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej.
2: Przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jednej z tych osób zatrzymanych kierowanie tą grupą. Zarzut wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków psychotropowych i uczynienie sobie z tego procederu stałego źródła dochodu.
1: Część podejrzanych objęto dozorem i poręczeniami majątkowymi. 4 osoby trafiły do aresztu, grozi im do 18 lat więzienia. A w Szczecinie trwa noc otwartych sądów. Uczestnicy mogą zwiedzić budynek Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Szczecin Zachód. Była tam też nasza reporterka Oliwia Rudnicka.
3: Co pani tutaj robi?
4: Przyszłam na wycieczkę, żeby zobaczyć, jak wygląda sąd od środka.
3: Jak się podoba? Co pani widziała?
4: Bardzo się podoba. Widzieliśmy sejf, dołek.
5: Straż pożarną, pisaliśmy testament.
6: Jestem bardzo zadowolona i dzieciom też bardzo się podoba, bo jest dużo atrakcji dla dzieci również.
1: Wydarzenie potrwa do godziny 21.30.
7: Jakichkolwiek planów na weekend nie macie, pogoda nie jest w stanie wam ich pokrzyżować. Piękne temperatury do 27 stopni dnia jutrzejszego. 28 prognozowane przez synoptyków w niedzielę. Troszeczkę opadów deszczu, burze też w niedzielę prognozowane, ale kto by się tym przejmował przy 28 stopniach? Dajcie spokój. Poniedziałek też piękny, dużo słońca, 25-26 stopni, podobnie we wtorek. No i jeszcze zobaczmy, jak biometr w piątek wieczorem. Nie ma zaskoczenia. Bardzo, ale to bardzo korzystne.
8: 3, 2, 1. DJ

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
1: Reklama.

0: Loud Levels DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za 7?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A
1: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Reklama. Trzy myśliwce są już w Łasku. To zakupione przez Polskę maszyny typu F-35. Kapitan wycieczkowca jest zdrowy. Badania na hantawirusa wyszły negatywne. Ciechocinek i Kraków z szansą na zmianę. W niedzielę odbędą się tam referenda. Minęła 20. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska. Zapraszam. Jedne z najnowocześniejszych myśliwców są już w naszej armii. Pierwsze maszyny typu F-35 dotarły ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Trzy myśliwce wylądowały w bazie lotniczej w Łasku, a na miejscu obserwował to nasz reporter Rafał Różycki.
3: Tłumy dziennikarzy, ale też fanów lotnictwa, którzy zgromadzili się w pobliżu lotniska. Długie wyczekiwanie i w końcu nadleciały.
4: Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35, polskie husarze.
3: Powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej. F-35 to myśliwce piątej generacji, jedyne takie we wschodniej flance NATO.
2: Polska zamówiła w sumie 32 samoloty tego typu. Do końca roku w naszym kraju Polanowo ma się pojawić 14 maszyn. Polski kapitan wycieczkowca, na którym odkryto hantawirusa, jest zdrowy. Przeszedł 3 z 4 badań, które nie wykazały zakażenia. Poinformował główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Obecnie kapitan przebywa na statku w Rotterdamie. Tam prowadzone są czynności dezynfekcyjne. Po ich zakończeniu, jeżeli zostanie zwolniony przez służby holenderskie, kapitan zostanie przetransportowany do Polski.
5: Obywatel trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Tam po decyzjach lekarzy zostanie poddany dalszym czynnościom. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
2: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie kapitan ma trafić do kraju. Na ten moment jest coraz mniejsze ryzyko pojawiania się nowych przypadków hantawirusa.
5: Od 12 maja nie mamy nowych przypadków. To jest bardzo obiecujący ten czas. Co prawda okres wylęgania jest 6 tygodni. Największa liczba przypadków pojawia się do 3 tygodni. Potem to już są pojedyncze, więc oczywiście może jeszcze pojawić się w Europie jakiś przypadek, czy na świecie, ale to ryzyko jest coraz mniejsze.
2: Przypomnijmy, w wyniku zakażenia hantawirusem na wycieczkowcu, który wyruszył z Argentyny do Holandii, zmarły 3 osoby. Światowa Organizacja Zdrowia do tej pory poinformowała o 11 przypadkach zakażenia hantawirusem, a jest on przenoszony głównie przez gryzonie. O losie burmistrza Ciechocinka zdecydują mieszkańcy. Na niedzielę zaplanowano referendum w sprawie odwołania Jarosława Jucewicza. Organizatorzy inicjatywy twierdzą, że włodarz jednego z najbardziej znanych kurortów w Polsce nie wsłuchuje się w głos mieszkańców. Z kolei burmistrz przyznał, że spokojnie czeka na wynik głosowania.
6: My wychodzimy z założenia, skoro ustawodawca porusza kwestię z frekwencją, to my jakby pracujemy tutaj w tym kierunku, żeby jednak mieszkańcy zastanowili się i nie poszli na te głosowania. Jestem spokojny. Mieszkańcy już są też zmęczeni tym wszystkim. Chcą też spokoju dla uzdrowiska, tym bardziej, że jesteśmy przed sezonem.
2: Na ulicach Ciechocinka można usłyszeć podzielone opinie na temat burmistrza. Nie wszyscy mieszkańcy zdecydowali jeszcze, czy wezmą udział w referendum.
7: Taka jest dziwna właśnie jakaś zagrywka polityczna.
8: Zawsze powinno się dać człowiekowi szansę.
9: Będę głosować przeciwko panu burmistrzowi, żeby odwołać pana burmistrza. Trudno w Ciechocinku mamy.
10: Wybiera się pani na referendum?
9: Pójdę.
10: Już ma pani sprecyzowany głos?
9: Jeszcze nie jestem taka pewna.
2: A żeby referendum było ważne, musi w nim wziąć udział co najmniej 2123 mieszkańców. W niedzielę również mieszkańcy Krakowa zdecydują o przyszłości władz miasta. O 7 rano rozpocznie się tam głosowanie w sprawie odwołania prezydenta oraz Rady Miasta. Lekcje w terenie, wykorzystanie jogi w opanowaniu stresu uczniów, czy też walka z wypaleniem zawodowym. 17 nauczycieli z zespołu szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej nauczyło się tego w ramach międzynarodowego projektu EduIn. Szkolenia odbyły się m.in. w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech czy w Grecji.
11: Sama relacja uczeń-nauczyciel jest bardzo, bardzo pozytywna.
12: Jako, że jest to kraj, gdzie mamy też siestę, gdzie jest taki ciepły klimat, oni podchodzą do tego, do swojej pracy i do życia troszeczkę inaczej. Mają taki trochę większy dystans. My Polacy jesteśmy tacy bardziej zasadniczy i jak potrafię, to przekładam to na lekcje, na szkołę, pokazuję i zachęcam uczniów do udziału.
13: Czyli teraz dzięki temu programowi będzie pan mógł łatwiej zatrzymać uczniów na lekcjach?
11: Zgadza się, jest teraz taki problem dotyczący opuszczania zajęć, ale że zrobimy wszystko, żeby zaciekawić jeszcze bardziej uczniów.
2: Mówili nauczyciele, którzy brali udział w warsztatach.

0: Projekt kosztował ponad 134 tysiące złotych, a sfinansowała go Unia Europejska.
1: Wiadomości sportowe Vox FM.
0: Maja Chwalińska zagra z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Quyen Van Zeng, w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Polska tenisistka do turnieju głównego przebiła się przez kwalifikacje. Ten mecz już w poniedziałek. Czas na odrabianie zaległości. Stal Gorzów w niedzielę zmierzy się z wicemistrzem Polski Motorem Lublin. Początek meczu o 17.30. Trener Gorzowa Piotr Paluch wierzy w swoje młode wilki.
2: Chcemy stworzyć fajne widowisko. Chcemy, aby te młode wilki, ci liderzy, jechali fajny żurzel, pokazywali taką radość na torze, cieszyli kibiców i chcemy po prostu tak cały czas jechać.
0: Sztab szkoleniowy trzyma też kciuki za zdrowie trzech stalowców, którzy w sobotę wystąpią w czeskiej Pradze w Grand Prix. A chodzi o Jacka Holdera, Andersa Thompsona i Adama Bednara. Cristiano Ronaldo dopiął swego. Portugalczyk zdobył swoje pierwsze mistrzostwo Ligi Saudyjskiej. Jego Al Nasser w ostatniej kolejce pokonał Damak FC 4-1. 41-letni Ronaldo tytuł przypieczętował w najlepszy możliwy sposób, bo dwukrotnie trafiając do bramki. Częściowe zachmurzenie tej nocy, ale na szczęście bez opadów, za to na północy kraju mogą pojawić się, i to dosyć mocne, mgły. Na termometrach od 12, a właściwie do 12 stopni nawet na Dolnym Śląsku, w przeważającej części kraju około 11, bo właśnie tak chciałam zacząć, 6 w Suwałkach, tam najchłodniej. Jutro od 21 stopni na plusie na Podlasiu do 27 nawet w Lubelskiem, a 1013 hektopaskali będzie wynosić jutrzejsze ciśnienie.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Reklama.

0: In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
1: Jest weekend, jest impreza.
0: Tak gra tylko w Vox FM.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Daj mamie odpocząć.
1: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
0: Wejdź na voxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
1: Daj mamie odpocząć.
0: I świętuj jej dzień razem z Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.

0: obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: To ogromne wzmocnienie dla polskiej armii. Do Łasku doleciały 3 myśliwce F-35. Jest już w Szczecinie, gdzie będzie miał proces. O sprawie adwokat od trumny na kółkach powiem już za chwilę. Instytut Meteorologii ma własny statek. Zacumował w porcie w Gdyni. Minęło 21. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska. Zapraszam. Wojskowi mówią o technologicznym przełomie.

0: Rosjanie. Pierwsze trzy samoloty F-35 dotarły do bazy w Łasku. To amerykańskie wielozadaniowe maszyny i, jak mówi były dowódca Gromu, generał Roman Polko, latające centrum dowodzenia.
1: Zintegrowane mocno i z innymi elementami naziemnymi, nawet morskimi. Chodzi o to, żeby rzeczywiście identyfikować, wykrywać cele w czasie rzeczywistym i wskazać, w jaki sposób mają być neutralizowane. Tam bardziej to jest stanowisko dla dobrego informatyka niż dla pilota.
0: Zdaniem generała zakup samolotów F-35 to ogromne wzmocnienie polskiej armii.
1: Jesteśmy pierwsi na wschodniej flance NATO. Z pewnością wzmocni to nasz potencjał. Najnowocześniejsze uzbrojenie. No i oczywiście pełna kompatybilność z naszymi amerykańskimi partnerami, czy z krajami NATO.
0: Polska zamówiła w sumie 32 wielozadaniowe samoloty F-35. Do końca roku w naszym kraju planowo ma się pojawić 14 maszyn. Całość dostaw zaplanowano do 2029. Kampania referendalna prezydenta miała być finansowana ze środków publicznych. Tak twierdzą przedstawiciele Komitetu Referendum KRK, którzy złożyli już zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury. To po wypowiedzi, w której prezydent Krakowa Aleksander Miszalski stwierdził, że nie wydał na kampanię nawet złotówki, mówi pełnomocnik Komitetu Referendum KRK Rafał Zątek.
2: Redaktor wczoraj zadał panu prezydentowi pytanie, ile pan prezydent wydał na kampanię referendalną odnośnie bojkotu referendum, bo tak to wyglądało, bo pan prezydent namawiał do bojkotu. W mojej ocenie ta kampania nie była za darmo, natomiast pan prezydent wówczas odpowiedział, że nic. W naszej ocenie zaangażowane zostały potężne środki publiczne, żeby promować osobę pana prezydenta.

prezydentowi pytanie, ile pan prezydent wydał na kampanię referendalną odnośnie bojkotu referendum, bo tak to wyglądało, bo pan prezydent namawiał do bojkotu. W mojej ocenie ta kampania nie była za darmo, natomiast pan prezydent wówczas odpowiedział, że nic. W naszej ocenie zaangażowane zostały potężne środki publiczne, żeby promować osobę pana prezydenta.

0: W Szczecinie. Był adwokat od trumny na kółkach, był transportowany przez całą Polskę, a to z powodu postępowania prowadzonego w zachodniopomorskim, które dotyczy narkotyków. Paweł K. wcześniej nie otrzymał zgody na czasowe wstrzymanie kary. Zamojski sąd nie uwzględnił jego wniosku, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Zamościu Paweł Tobała.
1: Wniosek skazanego o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania jego wniosku o zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego nie został uwzględniony. Decyzja sądu o nieuwzględnieniu wniosku skazanego w odmowie wstrzymania wykonania kary nie wymaga uzasadnienia.
0: Paweł K. w marcu został skazany prawomocnym wyrokiem na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Wywołał oburzenie nagraniem, które opublikował niedługo po tragedii. Stwierdził w nim, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. To pierwszy tego typu statek w Polsce. W Gdyni przy nadbrzeżu prezydenta odbył się chrzest nowego katamaranu badawczego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 17-metrowa aluminiowa jednostka została zaprojektowana i zbudowana w gdańskiej stoczni. Będzie służyć do badań hydrograficznych i serwisowania morskich boi pomiarowych na Morzu Bałtyckim.
2: To jest jednostka, która została wykonana pod nasze potrzeby. Robert Czerniawski, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zadania będziemy mogli realizować prościej, no i również skuteczniej.
3: Utrzymanie systemu na morzu jest ekstremalnie ciężkie. Tamara Zalewska, kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku. Ta jednostka po prostu zwiększa absolutnie nasze możliwości w utrzymaniu ciągłych pomiarów.
4: Bardzo wzruszający moment, że wreszcie jest, że wreszcie pływa. Bartosz Zakrzewski, kapitan jednostki Cumulus. Jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy. Do tej pory pracowaliśmy na niewielkim pontonie kabinowym, pływając po całym morzu.
0: Warta 12 milionów złotych jednostka z 4-osobową załogą może przebywać na morzu nieprzerwanie 4 dni i w tym czasie pokonać 400 mil morskich. Portem macierzystym Cumulusa będzie Gdynia. Mieszkańcy północy kraju dzisiejszej nocy muszą mieć oczy szeroko otwarte. Co prawda i tak nie będzie zbyt dużo widać, bo będzie ciemno, ale dzisiaj będą mgły. Jeśli chodzi o termometry, 12 stopni na plusie, czyli najwięcej dzisiejszej nocy pojawi się na Dolnym Śląsku. W przeważającej części kraju około 11 na plusie. Najchłodniej oczywiście na biegunie zimna, czyli w Suwałkach. Tutaj 6, ale na szczęście na plusie. A jutro kolejny słoneczny dzień, no i ciepło bardzo. 21 na plusie na Podlasiu, 27 w Lubuskiem.
5: 3, 2, 1.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagrać.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
0: Reklama.
2: Jest weekend. Jest impreza. DJ Harris. Fox FM.

0: Loud Levels DJ Harris.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Reklama.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim. Mundrowi dostali informację o, jak podano w komunikacie, mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie. Na widok policjantów mężczyzna targnął się na życie, mówi Sylwia Serafin z komendy w Lubinie.
1: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
0: 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. Nie wiemy, czy Polska była uprzedzona o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej, przyznał przed amerykańskim kongresem dowódca US Army. W odpowiedzi usłyszał, że to policzek wymierzony Polsce. Generał przekonywał też, że rezygnacja z wysłania kolejnych żołnierzy była najlepszą opcją redukcji obecności amerykańskiej armii na starym kontynencie. Tymczasem premier Donald Tusk zapewnia, że te decyzje Waszyngtonu nie mają wpływu na bezpieczeństwo kraju. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłyston.
2: Po wysłuchaniu generała Lanif przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów jeden z kongresmenów Partii Republikańskiej, Don Bacon, przyznał, że decyzja Pentagonu to policzek wymierzony Polsce, ale też kongresowi. Polityk podkreślał, że nasz sztab powinien uzyskać obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Jako były wojskowy ocenił, że decyzja zapadła zapewne w sprzeczności z opinią dowódcy sił USA stacjonujących w Europie. Tymczasem premier Donald Tusk przekonywał dziś, że rząd jest w stałym kontakcie z sojusznikami zza oceanu, a decyzja o anulowaniu wysłania brygady nie zmienia naszej sytuacji.
3: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
2: Zapewniał szef rządu, który dodał, że decyzja Amerykanów ma charakter stricte logistyczny.
0: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA jest już gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalanie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu posła Prawa i Sprawiedliwości. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
4: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
0: Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej dostał azyl i tak zwany paszport genewski, który miał mu umożliwić wyjazd do USA.
4: Mam już wysłane pismo do pani minister, nowej minister Węgier, żeby nam pokazała, na jakim dokumencie Ziobro opuścił Węgry, dlaczego i żeby uchylili te dokumenty, bo naszym zdaniem zostały wyłudzone. Zobaczymy, co będzie, jeżeli Węgry unieważnią genewski dokument podróży, jeżeli taki wydały. Na jakim dokumencie wtedy Ziobro będzie przebywał w Stanach Zjednoczonych?
0: Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt po zmianie władzy na Węgrzech. Nowy premier tego kraju, Peter Madzier, zapowiedział, że po objęciu urzędu doprowadzi do ekstradycji Ziobry, któremu polska prokuratura chce postawić 26 zarzutów. Trzecia rządowa ustawa w sprawie kryptoaktywów przyjęta i bardzo możliwe, że będzie też trzecie prezydenckie weto w tej sprawie. W Sejmie rządowa większość przegłosowała regulacje dotyczące rynku kryptowalut tylko z jedną z kilkunastu poprawek zgłaszanych przez prezydenta i bez zmian, które proponowała opozycja. Szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przekonuje, że poprawki prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości to tak zwane wrzutki.
5: Najpierw była wrzutka, że ustawa rządowa jest przeregulowana, że jest tego za dużo. PiS mówił, że to zbyt głęboka ingerencja w rynek, że przeszkadzamy prowadzić normalny biznes, po czym PiS nagle mówi, to w ogóle złóżmy, składają projekt.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Wojciech Kolarski, minister prezydencki, jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
2: Witam pana, witam
1: jako
2: państwa.
1: Jako prezydenta mowa, którą pan obstawia liczbę? 11 czy 15? Ile będzie tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce w rotacyjnych bazach?
2: Znaczy, dzisiaj już wiemy, że i wiemy to z osobistej deklaracji prezydenta Trumpa, że jest mowa o 5000.
1: Ale dodatkowych, pytanie, do której puli dodamy?
2: To jest moment, w którym trzeba powiedzieć, że mamy wielki sukces, Polska ma sukces i ten sukces zawdzięcza prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. I mówię to z dumą jako prezydencki minister, ale też mówię to jako polityk, który ma pełną świadomość, że to dzieje.

0: dzięki osobistym relacjom. Właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja, bo w polityce relacje osobiste mają niezwykle ważne znaczenie. W związku z tym wszystko, co do tej pory mówił prezydent Nawrocki o swoich relacjach, dzięki którym Polska może realizować swoje interesy, a dla nas najważniejszym dzisiaj interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa.
1: Ale odejmujemy całkowicie zasługę rządowi polskiemu, który też się starał.
0: W tych ostatnich dniach udało się pokazać, że bezpieczeństwo to jest taka sfera, w której dochodzi do współpracy i która jest w ostatnich dniach ona została wyjęta poza sferę politycznego sporu. Stąd wsparcie Biura Bezpieczeństwa Narodowego dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Przed kilkoma dniami miało miejsce spotkanie w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie prezydenta z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Kosiniakiem-Kamyszem, z szefem sztabu generalnego

0: w tej beczce miodu łyżeczka dziegciu, albo po prostu moja słowiańska dusza ją dostrzega, bo wszędzie musimy my, Słowianie, znaleźć demona. Prezydent Trump na Social True, kiedy napisał, że wojska będą, użył jako argumentu, że ze względu na wybór Karola Nawrockiego. I tak sobie pomyślałem, teraz rzeczywiście, przewidując, kto wygra wybory w Ameryce, musimy tak wybrać naszego prezydenta, żeby on odpowiadał amerykańskiej administracji. No, i zagrała we mnie, wie pan, nuta bojowa Polaka. Zaraz, a gdyby był ktoś inny, Rafał Trzaskowski prezydentem, to co? Figa z makiem? Ukażecie nas odbieraniem żołnierzy? No i w takim nastroju przyszedłem do studia.
1: Dla Polski, dla bezpieczeństwa Polski są najważniejsze dwa czynniki. Pierwszy, nasza silna, nowoczesna armia. Jasne. Drugi to nasze sojusze, w tym przede wszystkim sojusze Stanów Zjednoczonych.
0: Trzeci, żeby dobrze wybierać prezydenta.
1: Nie, w naszym interesie. I to jest konsekwentna polska polityka prowadzona od lat. Mówię to też jako minister byłego prezydenta, czyli Andrzeja Dudy, który powtarzał, że nieważne, kto jest w Białym Domu, czy to jest demokrata, czy jest republikanin, nieważne, czy tam prezydentem był Barack Obama, czy jest Donald Trump, musimy mieć znakomite relacje i no i prezydent Kalinowski pokazuje, że dokładnie tak jest.
0: Proszę pana, obaj pamiętamy, a ja chyba troszkę lepiej, czasy nieboszczki Polski Ludowej. Otóż tam był taki charakterystyczny element tej Polski Ludowej, nowomowa. No w ten oto sposób nie było nigdy, w 80 roku nie było strajków, tylko nieuzasadnione przestoje w pracy i nie było też, wie pan, pustki na półkach. Były po prostu przerwy w rytmicznych dostawach dóbr konsumpcyjnych. I trochę mi się nasuwa, czy tak w ostatnich dniach, jeszcze przed tym wpisem ostatnim Donalda Trumpa, myśmy nie zagrali, wie pan, z gatunku, czym skorupka za młodu nasiągnie, tym na starość trąci. Bo na przykład wicepremier Kosiniak-Kamysz mówił parę dni temu, że ta sprawa nie dotyczy przecież w ogóle Polski, dotyczy Niemiec. Ten Rytomczyk to tak wprost napisał, to Niemiec, to sprawa dotyczy Niemiec, o czym wy mówicie. Ale z kolei Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wydało taki komunikat, który właśnie udało mi się, wie pan, w decydującej chwili zgubić, no to trzeba mi uwierzyć. Już mam. Taki oto. W ocenie BBN doniesienia o wstrzymaniu rotacji i zmniejszeniu obecności USA nie dotyczą bezpośrednio i docelowo Polski. No właśnie, dotyczyły docelowo i zupełnie bezpośrednio. Wpadliśmy w panikę w zeszłym tygodniu, jak pan to ocenia?
1: To zacznę od tego, że ja też dobrze pamiętam jeszcze język PRL-u, bo jako urodzony w 72 roku dorastałem w tym zdychającym, szarym kraju.
0: Szarym, ale była Coca-Cola dzięki Edwardowi Gierkowi.
1: W Krakowie Pepsi.
0: Pepsi, południe polskie oczywiście.
1: Na południu był Pepsi. Amerykanie, znaczy też Amerykanie w Fort Hood, w pierwszej dywizji kawalerii, sami byli zaskoczeni. Te sygnały, które przychodziły stamtąd, świadczyły o tym, że ta decyzja była dla amerykańskich wojskowych, którzy już przygotowywali się do udziału w rotacji, była zaskoczeniem. Powiem tak, był potrzebny moment, żeby zdobyć komplet informacji no i zacząć aktywnie działać. Tak jest w polityce, szczególnie w dyplomacji. No, dyplomacja lubi ciszę, no jest takie powiedzenie wyświechtane, banalne, ale ono jest prawdziwe. Trzeba wyczekać, zdobyć informacje, a potem działać. No i myślę, że pokazaliśmy tutaj też naszą skuteczność. Pokazaliśmy, ale właśnie tak przede wszystkim Polska ma ogromny atut w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Ma relację opartą o bezpośredni kontakt prezydenta Stanów Zjednoczonych z prezydentem Rzeczypospolitej. Karol Nawrocki jest ogromnym atutem dla nas. I Polska mogła zagrać kartą tych osobistych relacji i stąd ta dobra decyzja.
0: Już skończę ten wątek, tylko proszę pana, skoro już zaszliśmy do PRL-u, pamięta pan na pewno Stefana Kisielewskiego, taki bałmot, socjalista, ustrój, który bohatersko rozwiązuje problemy.
1: Nieraz go wykorzystuje wielu sytuacjach.
0: Bo jest bardzo uniwersalny. Czyli amerykańska tutaj administracja nie stworzyła problemu, który potem sama bohatersko rozwiązała, a my kwiaty tam wysyłamy. Nie bez powodu.
1: Nie, to znaczy tak, popatrzę na tą sytuację, że to jest nasz wielki sukces. No, zależało nam, udało się, sprawa zakończyła się dla nas wielkim sukcesem. Ale trzeba popatrzeć na to szerzej.

0: To jest ta decyzja o wstrzymaniu dotacji, no, wpisuje się w spory i w emocje, które mają miejsce w administracji Donalda Trumpa, w Pentagonie, gdzie ścierają się różne poglądy na temat obecności Stanów Zjednoczonych i polityki zagranicznej. Te spory widać w dokumentach, które są publikowane w Stanach Zjednoczonych, które pokazują, że Ameryka zmienia swoje priorytety. Dzisiaj mamy co do tego pewność, że ten Indo-Pacyfik to jest miejsce, w którym rozgrywają się kluczowe sprawy dla przyszłości Ameryki. Europa schodzi na plan dalszy i naszą rolą jako polskich polityków jest, mając świadomość tych zmian geopolitycznych, które się dokonują, dbać o polskie interesy, a one polegają właśnie na tym, żeby pomimo tych wielkich procesów, które mają miejsce, zabezpieczyć obecność i jak największą obecność Stanów Zjednoczonych w Polsce.
1: Proszę pana, teraz mamy taką rubryczkę Słowo się rzekło, ale wybrałem, skoro piątek, zupełnie lajtowy cytat, dlatego że ani nie o panu, ani nie o prezydencie, ani nie prezydenta, ani nie pana. W Newsweeku napisano o nim, że jest cyborgiem. Nieczułym cyborgiem. Nieprawda. Każdy, kto z nim pracował, zna go bliżej, wie, że jest człowiekiem o dużej wrażliwości. To Michał Dworczyk o Mateuszu Morawieckim.
0: Ja znam osobiście, miałem przyjemność też jakby współpracować jako minister wtedy w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy ze współpracownikami, no i miałem też możliwość uczestniczenia w wielu spotkaniach, rozmowach z premierem Morawieckim i mam jak najlepsze zdanie, że mam to bardzo dużą sympatię.
1: Cyborg czy wrażliwy?
0: Ja uważam, że to, że z jednej strony premier Morawiecki jest niezwykle kompetentnym politykiem, czy takim politykiem,

0: premier, potem przez 6 lat premier, który rządził w bardzo wyjątkowo trudnych czasach z sukcesem. Natomiast w rozmowie to jest bardzo, bardzo ciekawym, bardzo miłym rozmówcą. Więc ja powiedziałbym, to jest taką syntezą w takim razie, używając tych określeń, cyborga z wrażliwością. To dobre połączenie.
1: Wie pan, trochę podpytuję z takiego powodu, że Mateusz Morawiecki wrzucił na swoje media społecznościowe filmik, którym on, przerobiony przez sztuczną inteligencję, dyryguje techno paradą Solidarności na Placu Zamkowym. I wie pan, jednemu się to, jednego rozbawi, drugiego nie rozbawi, to w to nie wchodzę. Natomiast ja się w ogóle lękam takich rodzajów sojuszu polityków ze sztuczną inteligencją. Bo to jest, powiedzmy, niewinny żart. Chociaż, przepraszam mówiąc, akurat tu Mateusz Morawiecki wygląda jak cyborg, bo ta sztuczna inteligencja nie jest jeszcze taka doskonała. Więc ja bym tego nie zrobił na jego miejscu ze względu na tę opinię, którą ma. Natomiast, że w ogóle, wie pan, zaraz będzie tak, że Mateusz Morawiecki, cudzysłów, będzie z Donaldem Trumpem rozmawiał, cudzysłów, ale tej rozmowy nigdy przecież nie było. Mało tego, nie jest wcale powiedziane, że autorem tego AI będzie Trump albo Morawiecki. Może być Donald Tusk, który się znudzi już, wie pan, pisaniem w X-ach i będzie robił teraz filmiki. No i tam, wie pan, będziemy się zerkiwać ze śmiechu raz, drugi piesetny, a potem już stracimy zupełnie rozeznanie, kto naprawdę co powiedział, a co jest, było tylko wymysłem żartowniesiów bądź kolegów polityków.
0: Ma pan rację. Ojej. Ja się też z panem zgadzam tutaj i to jest dużo szerszy problem, dużo poważniejszy problem, bo on nie dotyczy tylko polityki. No to może spotkać każdego z nas i może postawić nas w bardzo trudnej sytuacji. Znaczy, sztuczna inteligencja, która jest kolejnym krokiem w zatarciu granicy między rzeczywistością a rzeczywistością wirtualną, to jest nowa sytuacja, w której się znajdujemy jako ludzie, prawda? Jako ludzkość nawet, tak bym powiedział. Coś, co wydawało się kilka lat temu w jakimś rankingu fake, to słowo fake było słowem roku w Ameryce chyba przed dekadą, dzisiaj to, co wtedy było problemem, wydaje się czymś banalnym. Właśnie w momencie, w którym zmiany technologiczne powodują, że ten brak, czy trudność w rozróżnieniu, co jest prawdą, a co fałszem, jest jeszcze...
1: No właśnie,
0: jeszcze
1: to co z tym zrobić, wie pan, poza narzekaniem?
0: Więc to nie jest tylko problem, jakby problem polityczny. Ja na ten filmik popatrzyłem trochę z innej strony, bo ja widzę, że to jest jakby nowy wymiar prowadzenia kampanii, taki, który ja... Tutaj to zabrzmi jak powiedzieć jakiegoś już wiekowego.
1: Śmiało. W tym studiu to jest dozwolone.
0: Ale pamiętam kampanie wyborcze, które polegały na rozdawaniu ulotek, prawda? I na spotkaniu na ulicy jakiegoś polityka.
1: A dzisiaj,
0: prawda?
1: Wiekowy polityk.
0: A dzisiaj, po co to robi?
1: To tylko to zdjęcie robi.
0: Dzisiaj to jest walka o wywołanie emocji, o skoncentrowanie uwagi, to tak, no właśnie tysięcy osób, które patrzą w telefony.
1: Wie pan, Dariusz Matecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, nie tak dawno zrobił taką scenkę z Sejmu, ona była prawdziwa. Donald Tusk patrzy w komórkę, to było prawdziwe, a Matecki dołożył, tak sygnalizując bardzo lajtowo, że dołożył w ramach sztucznej inteligencji treść tego SMS-a, który patrzył Donald Tusk, czy też wysyłał für Deutschland, jak się pan domyśla, zadanie wykonane po niemiecku. I teraz bardzo dużo internautów strasznie chwaliło Dariusza Mateckiego. Świetnie, że to zauważył. Dobrze, jazda, prawda? I to oczywiście dość zabawna w sumie historia, natomiast na końcu tej zabawnej historii człowiek myśli tak, no nie powinno być jakiejś regulacji, Bóg wie jaki, bo przecież te platformy społecznościowe nie są w polskich rękach, które by nakazywały, tak jak wie pan, to nie pamiętamy obaj tego, ale w XIX wieku była ta sławna regulacja w sprawie samochodu w Wielkiej Brytanii, że miał być poprzedzony o 60 yardów chłopcem, który trzyma czerwoną flagę. Nie przyjęło, ale wie pan, może wróci do tego pomysłu, taki chłop z czerwoną flagą, uwaga, teraz będzie fake news, albo teraz będzie żart nie bazujący na faktach autentycznych. Wie pan, tutaj możemy się tym dobrze ubawić, ale taki chłop jest czerwoną flagą.
0: Są dwie...
1: Jak ludzie sygnalizować? Słuchajcie, robimy was w konia, nie dajcie się.
0: To jest jedna sfera, to jest sfera prawa, przepisów, i druga sfera jakby takich zasad, obyczajów. Oczywiście, że prawo nie nadąża za tymi zmianami technologicznymi. Te regulacje prawne próbują odpowiedzieć na te wyzwania i te

0: to...
1: Ale nie odpowiadałem jeszcze, prawda? Bo moim zdaniem Dariuszowi, Dariusz Matecki tak pokazał, możemy sporo skorzystać na tym, a nie tylko stracić.
0: To prawda. Dlatego ja mam większą wiarę w to, że jednak w ten wymiar takich dobrych obyczajów. To jest klucz. Oczywiście może przemawia tutaj przeze mnie pewien idealizm, natomiast uważam, że generalnie rzecz biorąc, nie jesteśmy w stanie uregulować wszystkiego normami prawnymi. Normy obyczajowe są ważniejsze, więc czy ktoś kogoś oszuka, czy okłamie, to jeżeli wie, że robi źle, albo to jest potępiane, to daje to większy efekt, więc ja jestem bardziej z tej strony.
1: Rozumiem, tej miękkiej. Ja jestem zupełnie po stronie twardzieli.
0: Ja nie powiem, że miękkiej, ale nie jestem konserwa. Konserwatysta uważa, że jednak dobry obyczaj jest... W ogóle dbałość o obyczaje jest ważniejsza nawet niż prawo, bo dopiero to prawo wynika z tego zestawu norm takich obyczajowych. Tradycji, kultury.
1: Tak, to kawa nie wyklucza pewno herbaty. Mm-hmm. To jest tak jak w szkole, prawda?
0: Natomiast zwrócił pan uwagę na bardzo poważny problem, tu się zgadzam z tym, tak. To jest poważny problem i myślę, że też właśnie ten film, o którym pan wspomniał i w ogóle właśnie ta sytuacja, które pan przywołuje, to jest zapowiedź nowej formy kampanii i nowych problemów, które nas czekają pewnie w 27 roku w kampanii parlamentarnej.
1: No i niech pan sobie wyobrazi, że następnym filmikiem może być filmik o Dariuszu Mateckim, że ma cztery żony i te cztery żony są z krajów muzułmańskich, każda z innej. Akurat Rafał Trzaskowski dokonuje transkrypcji związku małżeńskiego Dariusza Mateckiego z czterema żonami i te cztery żony będą do nas przemawiały w kamerze. Każda powie, że jest zadowolona z tego, że może w Polsce dzięki Rafałowi Trzaskowskiemu być czwartą żoną Dariusza Mateckiego i nie poznamy, bo dzisiaj to jeszcze trochę poznajemy, a za miesiąc, dwa, trzy nie poznamy. Przykład,
0: bo być może taka sytuacja powstrzyma tego, że ta broń jest obosieczna. Że można stać się ofiarą, prawda? Atakując w sposób taki nieuczciwy, nieetyczny, można samemu stać się ofiarą i to się nie kalkuluje. I może to być większe, bardziej skuteczne niż zakaz, który będzie trudny do wyegzekwowania.
1: Może wie pan, rzeczywiście odpowiedzią jest promocja narodowego czytania. Wiem, że pan co roku się angażuje w to narodowe czytanie.
0: Tak, z pasją.
1: Już wie pan, na końcu języka miałem pomysł, żeby po prostu czytać dzieła Donalda Trumpa w następnym roku, ale tak rozumiem, że to byłby tak zwany suchar,

0: Ja wiem, że pan co roku się angażuje w to narodowe czytanie.
1: Tak, z pasją.
0: Już
1: z
0: wie pan, pasją. Na końcu języka miałem pomysł, żeby po prostu czytać dzieła Donalda Trumpa w następnym roku, ale tak rozumiem, że to byłby tak zwany suchar.

0: zasadnicza lektura lektur.
1: Którą część?
0: To jest tak. Narodowe Czytanie to jest w ogóle największa kampania promująca literaturę, promująca czytelnictwo i która pokazuje, że istnieje coś takiego jak kanon polskiej literatury, który możemy, te dzieła możemy lubić, nie lubić, ale należy je znać. No i dziady do tego należą. I to od tych, którzy współtworzą Narodowe Czytanie zależy, czy przeczytają w całości, czy we fragmencie, czy wybiorą sobie tylko jakąś scenę, którą chcą odegrać. Bo Narodowe Czytanie to jest taka akcja, która jest organizowana przez Kancelarię Prezydenta. Ona się odbywa pod patronatem i z inicjatywy Pary Prezydenckiej. To Para Prezydencka proponuje lekturę, ale to od tysięcy, czy to już setek tysięcy osób w ostatniej odsłonie przed rokiem, to ponad 6 tysiącach miejsc w Polsce i na świecie czytano poezję Jana Kochanowskiego i myślę, że jak zresztą obserwuję zainteresowanie tegoroczną odsłoną, no znowu w tysiącach miejsc w Polsce i na świecie zgromadzą się miłośnicy literatury, którzy będą właśnie czytać we fragmentach, w całości, jak będą uważać, natomiast no, ten efekt takiego wspólnotowości zostanie osiągnięty w pierwszy jak zawsze weekend września. 5 września właśnie w całej Polsce.
1: Wybrał pan Parze Prezydenckie, jaki fragment do czytania?
0: Bo nie chcę tutaj już opowiadać o szczegółach, o kuchni, bo Narodowe Czytanie to jest taki, to z jednej strony taka odsłona warszawska, ogólnopolska, tam gdzie Para Prezydencka rozpocznie, gdzie będzie też wydarzenie z udziałem, gdzie się będzie odbywać to czytanie z udziałem znakomitych aktorów, specjalnie przygotowane dla publiczności, ale w tych tysiącach miejsc tam się toczy ta prawdziwa akcja, którą jest Narodowe Czytanie, więc o tych, jak będzie wyglądać to odsłona warszawska, proszę pozwolić, że jeszcze nic nie powiem, mamy chwilę czasu.

0: Nie będzie to akcji, nie będzie czytania od deski do deski. Będzie we fragmentach.
1: To wie pan, pozwolę sobie tu już, bo z Trumpem to był taki suchar, ale na serio zaproponować, żeby pan prezydent przeczytał ten fragment, w którym ksiądz Robak robi spotkanie dla szlachty, takie patriotyczne, ale ta szlachta jest niesforna i co wszystkich uspokaja? Tabakiera spod Austerlitz.
0: Przekażę współpracownika.
1: Na pewno się ucieszą i docenią. Proszę pana, będzie pan kandydatem na prezydenta Krakowa? Bo tak naprawdę ludzie mówią na mieście. No człowiek z południa, z ojczyzna Pepsi.
0: Nie z południa, z Krakowa. Jestem z Pufcia Zwierzynieckiego, z Krakowa, no jasne. Nie kandyduję na prezydenta Krakowa, ale rzeczywiście gdzieś tam omiotłem wzrokiem jakiś artykuł, gdzie zobaczyłem swoje zdjęcie. W takim kontekście byłem trochę zaskoczony.

0: taka próba zniechęcenia mieszkańców Krakowa do tego, żeby nie brali udziału w referendum, jest jakąś rozpaczliwą próbą obrony tej ekipy, która rządzi, i takim dowodem na to, że rządzą bardzo źle, skoro się boją oceny mieszkańców Krakowa, swoich rządów. Więc ja zachęcam wszystkich, żeby wzięli udział i pokazali, co sądzą o tych, którzy dzisiaj władzę w Krakowie sprawują, czyli o prezydencie Miszalskim i jego ekipie. Natomiast muszę powiedzieć, że jako właśnie mieszkaniec Krakowa, no to jest moje kochane miasto, że jestem pod ogromnym wrażeniem, że to referendum wywołało taki prawdziwy obywatelski odruch. To Kraków jest miastem kochanym, ale bardzo specyficznym. Krakowianie nie są skłonni do gwałtownych odruchów, wielkich emocji, a tutaj nagle okazało się, że jednak troska o miasto i przekonanie, że ta władza prezydenta Miszalskiego i jego ekipy no nie służy miastu, że ona jest kompromitująca, że miasto się zadłuża, że nie odpowiada na żadne... Że władza jakby pozwala na to, żeby to miasto tak sobie... Tak, żeby problemy miasta narastały, nie rozwiązuje ich. To pokazało, że rzeczywiście jest ogromna rzesza krakowian, która... No, kocha swoje miasto i chce coś w tej sprawie poważnego zrobić, i sukces zbiórki podpisów jest tego dowodem, a mam nadzieję, że sukces frekwencyjny będzie potwierdzeniem tego, że święta.
1: Ale panie ministrze, co do zasady, nie jest lepiej, jeżeli prezydentem miasta zostaje ktoś, kto nie jest afiliowany przy silnej partii politycznej, niż wtedy, kiedy mamy ten mechanizm polaryzacyjny w akcji i ktoś zostaje prezydentem nie ze względu na to, kim jest, tylko ze względu na to, że popiera go największa w mieście partia. To akurat byłaby chyba KO, prawda? Ale w innych miastach to potrafi być PiS. Rzadziej ktoś trzeci. Nie jest lepiej, żeby wybierać już tego przysłowiowego Mariana Banasia, to znaczy człowieka, którego na pewno ani PiS nie polubi, ani Koalicja Obywatelska, czyli przynajmniej będzie niezależna od dwóch największych sił. Albo Łukasz Gibała, nie przesądzam.
0: Niezależność jako taka sama w sobie nie musi być wartością. Może być jakiś niezależny prezydent, który jest po prostu bardzo słabym politykiem, jest pozbawiony kompetencji, wiedzy. Więc jeżeli to prezydent miasta, szczególnie tak dużego jak Kraków, drugie miasto co do wielkości, powinien być przede wszystkim prawdziwym przywódcą, liderem, który potrafi zbudować grupę, zespół, który będzie dobrze sprawował władzę, to znaczy będzie odpowiadać na wyzwania, które stoją przed takim wielkim miastem. Natomiast czy on będzie afiliowany przy jakiejś partii, czy nie, to jest inna sprawa. To, generalnie rzecz biorąc, samorząd, który ulega takim ogólnopolskim podziałom, jest słaby. I to jest pewien problem w ogóle, który mamy w tym świecie samorządów, że ten świat w ostatnim czasie uległ osłabieniu, ta samorządność uległa sobie, przenosząc emocje i ten spór polityczny, który ma miejsce w wymiarze ogólnopolskim, na małe gminy, na powiaty, na miasta mniejsze, większe. Tak, to jest pewien problem.
1: No, jak to jest problemami, po to są, żeby je rozwiązywać. Wie pan, że prezydent Miszalski trochę zrobił na mnie dziwne wrażenie, dlatego że wzorem swojego poprzednika, a wbrew takiej opinii, że Kraków to miasto nieco staromodne w sposobie myślenia, wspierał Paradę Równości Krakowską. Jest to jakiś czytelny wybór, a w tym roku nie wspiera. Bo właśnie nadchodzi referendum. I to mnie do niego troszkę zraziło, muszę panu powiedzieć, bo w końcu, jeżeli ktoś już mówi A i B, no to niech mówi C, prawda? Przecież ja mogę go, pomimo tego, że w jakiejś sprawie mi się nie podoba, za coś innego cenić. Ale jak cenić człowieka, który zmienia wizerunek ze względu na to, co go czeka za rogiem?
0: I chodzi o wizerunek, no to nie wiem, jak ktoś rysuje sobie 8 gwiazdek długopisem na czole, to nie jest to wizerunek poważnego prezydenta. No tak,
1: ciężko ściera, to naprawdę.
0: Ciężko się ściera, no i to zdjęcie wtedy chyba posła Miszalskiego, a teraz prezydenta, który ma 8 gwiazdek na czole, na, na,